0: uczucia o podobnym charakterze. Jeszcze raz powtórzę, tego rodzaju decyzja jest w rękach każdego członka Prawa i Sprawiedliwości. I on, patrząc na tę rzeczywistość, tę decyzję podejmuje ze wszystkimi tego konsekwencjami i dla siebie, i dla Polski. I mam nadzieję, że wszyscy dorośli ludzie będący parlamentarzystami w taki sposób oceniają sytuację i na podstawie takiej analizy podejmą taką, a nie inną decyzję.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w poranku 7:09.
0: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia.
2: 7:09.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie pani redaktor i drodzy radiosłuchacze. Dziękuję.
1: Panie dyrektorze, niemałe poruszenie wywołał ostatnio wasz apel. Poszukiwaliście rodziny zastępczej dla chłopca porzuconego przez matkę. Maluszek pierwszy miesiąc swojego życia spędził w szpitalu w Zambrowie. I nikt się niestety po niego nie zgłosił, ale z radością i pewnie u niektórych ze wzruszeniem można powiedzieć, że udało znaleźć się rodzinę zastępczą, chociaż to nie było proste z tego, co wiem.
2: Tak, wszyscy z tego powodu się bardzo cieszymy i też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jeszcze tylko sprostuję, że dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: No właśnie, powiedział pan dokładnie, skąd ta rodzina. No to jednak spory kawałek od Zambrowa, od Łomży. Jak udało znaleźć się tę rodzinę?
2: Powiem, że jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna i mamy tego efekt. Także pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna. Pomimo, że też pisaliśmy różnego rodzaju pisma do instytucji, do urzędów wojewódzkich, tutaj jednak Facebook, powiem szczerze, wygrał.
1: Ta rodzina sama się zgłosiła?
2: Tak.
1: Sama się do was zgłosiła i powiedziała, tak, jesteśmy w stanie
2: facebookowej
1: przyjąć.
2: Zgłosili się, otrzymali zgodę swojego oczywiście organizatora pieczy zastępczej z powiatu chełmińskiego, no i mamy piękny finał.
1: Pewnie dom dla takich maluszków jest trudniej znaleźć niż dla tych starszaków.
2: Powiem, że niekoniecznie jest nieraz taka sytuacja, że kiedy potrzebujemy jakiejś rodziny zastępczej, jest taka, to powiat zambrowski jakby otacza to opieką, czyli nasze rodziny w tym momencie nie otrzymaliśmy zgody żadnej rodziny zastępczej na przyjęcie tego dziecka. To dziecko również ma szansę na adopcję, nie tylko na pobyt w rodzinie zastępczej, ale jeśli jest decyzja matki o pozostawieniu dziecka i zrzeknięcia się praw rodzicielskich, wtedy dziecko ma szansę na znalezienie takiej stałej rodziny adopcyjnej.
1: Bardzo zależało wam na czasie, żeby jak najszybciej znaleźć tę rodzinę zastępczą właśnie dla tego chłopca, bo nawet psycholodzy mówią o tym, że te pierwsze miesiące życia są szalenie ważne. Dziecko musi poczuć tę więź, tę miłość.
2: Powiem także tak szybko, bo jeszcze też powiem, sprostuję sytuację, że my od sądu rodzinnego dowiedzieliśmy się tydzień przed znalezieniem tej rodziny zastępczej.
1: Czyli tydzień. Zajęło wam znalezienie rodziny zastępczej.
2: Tak,
1: to bardzo szybko.
2: Bo jeśli my nie mamy informacji żadnej od sądu rodzinnego, sąd rodzinny prosi nas o wskazanie rodziny zastępczej i trwało to dosłownie tydzień. I teraz tylko czekamy na oficjalną decyzję sądu.
1: To jest szczęście, to jest radość, jak pojawiła się ta informacja, że ta rodzina się zgłosiła?
2: Powiem tak, że to jest, no mamy poczucie wtedy, tutaj razem ze współpracownikami, że sens naszej pracy.
1: Bo to jest wasza praca, ale ta praca w takich momentach chyba zmienia takie swoje oblicze i poczucie tego, co robicie.
2: Znaczy robimy w naszej pracy, otaczamy 19 rodzin zastępczych. I robimy różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, wyjazdy, żeby otoczyć te dzieci po prostu taką miłością, bezpieczeństwem. Nawet ostatnio, powiem tak, że wyjeżdżały dzieci nad morze do Krynicy Morskiej, chociaż był sztorm, ale zadowolone dzieci wróciły. Także robimy wszystko, żeby to było radosne. Nasza praca jest w sumie radosna, bo przynosi wiele takiej satysfakcji z tego, że nikt nie został sam. A myślę też, że dziecko, jeśli jest młodsze, malutkie, jeśli zostanie otoczone tą miłością, tak jak psychologowie mówią, to nie odczuwa aż tej sytuacji, która
1: tego,
2: w życiu
1: co było na początku.
2: Tak. Gorzej jest, jeśli dziecko ma już 10 lat więcej i dozna krzywdy od swojej rodziny, no to trauma jest dłuższa.
1: Dużo potrzeb jest dużo więcej niż rodzin zastępczych?
2: Na naszego maila w PCPR-ze w Zambrowie codziennie przychodzi bardzo dużo maili, szczególnie z dużych miast, że brakuje rodzin zastępczych w ich powiatach i niejednokrotnie nasz powiat pomaga. Czy rodziny zastępcze, mamy z Głogowa dzieci, również mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą w powiecie zambrowskim na 60 osób. Także często w naszej placówce też przebywają dzieci z całej Polski.
1: Więc to jest taka obopólna wymiana. Tak. To
2: w tym momencie my
1: działanie
2: nie możemy,
1: w całej Polsce.
2: Tak. Ogólnie powiatowe centra pomocy rodzinie wspierają się. Jest też tak zwany centralny rejestr pieczy zastępczej, gdzie każdy powiat wpisuje do tego rejestru, czy ma wolne miejsca. I to też jest bardzo, bardzo pomocne. Chociaż zaznaczam, nie zawsze rodzina zastępcza może się zgodzić na przyjęcie kolejnego dziecka.
1: Ten problem braku rodzin zastępczych to jest problem całej Polski. Chyba nie ma takiego PCPR-u w Polsce, który powie, że nie, u nas jest wszystko dobrze, mamy wystarczającą liczbę rodzin zastępczych. Z czego to wynika? Czy to wsparcie jest niewystarczające, panie dyrektorze? Czy może to jest jakaś wygoda tych rodzin? Może strach przed odpowiedzialnością, bo to jest odpowiedzialność. Ta rodzina wychowuje te dziecko, młode pokolenie.
2: Promujemy rodzicielstwo zastępcze w naszym powiecie, myślę, że bardzo szeroko, poprzez różne pikniki, wyjazdy, spotkania. Nawet teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych 4 sierpnia o godzinie 10 do naszej siedziby, żeby dowiedzieć się szczegółów. A mogę tylko powiedzieć, i państwo niech ocenicie sami, czy jeśli rodzina zastępcza przyjmuje dziecko, nazywa się niezawodowa i w tym momencie otrzymuje na dziecko 1628 zł plus 800 zł. Jeśli dziecko jest z niepełnosprawnością, dodatkowo 328 zł. I teraz państwo ocencie, czy to jest wystarczająca kwota, czy nie.
1: Zostawia pan tę ocenę słuchaczom.
2: Tak, po prostu. Czy na pierwszym miejscu jest potrzebna miłość? Często zgłaszają się to osoby, które nie patrzą na żadne kwoty finansowe, ale często rodziny zastępcze są niesłusznie oceniane za to, że biorą pod opiekę dzieci dla celów finansowych. I chciałbym zaprzeczyć temu i nie wolno takich rzeczy właśnie powtarzać, bo pierwsza sprawa to jest miłość. Zastanówmy się teraz, przyjąć dziecko i zaopiekować się nim.
1: Niektórzy nie chcą mieć swoich dzieci, a co dopiero jeszcze przyjąć inne.
2: Dokładnie. Także tu wielki szacunek dla rodzin zastępczych i społeczeństwo powinno wspierać te rodziny zastępcze w różny sposób.
1: A kto najczęściej jest rodziną zastępczą?
2: Najczęściej są dzieci, są rodziny pełne, które też mają swoje dzieci. Powiem, że osoby, które same

0: starszy, czyli już dorosła osoba powyżej 18 roku życia, wtedy do 25. Też jeśli ktoś zdecyduje się opuścić pieczę zastępcza, kontynuuje naukę, to też wspieramy w kontynuowanie nauce od kwoty 825 zł co miesięcznie. Też wychowanek nasz otrzymuje środki na usamodzielnienie, kiedy skończy tą naukę. Także też dostaje od nas takie wsparcie finansowe na start w życie.
1: A dużo jest osób samotnych, które decydują się właśnie na przyjęcie?
0: W naszym powiecie mamy w tym momencie trzy osoby. Co powiem jeszcze bardzo radosnego, że po tej naszej akcji zgłosiła się do nas pani z gminy Szumowo, która kiedyś przeszła szkolenie, i mówi, że jednak teraz chciałaby do tego wrócić. Nigdy jeszcze nie miała dziecka z pieczy zastępczej. No i teraz trwa procedura, żeby to też kolejna dobra wiadomość.
1: Że jednak jak niesie się to w świat, w media, to gdzieś tam ktoś może nawet pojawi się taka iskierka gdzieś tam tego, że może ja zostanę tą rodziną zastępczą.
0: Jest samotna.
1: I też można. I to też nie wyklucza w żaden sposób.
0: Nie wyklucza w żaden sposób. Także
1: macie 19 rodzin, z czego 3 osoby to są właśnie osoby samotne, dokładnie. A w większości to są rodziny wielodzietne, to są rodzice, którzy mają już swoje dzieci i gdzieś tam przyjmują jeszcze właśnie dzieci w potrzebie?
0: W tym momencie nawet dzieci są już dorosłe. Czyli te rodziny już mają dorosłe swoje dzieci. Często te dorosłe dzieci też pomagają. Także tak to u nas wygląda.
1: Wiele osób kojarzy PCPR właśnie z pieczą zastępczą, ale zakres tej pomocy u was, w waszym przypadku, w przypadku tych właśnie instytucji, jest dużo, dużo większy.
0: My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomagamy też osobom z niepełnosprawnością. Też przeciwdziałamy przemocy domowej, prowadzimy zajęcia z osobami, które stosują to przemoc domową. To też taki smutny temat. Interwencja kryzysowa. Również nasz PCPR prowadzi opiekę wytchnieniową dla osób niepełnosprawnych w ich domach, jak również też program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, program rządowy. I w tym momencie na przykład otaczamy opieką w domach 65 osób.
1: Panie dyrektorze, a na przestrzeni lat zmieniły się te problemy i potrzeby? Więcej jest problemów materialnych czy tych emocjonalnych?
0: Więcej osób jest po prostu samotnych. I dzisiaj może nie odczuwamy tej potrzeby wsparcia finansowego, bo jeśli są takie wsparcie dla osób niepełnosprawnych, to oczywiście osoby z niepełnosprawnością do nas się zgłaszają, żeby dofinansować do turnusu rehabilitacyjnego. Także osoba niepełnosprawna ma otwartą drogę. Ale co zauważam, po prostu jest bardzo wielka potrzeba jakby nawiązania więzi społecznej jak największej. Ludzie coraz bardziej stają się niestety samotni. Co widać nawet po seniorach, że społeczeństwo się starzeje, zostają osoby samotne w mieszkaniach i tak jak dzisiaj widzę, no tak oczekują każdego roku na tego asystenta, co pięknie przedłuża też tym osobom życie.
1: O tym właśnie chciałam powiedzieć i o to chciałam zapytać, czy oni oczekują, czy oni z takim utęsknieniem czekają na wizytę asystenta, czy jakiegoś pracownika, żeby móc chwilę porozmawiać, żeby móc wypić herbatę nawet, żeby ktoś odwiedził, żeby ktoś się zainteresował, żeby oni mieli takie poczucie, że może jak nie rodzina, no to nawet pracownik jakiś socjalny zwróci na nich uwagę.
0: No właśnie ten asystent staje się takim, bym powiedział,
1: Członkiem
0: rodziny, uczestniczy jakby w całym tym procesie. No, jeśli jest jakaś potrzeba zakupów, potrzeba rozmowy, potrzeba pomocy higienicznej, no to ten asystent po prostu jest. I teraz wyobraźmy sobie, że gdzieś w jakiejś gminie nie ma tych asystentów. Naprawdę nie wiem, ciężka sytuacja. I trzeba dzisiaj wspierać te działania i zauważać tych ludzi, którzy nawet nie zgłaszają się do nas po pomoc, bo to też tak często jest.
1: Wiele wątków pojawia się w tej rozmowie, ale spoglądam na zegarek, musimy już kończyć, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby o tej waszej działalności porozmawiać.

0: Panie dyrektorze, z takimi wiadomościami szczęśliwymi, radosnymi zapraszamy częściej. Cieszymy się bardzo, że chłopiec właśnie z powiatu zambrowskiego znalazł nowy dom, znalazł rodzinę. Tym rozpoczęliśmy, tym kończymy właśnie. Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
2: 7:09. To był Twój początek dnia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
2: Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. Jezus wyjaśnia uczniom wcześniej wygłoszoną przypowieść o siewcy. Pokazuje, że istotą przesłania to jest różny los ziaren zasiewu, w zależności od tego, gdzie ono padło. Owocu może nie być wcale, może być on bardzo słaby lub niewielkiej wielkości.

0: dążać, aby do tego królestwa zdążać. Naszym zadaniem jest Boży zasiew przyjąć otwartym sercem. Sercem gotowym, by też wkładać własny wysiłek, aby Boży zasiew owocował w naszych sercach i w naszym życiu. Aby tak było, musimy okazywać gotowość, by słuchać tego, co On nam mówi. A mówi do nas Pan w czasie liturgii mszy świętej. Mówi do nas w osobistej lekturze Biblii. Mówi do nas podczas osobistej modlitwy. Dlatego warto się zastanowić, czy naprawdę staramy się w czasie naszej codziennej modlitwy nie tylko mówić nasze słowa skierowane do Boga, ale ile to w tej modlitwie, trzeba się zastanowić nad tym, jest czasu gotowości, aby słuchać tego, co On nam mówi. Przyjmijmy Boże Słowo. Czyjmy nasz wysiłek, aby ten Boży zasiew jak najobficiej się rozwijał i owocował.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 24 lipca. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga, Olga. Kościół katolicki wspomina świętą Kingę, księżną i Klaryskę. A jaka będzie dzisiaj pogoda w Polsce? Wybrzeże, Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, temperatura około 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami silniejszy. Polska północna, Warmia, Mazury, Kujawy, temperatura 22 do 24 stopni. Dużo chmur z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Polska centralna, Mazowsze, Łódzkie, Wielkopolska, temperatura 24 do 26 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze. Polska wschodnia, Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, temperatura 24 do 27 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, którym mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru. Polska zachodnia, ziemia lubuska, Dolny Śląsk, temperatura 25 do 27 stopni, zachmurzenie umiarkowane, możliwe lokalne przelotne opady i burze, ale będzie też sporo chwil ze słońcem. Polska południowa, Śląsk, Małopolska, Opolszczyzna, temperatura 25 do 28 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza w rejonach górskich. Obszary górskie, temperatura około 20 do 23 stopni. Więcej chmur i większe prawdopodobieństwo przelotnych opadów oraz burz. W pierwszej godzinie poranka 7-9 moim Państwa gościem będzie profesor Barbara Strzałkowska, z którą porozmawiam po co i gdzie pielgrzymować oraz czym pielgrzymowanie różni się od turystyki religijnej. Po przerwie muzycznej zajrzymy do portali internetowych. Zaczynamy.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Piątkowy przegląd portali rozpoczynamy od Vatican News. Francja, Kościół docenia generałów, organizują wizytę papieża. Kościół we Francji korzysta z pomocy emerytowanych generałów, aby przygotować podróż apostolską Leona XIV. Papież będzie w Paryżu, Metz i Lourdes. W Paryżu i Metz za organizację papieskiej wizyty są odpowiedzialni generałowie w stanie spoczynku. Jako wojskowi jesteśmy przyzwyczajeni do realizacji tak złożonych operacji, mówi generał Hervé Vatecamps, zwerbowany przez archidiecezję paryską. W Metz organizatorem papieskiej wizyty jest generał Pascal Perrin. Od dawna jest zaangażowany w życie lokalnego kościoła. Był już przewodniczącym Rady Parafialnej. Zapewnia, że doskonale zna region, jego historię i rany, blizny związane z wojnami i niemieckimi okupacjami. Trasę przejazdu Papa Mobile przez miasto zaplanował w taki sposób, aby pokazać papieżowi Metz od najlepszej strony. Przyjąłem tę misję, ponieważ dla mnie to łaska. Jako praktykujący katolik uważam to za zaszczyt. Czuję, że w ten sposób naprawdę służę Kościołowi, mówi cytowany przez La Croix generał Perrin. Jego zdaniem powierzenie organizacji papieskiej wizyty w Paryżu i Metz dwóm generałom to efekt Giorgelina. Jean-Louis Giorgelin to również generał w stanie spoczynku, któremu w 2019 roku powierzono pieczę nad odbudową katedry Notre Dame. I choć zmarł w 2023 roku, to właśnie dzięki jego staraniom udało się odrestaurować katedrę w przewidzianym terminie. Na efekt Giorgelina wskazuje również generał Hervé Vatecamps, który kieruje komitetem organizacyjnym w Paryżu. Podkreśla, że byli wojskowi dobrze radzą sobie z tak złożonymi zadaniami. Wiedzą, jak jednoczyć siły i współpracować z najwyższymi organami władzy. Potrafimy dostosować się do nowych sytuacji, mówi generał Vatecamps. Dodaje, że ta misja jest wydarzeniem jego życia, podobnie jak dla generała Giorgelina. Była odbudowa katedry Notre Dame. W stołecznym komitecie organizacyjnym pomaga mu jeszcze jeden generał w stanie spoczynku, Charles Pally. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Oficjalny program podróży nie został jeszcze ogłoszony. I Vatican News jeszcze o Brazylii. Brazylia młodych pociąga świętość, doktryna i dobra liturgia. Młodzi katolicy w Brazylii oczekują od kościoła większego skupienia się na świętości, solidnym nauczaniu doktryny i poszanowaniu liturgii, wynika z przeprowadzonych ostatnio badań. Młodzież jest już znużona kwestiami społeczno-politycznymi, postrzegają je jako przeszkodę na drodze wiary. W badaniu wziął udział 11 tysięcy młodych w wieku od 12 do 29 lat. Z nadesłanych ankiet wynika, że najbardziej interesuje ich świętość i wiara chrześcijańska. Z drugiej strony niegodne sprawowanie liturgii oraz nadmierny nacisk na kwestie społeczno-polityczne stanowi dla nich największą przeszkodę na drodze wiary. Wyniki ankiety wzbudziły zainteresowanie badaczy, ale nie były zaskoczeniem dla tych, którzy mają bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi, przyznaje psychopedagog Patrice Espindola de Lima Teixeira z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Rio Grande do Sul. Przypomina ona, że jest to pokolenie, które dorasta wśród ogromu bardzo powierzchownych treści. Dlatego poszukują czegoś głębszego, co umocni ich wiarę i nada sens życiu. Badania zostały przeprowadzone przez Komisję Episkopatu do Spraw Młodzieży, Papieski Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro, Wydział Teologiczny i Porto Alegre Obserwatorium Młodzieży PURGS oraz Katedrę UNESCO do Spraw Młodzieży, Edukacji i Społeczeństwa UCB. Ich wyniki zostały opublikowane na zakończenie posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Brazylii. Oceniono, że pozytywnie rokują one na przyszłość. Okazało się bowiem, że młodzi szukają solidnej formacji, chcą pogłębić swoją wiarę i lepiej zrozumieć Kościół. I jeszcze jeden artykuł z Vatican News. 180 lat od objawień w La Salette. Trudno zaakceptować łzy Maryi. Kościół we Francji przygotowuje się do obchodów 180. rocznicy objawień maryjnych w La Salette. Płacząca Matka Boża wywarła ogromne wrażenie na współczesnych, większe niż objawienia w Lourdes, ale zarazem jest trudniejsza do przyjęcia. Przypomina nam bowiem o cenie naszego odkupienia, wskazuje francuski historyk Anne Bernet. Maryja objawiła się w La Salette 19 września 1846 roku. Charakterystyczną cechą tych objawień jest ich dramatyczny, eschatologiczny charakter. Maryja płacząca na górze to Matka Boża Bolesna. Przypomina nam, jaką cenę zapłacił jej syn, a także ona sama za nasze odkupienie, mówi Anne Beret w wywiadzie dla tygodnika France Catholique. Podkreśla, że współczesnemu człowiekowi trudno jest przyjąć te łzy, bo aby stały się dla niego tym, czym miały być, a więc łzami oczyszczenia, musiałby się nawrócić i ponownie umieścić w centrum Boga, Jego prawo i krzyż. Tylko w ten sposób można uniknąć nieszczęść, które spadają na świat, a są konsekwencją obalenia krzyża. Francuska historyk przypomina, że La Salette wpisuje się w całą serię objawień maryjnych. Mają one również wymiar społeczny. Już w 1830 roku Matka Boża wskazywała antidotum na kapitalizm i nadchodzący marksizm. Miało nim być nabożeństwo do świętego Józefa Rzemieślnika. La Salette natomiast przypomina, że nie wolno przedkładać pracy nad wszystko inne. Podkreśla potrzebę zachowania niedzielnego odpoczynku jako miejsca należnego Bogu, ponieważ nigdy nie prowadzi to do zubożenia, ale wręcz przeciwnie, chroni społeczeństwo. Matka Boża ostrzega przed światem, który ulega dehumanizacji, ponieważ oddala się od Boga. Kiedy potępia pracę w niedzielę, potępia społeczeństwo, w którym miłość do zysku jest najważniejsza. Bernet zauważa, że wielki cykl objawień maryjnych ostrzega przed odrzuceniem prawa Bożego w porewolucyjnych społeczeństwach. Maryja przypomina, że przyczyną wszelkich nieszczęść jest to, że chcieliśmy się obejść bez jej syna. W konsekwencji wybraliśmy innego pana, którym jest szatan. Matka Boża uświadamia nam, że człowiek nie może uniknąć ostatecznej konfrontacji między dobrem i złem. Musi opowiedzieć się po jednej ze stron. I przechodzimy jeszcze do Interi. Referendum klimatyczne. Prezydent proponuje nową wersję pytania. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Tak brzmi nowa propozycja pytania referendalnego przedstawionego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Poprzednia nie spotkała się z aprobatą Senatu. Przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, wyjaśnił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że pytanie jest proste i niczego nie sugeruje. Karol Nawrocki w czwartek odwiedził Dębicę na Podkarpaciu i spotkał się z mieszkańcami. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jesteście, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatku ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi, zaapelował Karol Nawrocki. Wniosek prezydenta trafił do Senatu. Zgodnie z konstytucją referendum zostanie zarządzone po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Najbliższe posiedzenie Izby Wyższej Polskiego Parlamentu zaplanowano na 5 do 7 sierpnia. To już drugi wniosek prezydenta w tej sprawie. Poprzednie w maju ogłosił, że chciałby, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senat jednak odrzucił wniosek Nawrockiego. Większość senatorów zgodziła się, że zadanie pytania było tendencyjne i zawierało tezę. Kilka dni temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące przyszłości polityki klimatycznej Unii. Ma to związek z nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą zmian w systemie ETS. I tu stawiamy kropkę. Teraz czas na muzykę.
0: Prasowy poranek.

0: myślę, że pielgrzymowanie i potrzeba wyruszenia w drogę po to, żeby oderwać się od takiej codzienności, jest jakoś wpisana w naturę człowieka. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują czasami wyjść po to, żeby tym bardziej poznać siebie. No a człowiek wierzący w takiej podróży szuka nie tylko siebie, ale szuka także Pana Boga, szuka czegoś więcej, szuka tej wartości wyższej. I sądzę, że czas urlopu, czas odpoczynku, czas podróży, pielgrzymowania właśnie bardzo jest temu pomocny, żeby budować naszą wiarę, naszą relację z Panem Bogiem.
1: A czym różni się pielgrzym od turysty?
0: Pielgrzym od turysty chyba tak zewnętrznie wydaje się, że się niczym nie różni, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o takim zorganizowanym pielgrzymowaniu i podróżowaniu, no to wygląda ono dość podobnie, bo jest przewodnik, jest autokar, jedziemy, zwiedzamy, opowiadamy historię. Tylko że pielgrzymuje w tym wymiarze horyzontalnym, czyli to, co zwiedzamy, oglądamy, ale też w tym wymiarze wertykalnym. To znaczy zadaniem pielgrzyma jest także pogłębić siebie i zobaczyć coś, czego być może nie widzi się na co dzień. Właśnie podróż temu służy, poznawanie miejsc świętych temu służy. To jest takie dotknięcie Pana Boga. I myślę, że taki czas, kiedy wyruszamy w drogę, może właśnie służyć temu, żeby pogłębiać swoją wiarę. I tym się różni pielgrzym, że w pielgrzymie dokonują się także te rzeczywistości głębsze, że z jednej strony zewnętrznie wygląda jakby tak samo jak turysta, ale z drugiej dokonują się w nim wewnętrznie rzeczy. I teraz tym, którzy są organizatorami pielgrzymek, a także przewodnikami pielgrzymek, no przed tymi stawiane są zadania takie, żeby oto temu pielgrzymowi pomóc spotkać to coś więcej. Może się zdarzyć, że ktoś wyrusza w podróż po prostu do ciekawego kraju, a kraje biblijne na przykład należą do takich ciekawych krajów obyczajowo, historycznie, kulturowo, pod wieloma względami. I ktoś wyrusza po prostu na wycieczkę, ale dokonuje się w nim coś, w spotkaniu z miejscem, jakieś dotknięcie Pana Boga, w którym może ten człowiek stać się pielgrzymem, chociaż zaczynał jako turysta. Może też niestety zdarzyć się odwrotnie, że ktoś wyrusza na pielgrzymkę, ale zainteresowanie takie zupełnie przyziemne, rozmaitymi atrakcjami, sprawia, że tej głębi no, nie znajdzie albo nie dotknie. To się rzadko zdarza, ale jest takie ryzyko zawsze, kiedy wyruszamy na pielgrzymkę, że no właśnie, że trzeba w sobie też ten wysiłek duchowy podjąć, bo pielgrzymka ma wymiar ten zewnętrzny, ale najważniejszy w niej jest wymiar wewnętrzny.
1: A na ile pielgrzymka może być odpowiedzią na kryzysy współczesnego człowieka, na samotność, zagubienie, brak sensu?
0: Myślę, że pielgrzymka pozwala poznać siebie w tym, jak dotykamy miejsc. Jan Paweł II, kiedy przygotowywał rok wielkiego jubileuszu, napisał taki list o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. Wtedy wyrażał takie pragnienie, żeby w 2000-lecie chrześcijaństwa, w 2000-lecie od narodzin Chrystusa, udać się do krajów biblijnych, do miejsc, gdzie się wszystko zaczęło. I pisał, że jest to pewien paradoks, że Pan Bóg działa poprzez historię i takie pojęcie historii zbawienia jest nam znane, ale działa też poprzez miejsce, czyli człowiek udaje się do jakiegoś miejsca i jest jakby do Pana Boga bliżej. Oczywiście to jest pewien paradoks, bo my wiemy, że do Pana Boga mamy dostęp. Wszędzie możemy modlić się, wszędzie możemy się modlić w naszym domu, możemy się modlić w naszej parafii, w naszym kościele. Ale jest też jakimś doświadczeniem wiary to, że kiedy wyruszamy w drogę, to są takie miejsca, takie przestrzenie, gdzie jest nam do Pana Boga jakby bliżej. I sądzę, że dzisiaj człowiek, który jest samotny, który jest trochę zagubiony w tym szumie informacyjnym, gdzie no mamy, jesteśmy też zmęczeni. Ja tak obserwuję coraz częściej ludzi i mojego pokolenia, a nawet tych młodszych, nawet w wieku moich studentów, którzy bywają tacy przeciążeni, zmęczeni tym szumem informacyjnym, tym wszystkim, co nas otacza. I sądzę, że pielgrzymka to jest takie remedium na to zmęczenie, bo poprzez pielgrzymkę pieszą chociażby, tak jak udajemy się za chwilę, pielgrzymi wyruszą w stronę Jasnej Góry, tak jak co roku, i to jest taka najpopularniejsza forma pielgrzymowania w Polsce, gdzie kilkaset tysięcy osób wyrusza na szlak co roku, żeby no właśnie, żeby spotkać Pana Boga na drodze, żeby i w drodze, i potem oczywiście w samym sanktuarium. Ale

0: Myślę, że odrywając się od tego szumu informacyjnego, po pierwsze możemy spotkać siebie, a zatem poznać siebie lepiej, a przez to też dotknąć tego, co jest jakimś naszym pierwotnym powołaniem. Na przykład na pielgrzymkach bardzo często są osoby, które odkrywają powołanie. Nie tylko do małżeństwa, poprzez to, że się spotyka inne osoby, ale do kapłaństwa, do życia zakonnego. Jest pielgrzymowanie jakimś takim katalizatorem tego, co jest w nas. Poprzez to, że wyruszamy w drogę, sięgamy jakby w głąb siebie. To dlatego pewnie tak bardzo popularne są też te pielgrzymki do Santiago de Compostela w ostatnich latach. I to są pielgrzymki, które odbywamy sami ze sobą. I bardzo często wyruszają na nie ludzie niewierzący, albo poszukujący, albo nie nazywający tak bezpośrednio wiary, ale gdzieś ta droga powoduje, że te wiary odkrywają, że spotykają Pana Boga w tych przestrzeniach przepięknych w drodze do grobu apostoła Jakuba. I myślę, że po pierwsze właśnie człowiek może spotkać siebie i przez to też dotknąć jakiegoś swojego głębokiego powołania, takiego ludzkiego też. A po drugie, jeżeli pielgrzymujemy w grupie, to mamy szansę spotkać wspólnotę i myślę, że na samotność dzisiejszą to jest wspaniałe lekarstwo, bycie w grupie ludzi, którzy dzielą podobne wartości, którzy kierują się podobnymi wartościami w życiu. Spotkanie tych ludzi umacnia także naszą wiarę, bo się okazuje, że nie jesteśmy sami, że to nie jest tak, że no, chociaż czasami możemy się tak w świecie współczesnym czuć, że człowiek wierzący jest taki trochę na boku albo obśmiewany nawet często, to wiemy jak to bywa w naszych różnych środowiskach pracy chociażby, ale na tej pielgrzymce spotykamy ludzi, którzy dzielą podobne wartości, którzy razem się modlą, którzy dotykają tej rzeczywistości Pana Boga wspólnie. I to jest wielkie zbudowanie zarówno dla ludzi młodych, jak i dla ludzi starszych. Ja akurat mam szczęście pracować z pielgrzymami w różnym wieku i widzę, że to pielgrzymowanie naprawdę przynosi błogosławione owoce. I to zarówno w życiu takich osób młodych, którzy poszukują dopiero swojej drogi życiowej i mogą tę drogę życiową odkrywać, jak i wśród ludzi dojrzałych, a samotność ludzi dojrzałych to też jest dzisiaj rzeczywistość, z którą się dzisiejszy nasz świat, nasza część globu mierzy. I sądzę, że
1: Pani
0: pielgrzymka
1: profesor,
0: może być
1: chciałem
0: taką
1: się
0: odpowiedzią.
1: Tak spytać od strony też takiej praktycznej. Na co zwrócić szczególną uwagę, gdy chcemy jechać na pielgrzymkę taką zorganizowaną za granicę, na przykład przy wyborze biura podróży i przewodnika?
0: Na pewno zwracajmy uwagę, żeby to był organizator wpisany do rejestru organizatorów ruchu turystycznego, bo z perspektywy prawa polskiego i unijnego w zasadzie pielgrzymka taka zorganizowana to jest po prostu, mówiąc taką terminologią ustawową, impreza turystyczna, czyli musi organizator być wpisany do rejestru zatwierdzanego, zgłoszonego do organów państwowych. Musi mieć wykupiony fundusz gwarancyjny, ubezpieczeniowy. To znaczy chodzi o to, żeby gdyby coś się wydarzyło, a wiadomo, że w drodze może się zdarzyć wszystko, no to żebyśmy byli zabezpieczeni ubezpieczeniem, tym podróżnym, ale też tymi rozmaitymi funduszami gwarancyjnymi, chociażby takimi, które na wszelki wypadek jakiegoś kataklizmu, katastrofy, no wszystko się, jak wiemy, zdarza w życiu. To tylko kto, no nawet w domu jak jesteśmy, to się może zdarzyć, ale w podróży wyjątkowo, więc dbajmy o to, żeby to był organizator rzeczywiście zarejestrowany. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, jeżeli ten wyjazd ma charakter taki pielgrzymkowy, a zatem jeżeli chcemy się wzbogacić duchowo, nie wyobrażam sobie, i chociaż ja jestem osobą świecką i pracuję wyłącznie z pielgrzymami, nie wyobrażam sobie, żeby w grupie nie było kapłana, nie było księdza, nie było Eucharystii codziennej. To jest część tego budowania tej duchowej drogi. Więc jeżeli taki organizator pielgrzymki jest już zarejestrowany, sprawdzimy, jest sprawdzony. W Polsce jest około 60 kilku, prawie 70 takich biur, które specjalizują się w ruchu pielgrzymkowym właśnie, turystycznym, religijnym do miejsc pielgrzymkowych. To zresztą jest bardzo popularna gałąź turystyki i na szczęście ona się rozwija rokrocznie. To jest około 7 milionów Polaków, którzy wyruszają z różnych, w różne części, czy Polski, czy świata, z powodów religijnych, z powodów chrześcijańskich. To jest bardzo duża grupa, to jest mniej więcej 15% rynku turystyki zorganizowanej w Polsce, więc to jest naprawdę ogromny rynek i bardzo ważny, więc dbajmy o to, żeby to był zalegalizowany organizator, ale też, żeby spełniał te standardy, no tego te czegoś więcej. Bo jeżeli nasza pielgrzymka ma być faktycznie taką podróżą duchową, a nie tylko wycieczką, to dobrze, żeby miała tego duchowego przewodnika, żeby ten świecki przewodnik no też był do tego przygotowany, żeby umiał opowiadać o wierze, żeby no, odpowiadał też tym naszym potrzebom, bo można pojechać do Lourdes i opowiadać to w taki sposób, że człowieka to w ogóle nie dotknie, a można stworzyć taką opowieść z tej naszej obecności w danym miejscu, że taka podróż staje się prawdziwą ucztą. I są tacy organizatorzy, ja się ogromnie cieszę, że ta branża się rozwija. Z tego powodu też kilka lat temu stworzyliśmy na naszym uniwersytecie kierunek studiów turystyka religijna.
1: No właśnie, skąd u ludzi coraz większe takie zainteresowanie właśnie tematem turystyki religijnej?
0: Ja myślę, że to się wiąże właśnie z taką potrzebą czegoś więcej. Ja myślę, że jesteśmy już bardzo syci, czy jest nam zdecydowanie ekonomicznie lepiej. Oczywiście to bywa różnie, ale tak generalnie jako społeczeństwo wzbogacamy się i widzimy, takie mam wrażenie, że na tych materialnych rzeczach nie kończy się świat, że potrzebuje ten człowiek współczesny, otoczony tą technologią, szumem informacyjnym, ale zarazem też bardzo samotny, że potrzebujemy dotknąć czegoś więcej i głębiej, czegoś, co można rzeczywiście doświadczyć na pielgrzymce. Ja akurat oprowadzam po krajach biblijnych, a więc na śladach apostolskich. Dopiero co teraz wróciłam z Turcji, ze śladów świętego Pawła, Jana, Filipa, apostołów, w miejscu, gdzie rodził się Kościół, nawet czasami mówi się o Ziemi Świętej, czyli od tam, gdzie Izrael, autonomia palestyńska, Jordania, gdzie rodziły się wydarzenia opisane na kartach Pisma Świętego, a o Turcji mówi się często, że to jest ziemia święta Kościoła. Czyli to jest ten moment, kiedy patrzymy, jak wspólnota pierwotnego Kościoła rozrastała się. I też to podróżowanie po śladach tamtych nie ma tylko na celu poznanie historii sprzed 2000 lat, chociaż oczywiście jest bardzo fascynująca ta historia, ale też odkrycie tego, czym dla mnie jest Kościół. I myślę, że turystyka religijna dla współczesnego człowieka jest taką odpowiedzią. Poza tym my...
1: A przepraszam, oprócz Turcji, jakie jeszcze, pani profesor, jakieś oryginalne kierunki pielgrzymek wskazała naszym słuchaczom, gdzie warto pojechać?
0: Oj, biura pielgrzymkowe mają oczywiście przebogate oferty. Ja na pewno zawsze rekomenduję te kraje biblijne, zarówno karty Starego, jak i Nowego Testamentu, czyli Izrael, Ziemia Święta z autonomią palestyńską, jak sytuacja polityczna pozwala, to jest rzeczywiście wyjątkowa podróż, która pozwala inaczej potem czytać Pismo Święte, rozumieć to Pismo Święte. Na pewno właśnie Turcja, ale też Grecja, na ślady świętego Pawła, Andrzeja. Mamy Maltę, też ślady świętego Pawła, Cypr, ślady wypraw apostolskich, czyli północna Afryka, Egipt, śladami świętego Marka, ale też kolebka monastycyzmu. Najstarsze klasztory to powstały właśnie w Egipcie, chociaż przeważnie kojarzymy z krajem faraonów, to zwiedza się też tam najstarsze klasztory świata, gdzie ta duchowość od 1800 lat kwitnie, rozwija się, gdzie ludzie wychodzą na pustynię po to, żeby właśnie lepiej usłyszeć Pana Boga. Ale mamy też oczywiście całe też kraje szlaków apostolskich, a potem szlaków maryjnych, objawień, więc mamy sanktuaria maryjne Europy. No i są też pielgrzymki te dalekie. One już się wiążą też i z wyższą ceną na pewno, bo leci się daleko. Są pielgrzymki do Azji, do Japonii, do Chin, gdzie poznaje się dziedzictwo chrześcijańskie, historię misji do Afryki, do krajów afrykańskich, na przykład do Rwandy, tam gdzie były objawienia maryjne w Kibeho. I mamy pielgrzymowanie też i do Ameryki Północnej, i do Ameryki Południowej. Więc to już zależy, że tak powiem, też od zasobności portfela, ale też i takiej potrzeby duchowej.
1: A jakie są najnowsze takie trendy, które pani dostrzega we współczesnym pielgrzymowaniu?
0: Ja myślę, że w ogóle obserwujemy dzisiaj taką transformację w ogóle w turystyce z takiej oferty masowej na coraz bardziej zindywidualizowaną. To się wiąże pewnie właśnie ze stabilizacją ekonomiczną i ludzie też zmęczeni taką masowością potrzebują, to dotyczy też zwykłej turystyki, potrzebują jakby czegoś więcej, ale też więcej spokoju, zamiast przeładowanych programów od 5 rano do 20, wolą trochę spokojniej, trochę mniej, ale głębiej, ale na przykład czas na adorację, to już w ruchu pielgrzymkowym. Więc ja widzę, że myślę, że taka też będzie perspektywa, że dzisiejszy człowiek trochę mniej może jest taki odporny fizycznie, bo chyba mamy świadomość taką dzisiaj. Ja to tak obserwuję, pracuję 22 lata w tej dziedzinie, w tej branży, że kiedyś było tak, że ta pielgrzymka to była często pielgrzymka życia, kiedy człowiek jechał ten jeden, jedyny raz, więc chciał zobaczyć jak najwięcej. Nie przeszkadzało mu, że wstaje się raniutko, kończy późno, że jest program upchany. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy tak bardziej posmakować, trochę usiąść, trochę pomyśleć, żeby było więcej czasu na modlitwę indywidualną. Widzę, że i chyba to jest związane też ze świadomością, że dobrze, to teraz zobaczę mniej, bo przecież zawsze mogę tam wrócić. I tym się dzisiaj różnimy, tak mówię o pewnej takiej większej grupie ludzi oczywiście.
1: I faktycznie biura podróży, te religijne na to odpowiadają, dają taką przestrzeń, żeby troszkę ludzie mogli właśnie mieli czas na refleksję, na wyciszenie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie konieczność, bo tak jak już wspominaliśmy, jesteśmy dzisiaj bardzo przeładowani informacjami i wszystkim, więc też nasza percepcja jest inna w czasach, kiedy jesteśmy tego internetu wszechobecnego, tej informacji w komórkach, no wszędzie mamy dostęp do wszystkiego, więc chyba też rolą też i przewodnika, i organizatora jest to, żeby dać pielgrzymowi czas, żeby pomyślał. Czasami też przez opowieść, którą się snuje, żeby nawet jeżeli, owszem, program jest zawsze bardzo bogaty, bo staramy się pokazać jak najwięcej, jak już jedziemy te kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od domu, no to chcemy przedstawić jak najpełniej to dane miejsce. Ale też myślę, że dzisiaj szalenie ważne jest to, żeby dać taką przestrzeń. Bardzo ciekawą formą dawania też takiego pokarmu do refleksji jest na przykład przywołanie pielgrzymek papieskich. My wiemy, że pielgrzymowanie, te podróże apostolskie papieży zaczęły się dopiero od Pawła VI, od papieża połowy XX wieku, papieża czasów Soboru Watykańskiego II, który był pierwszym papieżem pielgrzymem w historii Kościoła. On pierwszy, kiedy pytano go, dlaczego Ojciec Święty pielgrzymuje, to mówił, bo Kościół nie boi się świata. Ja chcę pokazać, że idziemy do świata. I teraz oczywiście Paweł VI odbył tylko 9 podróży apostolskich. Paweł I był za krótko papieżem, żeby tych podróży apostolskich odbyć więcej, ale Jan Paweł II, jak wiemy, papież pielgrzym nazywany, odbył aż 104 podróże apostolskie do prawie 130 krajów świata. I dla mnie bardzo ciekawą, takim motywem danej pielgrzymki do danego kraju, a mogą to być pielgrzymki do bardzo egzotycznych nawet krajów, jest zobaczenie, co na przykład powiedział papież Jan Paweł II, albo Benedykt, albo Franciszek. Teraz papież Leon, wiemy, że też już odbył pierwsze podróże apostolskie. I na przykład, kiedy jest moment przejazdu, można przeczytać takie przemówienie papieskie. Papieże mieli zazwyczaj genialnych doradców, którzy wiedzieli, co jest bolączką danego społeczeństwa, danego kraju, co jest też potrzebą serca i ducha danego narodu. I te przemówienia bardzo często dotykają takiego, czegoś, co w danym kraju jest specyfiką chrześcijaństwa. Więc to jest też taka fajna strawa duchowa, gdzie można ludziom dać coś, nad czym mogą potem pomyśleć. Też staram się zawsze dawać taki czas indywidualny, żeby nie było tak, że ciągle jesteśmy z grupą, bo widzę też, i to jest pewna zmiana społeczna, ja to też obserwuję, że jesteśmy razem, ale kiedy już jest za dużo, to trzeba dać temu człowiekowi pobyć trochę samemu. No takie są dzisiaj realia, ale to jest piękne. Towarzyszenie pielgrzymom w dotykaniu Pana Boga i w pozwalaniu bycia dotkniętym przez Pana Boga w tych miejscach świętych, to jest wyjątkowy przywilej i dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę się zajmować właśnie w życiu.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była profesor Barbara Strzałkowska, wykładowca nauk OSW w Warszawie, biblista i przewodnik po Ziemi Świętej oraz krajach biblijnych.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i Państwu życzę pięknych pielgrzymek, pięknego odkrywania wakacyjnych miejsc.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie przeprowadzę rozmowę z posłanką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką na temat sytuacji na polskiej scenie politycznej, a potem porozmawiam z Franciszkiem Coftą, dziennikarzem redakcji audycji katolickich TVP. Porozmawiamy o jego tegorocznej pielgrzymce do Santiago de Compostela. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, piątek, 24 lipca. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłanką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką, między innymi o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i wyborze nowej Rzecznik Praw Obywatelskich. A później moim gościem będzie Franciszek Cofta, dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP. Zapytam Franciszka m.in. w jaki sposób przygotowywał się do tej wyprawy oraz czego duchowo doświadczył podczas drogi. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, lubi pani grillować?
1: No, to zależy w jakim towarzystwie.
0: A na przykład w towarzystwie Mateusza Morawieckiego? 31
1: lipca? Oczywiście, oczywiście, z przyjemnością będę grillować, ale zupełnie poważnie mówiąc, to oczywiście przede wszystkim jest to spotkanie, gdzie będą panele, debaty, eksperci i dyskusje o Polsce i wykuwanie się programu i propozycji. No więc to jest najważniejsza część. A jeśli znajdzie się też chwila na to, żeby po prostu w takiej bardziej luźnej atmosferze porozmawiać z tymi, którzy tam przybędą z różnych stron Polski, to będzie to sama przyjemność.
0: A pani poseł, a jaka to będzie Polska? Czy jeszcze ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus w ramach PiS, czy już poza?
1: No szczerze mówiąc, tak jeszcze trochę muszę powiedzieć, no niech kurz opadnie. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak wyjdziemy z tego takiego patu, który Państwo obserwujecie, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że podział czy wypychanie nas z Prawa i Sprawiedliwości to naprawdę nie jest najlepsze rozwiązanie. No po prostu chcemy być częścią Prawa i Sprawiedliwości, tak jak ja jestem od 20 kilku lat. Od samego początku zakładałam Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i szczerze mówiąc naprawdę nie wyobrażam sobie, że tak po prostu jestem wypchnięta i nie podpisałam lojalki i już, prawda, mnie w PiS-ie nie ma. No to jest kilkanaście kampanii, 10 czy 11, w których brałam udział i ja czuję się absolutnie jądrem Prawa i Sprawiedliwości, więc ja mam nadzieję, że jednak wakacje sprawią, że te emocje opadną i że wrócimy do rozmów o wspólnej pracy dla Polski i pracy nad wspólnym programem dla Polski.
0: Czyli pani poseł czuje się taką wierną politycznie córką Jarosława Kaczyńskiego?
1: Można tak powiedzieć, aczkolwiek teraz czuję się wypychana, niestety.
0: Ale też Piotr Miller wspomniał, że jest grono intrygantów, którzy chcą was właśnie wypchnąć. Między innymi wspomniał o Jacku Kurskim, Patryku Jakim. I czy pani podziela ten pogląd Piotra Millera i Jacku Sasinie jeszcze?
1: No niestety oceniając to, co się dzieje i patrząc na te właśnie, no powiedzmy, ruchy, decyzje, podpowiedzi, jakie płynęły do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z Piotrkiem Millerem. No ja szczerze mówiąc jestem w tej grupie, która miała wątpliwości co do jednoczenia się z Solidarną Polską, bo właśnie obserwowałam i było to dla mnie niepokojące i nie godziło się na to, kiedy tak naprawdę uruchomiono taki front i to właśnie źródłem tego była, między innymi było to środowisko związane ze Zbigniewem Ziobro, takiego krytykowania działań rządu Mateusza Morawieckiego, prawda? Uważałam, że to jest jakieś destrukcyjne, że to jest bezsensowne i nie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy dyskutować wewnątrz, nie wywlekać tego, nie dyskutować na forach, Twitterach, portalach społecznościowych i w mediach. No ale mleko się już rozlało. No i dzisiaj się mierzymy z tym, co widzicie Państwo niestety, no i musimy z tego wyciągać wnioski. Jak mówię, liczę, że emocje opadną, kurz opadnie i że nie jest jeszcze podjęta ostateczna decyzja i że cały czas jest jeszcze przestrzeń do rozmów.
0: A pani poseł, czy pani podjęła już ostateczną decyzję, czy pani odejdzie ze stowarzyszenia, czy jednak pozostanie?
1: No jeśli mnie pan pyta, czy podpisałam oświadczenie, tak, to informuję, że nie podpisałam.
0: Ale wie pani, że według tego, co mówią też władze partii, że pani się znajdzie poza partią i nikoledzy, którzy nie podpiszą tego oświadczenia?
1: Panie redaktorze, powtarzam wobec tego jeszcze raz. Rozumiem, co mówią, czytam komunikaty i czuję presję i jak mówię, oceniam, że jestem wypychana i mam nadzieję cały czas, że jednak kurz opadnie i wrócimy do rozmów, bo No, może to zabrzmi patetycznie, ale taka jest prawda. No, Polska jest najważniejsza, program. No, proszę zobaczyć, jak niestety na drugi plan zeszły takie sprawy, jak to, jak nieudolnie koalicja, prawda, pod kierownictwem Donalda Tuska rządzi Polską. No, Polacy siedzą w kolejkach, w szpitalach, dowiadują się, że, prawda, za kilkanaście miesięcy albo lat będą mieli dopiero realizowane zabiegi, a tu można mieć wrażenie, że my zajmujemy się sobą.
0: Nie, pani poseł, ale my, ja czegoś innego
1: nie rozumiem.
0: Mam na myśli,
1: my, członkowie stowarzyszenia, zaczęliśmy te dyskusje, nie my chcieliśmy być wypchani. Ja przypomnę, że Stowarzyszenie Rozwój Plus to właśnie miała być propozycja programowa. Poszerzenie agendy, poszerzenie elektoratu, poszerzenie tematów rozmów, a więc absolutnie praca na dobry program, z którym wygramy z Donaldem Tuskiem.
0: Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem. A dlaczego nie możecie tych swoich pomysłów realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bez tworzenia stowarzyszenia?
1: Ależ my to tworzymy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ja zwracam uwagę, że
0: ale
1: w ramach
0: po co wam
1: Prawa
0: to stowarzyszenie?
1: Sprawiedliwości...
0: Przecież nie musicie, ale... tego stowarzyszenia mieć.
1: Panie redaktorze, w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują różne stowarzyszenia, jak na przykład Od Nowa. Już nie wspomnę, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują partie. No tak naprawdę Partia Solidarna Polska ciągle funkcjonuje, mniej lub bardziej formalnie. No jakoś po prostu, no, tworzymy pewne skrzydło, które głęboko wierzy, że w takiej formule, w takiej formule stowarzyszeniowej jesteśmy w stanie dotrzeć jednak do szerszej grupy wyborców. No proszę spojrzeć, no Trzaskowski to testuje od wielu, wielu lat i to się jednak jakoś tam sprawdza. No ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, cóż złego jest w idei stowarzyszeniowej, która naprawdę nie ma absolutnie takich intencji tworzenia bytu politycznego, tylko rzeczywiście takiej przestrzeni, agendy do dyskusji, do poszerzania elektoratu. Powiem panu, bo odbieram też telefony, bardzo prosto. Na spotkanie polityczne, na spotkanie, gdzie ja występuję jako polityk, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, organizuję tutaj na moim terenie na Dolnym Śląsku spotkanie, przyjdą jacyś ludzie, wspaniali, piękni i chętnie chcą dyskutować. Ale jednak na spotkanie, które proponujemy jako stowarzyszenie, gdzie nie ja jestem głównym prelegentem, tylko jednak otwieram się na ekspertów i to z różnych stron, takich powiedzmy nawet ideologicznych, i po prostu zapraszamy do dyskusji, jednak przyjdą inni ludzie, jednak przyjdą też tacy, którzy na polityczne i partyjne spotkanie by nie przyszli. A w takim gronie mamy szansę wykuć rzeczywiście lepszy program, dotrzeć do szerszej grupy wyborców, ale i o to chodzi.
0: Ale na przykład Kacper Płażyński wam zarzuca, że na przykład nie płacicie dobrowolnych darowizn na rzecz partii, a partia jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo została odcięta z części dotacji. Na przykład tutaj jakby pani, niech pani tego nie odbierze jako ataku, ja tylko to po prostu przeczytałem w Super Ekspresie, który miał dotrzeć do przecieku z Nowogrodzkiej, że grup wpływowych właśnie polityków stowarzyszenia nie płaci. I tam znalazło się też imię, nazwisko pani. Czy pani mogłaby się do tego
1: odnieść?
0: Nie będę
1: absolutnie tego, panie redaktorze, komentować. No to już jest taki poziom dyskusji, gdzie kiedy zaczniemy się bronić, czyli na przykład powoływać na argumenty, czy przywoływać nazwiska z drugiej strony, to możemy rzeczywiście tą bramę, gdzie jest jeszcze szansa na to, żeby ona była taka jednak otwarta do rozmów, zatrzasnąć. Nie mam takich intencji. To jest w mojej ocenie absolutnie wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Ja pytana o to odpowiadam krótko. Od 2001 roku regularnie wszystkie statutowe składki wynikające z mojego członkostwa oraz funkcji, jakie pełnię w Prawie i Sprawiedliwości, opłacałam regularnie. I tak to zostawmy. Nie, absolutnie nie namówi mnie pan na dyskusję na ten temat.
0: Dobrze, a jeszcze chciałem a propos też grillowania, ale też przez część kolegów z partii, wspomniany też Kacper Płażyński napisał na X-ie: Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie, w imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę. Jakby pani się odniosła do słów Kacpra Płażyńskiego?
1: Panie redaktorze, trwały negocjacje i rozmowy. Moi koledzy ze stowarzyszenia spotykali się z, no, nazwijmy to, z drugą stroną. W rozmowach uczestniczył też Piotrek Milowański, sekretarz naszej partii. Przedstawialiśmy, w naszym imieniu przedstawiali naprawdę 21, z tego co pamiętam, różnych postulatów, propozycji, porozumienia. które naprawdę były daleko idącymi postulatami. No my jesteśmy gotowi na te rozmowy, jednak mimo tej naszej otwartości, no dziś do porozumienia, czy wczoraj do porozumienia nie doszło. I, no i też zaskakujące dla mnie jest to jednak, że Mateusz Morawiecki był umówiony z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na rozmowę w cztery oczy, a w tej rozmowie bierze udział Jacek Sasin. No, panie redaktorze, no naprawdę, no do tanga trzeba dwojga. Ja oceniam, że z naszej strony naprawdę jest dużo, dużo determinacji. Powtarzam jeszcze raz, liczę, że kurz opadnie, że trochę emocje opadną i że naprawdę te rozmowy zaczną się na nowo, bo my nie mamy absolutnie żadnych złych intencji i w ogóle trochę, przyznam, nie rozumiem, co się dzieje.
0: Pani poseł, a czy gdyby na przykład jednak kandydatem na premiera pozostał Mateusz Morawiecki, może by nie było tego konfliktu, może to chodzi właśnie o ambicje Mateusza Morawieckiego, że został troszkę odstawiony na boczny tor?
1: Ale to już jest, przepraszam, to już jest absolutny argument naprawdę bezsensowny. Ja na przykład mogę panu powiedzieć, że niedawno gościliśmy na Dolnym Śląsku Przemysława Czarnka, więc kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości i zapewniam pana, zachęcam też słuchaczy, zajrzyjcie państwo na nasze strony, na nasze portale społecznościowe. Wszyscy w moim regionie z Dolnego Śląska stawiliśmy się na to spotkanie. Absolutnie wspieramy jego kandydaturę i byliśmy, goszcząc go na Dolnym Śląsku, na tym wydarzeniu wszyscy razem i wspólnie. I tak to właśnie powinno wyglądać, więc nie zgadzam się z tym argumentem. To jest po prostu moim zdaniem zupełny jakiś taki wymyślona rzecz, żeby podkręcać emocje. Nie ma takiej emocji, nie ma w ogóle takiej podstawy do dyskusji na ten temat. Wspieramy Przemysława Czarnka.
0: A czy wyobraża pani sobie w ogóle taką sytuację, w której zostajecie wyrzuceni z PiS, ale jako nowa partia wejdziecie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i wy na przykład wystawicie wspólne listy?
1: No długo już w tej polityce funkcjonuję, jestem w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić, okej, ale jak mówię, bronię się przed tym. Liczę, że nie będę zmuszona do planowania takiej przyszłości.
0: A nie przekonuje pani na przykład argument części też frakcji w PiS-ie, że trzeba odbić część elektoratu Grzegorza Brauna, stąd zmiana narracji w PiS?
1: Nie, no ten argument rzeczywiście mnie akurat nie przekonuje. Uważam, że ściganie się z Braunem sprawia, że tak naprawdę wyborca wybierze oryginał, a nie tego, prawda, ścigającego ten oryginał, no po prostu. Uważam, że to jest bezsensowne, że musimy jednak tworzyć swoją własną tożsamość, mówić odważnie o naszych poglądach, mówić także o trudnych rzeczach. Ja generalnie w polityce stawiam na szczerość. No nie da się funkcjonować w polityce tak i trzeba sobie zadać pytanie, dokąd ona nas zaprowadzi. Kiedy będziemy obiecywać wszystko wszystkim, prawda, żeby sięgać po najszersze, prawda, grono wyborców, no to tak nie działa. Znaczy na końcu, gdzieś w końcu, nawet jak wygramy wybory, trzeba się z tego rozliczyć. Prawo i Sprawiedliwość dotąd, taką marką Prawa i Sprawiedliwości, była właśnie realizacja obietnic, było dotrzymywanie słowa. A żeby to udźwignąć, no to jednak musimy wyborców traktować poważnie, musimy budżet państwa traktować poważnie i musimy o pewnych rzeczach mówić szczerze. Nie da się wszystkiego wszystkim obiecać, nie da się robić spektaklu, jak to robi Grzegorz Braun, bo to, co on robi, to jest moim zdaniem po prostu czyste aktorstwo, takie cyniczne, prawda? On właśnie dotyka tych emocji, które być może wielu mogłoby otrzymać na spektaklu teatralnym. No fajnie się to ogląda, ale jakby przyszło do realizacji, do spełniania tych obietnic, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Więc to jest takie łechtanie po prostu takich głębokich jakichś napięć i emocji u ludzi, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwą polityką i z rzeczywistym, nie wiem, zarządzaniem krajem, jakimś planem. Ja stawiam na szczerość w polityce i na odpowiedzialność. A żeby to realizować, no to trzeba się z pewnymi rzeczami mierzyć, mówić jak jest, a nie obiecywać wszystko wszystkim.
0: A jak pani mówi o szczerości, to czy już po dzisiejszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim już odbyła się jakaś szczera rozmowa pomiędzy państwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
1: Ale oczywiście, my rozmawiamy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie i wymieniamy też poglądy na różne tematy. Oczywiście, że tak.
0: I I co państwo uważacie po tym spotkaniu właśnie pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim?
1: No, wydaje mi się, że już to wyraziłam i to wielokrotnie odpowiadając na różne pańskie pytania. No, uważamy, że trzeba ochłonąć, dać czas kolegom, zatrzymać się na chwilę z nadzieją, że jednak wrócimy do rozmów.
0: Parlamentarna większość poparła kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram to aktywistka wolnych sądów, wspierająca też proaborcyjne protesty. Na ile ta osoba, która uczestniczyła też w sporach politycznych, może później skutecznie pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dla wszystkich obywateli?
1: To widzi pan, ta sprawa trochę tak pokazuje, z czym się musimy mierzyć w przypadku rządów Donalda Tuska, czyli z takim totalnym kryzysem instytucji państwa. Czyli dziś, mówiąc o dobrym programie, rozmawiając z Polakami o przyszłości Polski, musimy również mówić o tym, no bo chyba wszyscy dostrzegamy, że kryzys instytucji państwa jest i, no i trzeba znaleźć na to rozwiązanie. I to jest właśnie taki ewidentny przykład. No nikt nie ma wątpliwości. Osoba zaangażowana politycznie i to tak naprawdę bardzo zaangażowana politycznie, no będzie pełniła funkcję w instytucji, która powinna być od tych takich gorących politycznych sporów oddalona. No to jest jeden z punktów moim zdaniem programowych zbliżającej się kampanii wyborczej. Tak? Czy da się jeszcze niektóre instytucje odzyskać, czy da się o nie powalczyć, czy jesteśmy w stanie wszyscy zrobić krok do tyłu i stawiać na osoby, które jednak będą kierowały tymi instytucjami i nie są bezpośrednio w tej polityce takiej na pierwszym planie zaangażowane.
0: Według pani ten urząd teraz stanie się bardziej zaangażowany światopoglądowo niż dotychczas?
1: Oczywiście, że tak.
0: Czyli raczej obrońcy życia raczej nie mogą liczyć na pomoc u pani rzecznik, według pani?
1: No nie chcę jej oceniać tak bezwzględnie, no może dozna jakiegoś, powiedzmy, nawrócenia, może poczuje ciężar tej właśnie instytucji i odpowiedzialności. No daje szansę, daje jej szansę, daje szansę każdemu człowiekowi, no ale obawy pewnie i moje, i pana, i słuchaczy są uzasadnione, no ale no, zobaczymy.
0: A jakie pierwsze działania nowej Rzecznik Praw Obywatelskich będą dla PiS testem jej bezstronności?
1: No to zależy od tego, co będzie miała konkretnie na agendzie, bo to trochę nie od niej zależy. To znaczy, to też trzeba powiedzieć, no, czy traktuje instytucje poważnie, czy nie, prawda? Może być liderką pewnych projektów, ale może też monitorować to, co się dzieje. I w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierze, będziemy ją oceniać. Także no, ja bym ten temat na tym etapie zostawiła. Przyznaję, nie jestem zadowolona, jestem pełna obaw, ale każdemu trzeba dać szansę. Poczekajmy, aż zacznie pracę.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i szczęść Boże.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP Franciszek Cofta. Witaj, Franku.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W czerwcu wyruszyłeś na pielgrzymkę pieszą do Santiago de Compostela. W jaki sposób przygotowywałeś się do tej wyprawy?
2: Prawda jest taka, że niespecjalnie miałem czas się przygotować, dlatego że przed wyprawą miałem dużo pracy i trochę nauczony tą zasadą z braci STZ, że pielgrzymka może być pielgrzymką zaufania, poszedłem trochę na żywo. Oczywiście oglądałem filmy, spotkałem się z paroma osobami, zadzwoniłem do paru osób, które Camino przebyły i po to, żeby się jakoś zorganizować logistycznie, ale starałem się nie mieć oczekiwań, starałem się nie planować, co chcę w życiu przemyśleć, tylko po prostu wyruszyć samemu, bo samemu szedłem Camino i otworzyć się na drogę. A jeżeli chodzi o takie praktyczne przygotowania, to oczywiście starałem się zapakować 3 koszulki, 1 parę spodni, dobre, sprawdzone buty, a wziąć tylko to potrzebne, ale bardziej otworzyć się na to, co mnie spotka po drodze.
1: A skąd w ogóle pielgrzymowałeś? Z jakiej miejscowości?
2: Ja zacząłem w Porto. W Porto. Wyszedłem wybrzeżem w stronę Hiszpanii, w miejscowości Kamienia. Wzdłuż rzeki szedłem jeszcze, połączyłem się, doszedłem do centralnej drogi portugalskiej i tam w Tui przeszedłem do Hiszpanii już. Czy na przykład... kontynuowałem w górę w stronę Santiago de Compostela.
1: Czy na przykład czegoś nie zabrałeś albo na coś nie byłeś przygotowany w czasie drogi?
2: Chyba nie. Nie miałem wiele rzeczy, ale Camino ma to do siebie, że po pierwsze po drodze zawsze spotykasz drugiego człowieka, który tobie pomoże, który jak czegoś brakuje, jakichś plastrów, to jest tam, a po drugie ta trasa jest tak dobrze znana, od tylu lat uczęszczana, że zawsze po drodze można znaleźć sklep albo jakieś wsparcie.
1: Także

0: w ogóle kilometrów przeszedłeś?
1: Przeszedłem chyba około 260 kilometrów. Tak, 260 kilometrów. Każdego dnia około 25-30, ponieważ te kilometry z ciężkim, dużym plecakiem muszą być trochę inaczej liczone niż na przykład pielgrzymka w Polsce.
0: A jak w ogóle dałeś radę pod względem fizycznym przejść ten dystans?
1: Pod względem fizycznym myślę, że nie miałem większych problemów, bo te 20-25 kilometrów to dziennie 30, czasem to nie jest duża sprawa. No i codziennie uprawiam sport, więc nie było to dla mnie trudne. I bardziej chciałem po prostu ten czas przeżyć duchowo niż postawić na większy wysiłek każdego dnia, więc starałem się dobrze rozłożyć trasę, też znaleźć czas na to, żeby pomyśleć, żeby pójść na mszę czasem, żeby spotkać się z ludźmi wieczorem, więc dopiero w ostatnim etapie drogi gdzieś na stopach pojawiły się jakieś bąble. Na szczęście we wszystkich aptekach mają tam świetne plastry specjalne, jakieś takie
0: żelowe. To sukces, to ma zahartowane nogi. Które naprawdę
1: jakoś te drogi ułatwiają, także chyba bez większych problemów. Był to wysiłek, oczywiście, i byłem zmęczony każdego dnia, ale nie była to jakaś męka, jakaś udręka, bo chyba nie też o to w Camino chodzi, nie? Chodzi o drogę, o spotkanie tego drugiego człowieka i o to, żeby mieć też w tym trudzie jednak odrobinę komfortu, przestrzeni, pięknego widoku po to, żeby się spotkać ze sobą, z Panem Bogiem.
0: A jak mówisz właśnie o tym spotkaniu z drugim człowiekiem, to czy przypominasz sobie jakieś wyjątkowe spotkania na szlaku?
1: Każde spotkanie było inne, to na pewno. To, co było bardzo dobre, chociaż na początku tego bardzo się bałem, to, że w tę drogę poszedłem zupełnie sam. I to pozwoliło mi otworzyć się na tych wszystkich, których po drodze spotykałem. A to były przeróżne historie, chociażby pierwszego dnia spotkałem tam już w drodze dwóch braci z Wielkiej Brytanii, trochę starsi ode mnie, bo 60-latkowie. Jednemu z nich w ostatnim roku zmarła żona. I razem postanowili trochę wyjść na tę wyprawę, żeby trochę przewietrzyć głowy, żeby się ze sobą też spotkać i zastanowić się, co dalej w życiu, no bo to duże wydarzenie życiowe. Każda osoba, którą spotykałem, miała inną historię. Niektórzy poważniejsze, właśnie strata kogoś bliskiego. Inni chcieli sobie coś przemyśleć, a inni po prostu, chyba tak jak ja, bez wielkich intencji, wyszli z takim zaufaniem i dużym otwarciem. Że cokolwiek się tam stanie, kogokolwiek spotkamy, to na pewno to będzie jakaś wskazówka na tej drodze.
0: A wiemy, że to twoje pierwsze Camino. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się pójść akurat w bieżącym roku?
1: Ja to Camino odkładałem z roku na rok, bardzo długo już, a Camino było jakiegoś takiego rodzaju moim marzeniem. O tym słyszałem od moich przyjaciół, oglądałem też film Droga Życia. Bardzo podobała mi się ta przestrzeń, którą jest Camino. Podobną przestrzeń chyba znalazłem w Letyze, w miejscu, które mnie ukształtowało, w miejscu, w którym tak naprawdę odkrywałem swoją relację z Panem Bogiem, w ogromnej takiej wolności, w miejscu, w którym trzy razy dziennie modlimy się, ale centrum modlitwy jest cisza, w miejscu, w którym jest tyle przestrzeni na to, żeby spróbować czegoś, żeby spotkać drugiego człowieka, który jest zupełnie różny od nas i jakoś odbić w tym siebie. I to Camino w tej ciszy, w tym spotkaniu z drugim człowiekiem, w tej właśnie różnorodności ja poznawałem siebie. I to nie było proste, bo to był pewnego rodzaju trud. To nie było komfortowe, bo to był zawsze drugi, inny ode mnie człowiek, ale ja uczyłem się siebie i właśnie w takich sytuacjach poznawałem Boga. Ja wiedziałem, że chcę iść z Nim przez życie. I Camino wydawało mi się bardzo podobną przestrzenią. Właśnie taką przestrzenią, która nie jest super wygodna, w której spotkasz drugiego człowieka, w której musisz zaufać i nikt ciebie też nie prowadzi.
0: Na ile chcesz oczywiście się z tym podzielić? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas drogi?
1: To jest, myślę, że wiele rzeczy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeżeli idziesz na kamieniu szukać siebie, to znajdujesz Boga. Jeżeli idziesz szukać Boga, to znajdujesz siebie. I te zdania teraz, jak patrzę z perspektywy czasu i dni, wydają mi się bardzo prawdziwe, dlatego że były takie momenty, kiedy chciałem Camino potraktować jako pewnego rodzaju pielgrzymkę, żeby się pomodlić, żeby wyciągnąć różaniec. I to były takie momenty, kiedy bardzo trudno było mi się pomodlić, skupić w jakiejś takiej wolności. Bardzo, bardzo ciężko mi to przychodziło i odpuszczałem. I to były takie też momenty, w których zaczynałem myśleć o swoim życiu, o relacjach, które na chwilę zostawiłem tam w Polsce, o pracy, o tym właśnie, o tym, co chcę robić. No i właśnie poznawałem siebie i myślę, że to nic złego, żeby na chwilę modlitwę odwrócić na bok, bo to też była modlitwa właśnie, nie? A kiedy ja miałem takie dni, że chciałem pomyśleć o tym, co chcę robić w życiu, albo kiedy chciałem coś zaplanować, kiedy chciałem przemyśleć, czy ta droga jest ta, albo czy ta praca jest odpowiednia, no to te wszystkie problemy gdzieś prowadziły mnie do Pana Boga. Więc to powiedzenie, że jeżeli chcesz, jeżeli na Camino idziesz po to, żeby poznać siebie, to spotkasz Pana Boga, a jeżeli chcesz spotkać Boga, to po prostu poznasz siebie. No, to fajnie określa Camino.
0: A czy zdarzyła się jakaś trudna dla ciebie sytuacja na szlaku, gdzie musiałeś całkowicie zaufać Bogu?
1: Czy była jakaś trudna sytuacja?
0: Nic ci teraz nie przychodzi,
1: była,
0: tak? Na myśl.
1: Była to było ciekawe, że Camino i ta droga była takiego rodzaju, pewnego rodzaju alegorią życia. Można tak powiedzieć. I był taki moment, kiedy w miejscowości Camina, dokładnie, można powiedzieć na rozstaju dróg, ponieważ planowałem iść cały czas trasą wzdłuż wybrzeża, ale spotkałem ludzi, którzy przekonywali mnie do tego, żeby iść zupełnie inną trasą i też musiałem skrócić moją drogę o jeden dzień z różnych względów i to była bardzo trudna decyzja, chociaż z jednej strony prosta, czy iść w prawo, czy iść po prostu w lewo, ale pamiętam, że to była dla mnie bardzo, bardzo trudna noc i decyzja, bo musiałem podjąć decyzję w parę godzin w ciągu nocy. I z jednej strony można powiedzieć, że ludzie mają dużo większe problemy, czy iść w prawo, czy w lewo, ale to był taki moment, kiedy z jednej strony bardzo prostej decyzji, a z drugiej strony gdzieś w tej decyzji, w tym problemie, niby małem, naprawdę gdzieś tam spotkałem się z Panem Bogiem i wróciłem do takiej relacji z Nim. Więc trochę trudno wytłumaczyć mi ten moment, ale i o tym opowiedzieć, bo jest bardzo prosty, ale to był taki moment pewnego trudu, w którym po prostu spotkałem się z Panem Bogiem, no i po prostu z Nim szedłem dalej.
0: Czy doświadczyłeś też Pana Boga na przykład kontemplując przyrodę na szlaku?
1: Myślę, że tak, zwłaszcza patrząc na ocean po mojej lewej stronie, który jest przepiękny, który robi ogromne wrażenie, jest trochę większy i piękniejszy niż Morze Bałtyckie. I to rzeczywiście, jak teraz sobie o tym myślę, to ogrom tego oceanu i piękno w jakiś sposób przybliżało mnie do tej relacji. Nie wiem do końca też, jak to opisać, ale jest w tym coś pięknego. No. Że to piękno, chyba właśnie to piękno.
0: A zasmakowałeś też na przykład...
1: Piękno prowadzi do Boga.
0: A zasmakowałeś też na przykład w hiszpańskich potrawach?
1: Na trasie, tak, w ogóle słynne menu Pellegrino, czyli te hiszpańskie pielgrzymie posiłki, zawsze na trasie były bardzo dobre, gdzie za trochę niższą cenę można kupić cały posiłek i tam rzeczywiście, chyba najbardziej po prostu, prosta rzecz, ale hiszpańska tortilla, każdego dnia na śniadanie. Razem z tymi, z którymi się tam staraliśmy się zjeść i to był taki fajny, codzienny przysmak.
0: polecasz, tak, naszym słuchaczom?
1: No i tarta de Santiago, oczywiście, która od pewnego czasu na trasie zaczęła się pojawiać, więc każdy, kto na Camino rusza, powinien spróbować tarta de Santiago. To jest takie specjalne ciasto pielgrzyma.
0: A chciałem, wiesz co, spytać jeszcze, bo moi znajomi ze wspólnoty też przygotowują się do wymarszu na hiszpański Camino pod koniec lipca i kupują sporo specyfików na pluskwy, bo podobno w albergach, czyli schroniskach dla pielgrzymów, bywają pluskwy. Spotkałeś się z takim przypadkiem?
1: Nie było pluskiew, na szczęście, ale słyszałem wiele historii, tak, ostrzegano mnie i zastanawiałem się w ogóle, jak się zabezpieczyć przed tym, ale okazuje się na trasie już, że te schroniska, przynajmniej te, które wybierałem, były bardzo schludne, bardzo czyste. Nawet w tych najtańszych takich miejskich schroniskach, które są proste i może trochę mniej wygodne, starają się dbać o higienę i są jednorazowe prześcieradła, każdego dnia wyrzucane, więc mi to się nie zdarzyło i też nie słyszałem po drodze o takich przypadkach. Rzeczywiście straszą, ale to chyba tylko ci, którzy jeszcze nie poszli.
0: A po Camino w ogóle utrzymujesz z kimś kontakt?
1: Tak, jest parę osób. O, to jest właśnie bardzo fajna sprawa, że te relacje osób, które spotykamy na szlaku, czasem na 5 minut, czasem na godzinę, czasem idzie się 2 godziny razem, czasem cały dzień, albo czasem parę dni, no to one są bardzo, bardzo takie jakieś głębokie. Może dlatego, że widzimy się raz i być może za chwilę już się w ogóle nie zobaczymy, albo nigdy w życiu się nie zobaczymy. I jakoś tak naturalnie od razu na tym Camino pojawiają się tematy, które... Nie ma small talków, nie ma rozmowy o pogodzie, tylko jest konkret. Rozmawiamy o tym, z czym się na to Camino przyszło, co zostawiło się w domu, nad czym się pracuje, jakie relacje się buduje i to jest piękne.
0: A powiedz mi, wytłumacz, bo tak każdy pielgrzym ma też przypiętą muszlę. Co symbolizuje ta muszla? Jakie ma ona znaczenie?
1: Muszla świętego Jakuba. Słyszałem parę wersji w ogóle tego symbolu. Jedna z nich to muszla, która... Na muszli mamy schodzące się do środka promienie. I jedni mówią, że symbolizują na jedność, jedni, że wszystkie drogi schodzące się do Santiago, ale też muszla, która jest symbolem miski, po to, żeby podać drugiemu człowiekowi spragnionemu trochę wody. Słyszałem parę wersji i tak naprawdę wcale nie wiem, czy któraś z nich jest taka oficjalna i prawidłowa.
0: A komu w ogóle doradzał...
1: Tylko wyufałem ludziom.
0: Jasne. A komu doradzałbyś wyjść na szlak Camino? To droga jest dla wszystkich chętnych, czy jednak powołanie dla konkretnego człowieka na szlak w danym roku?
1: Myślę, że droga dla wszystkich, którzy znajdą sobie jakąś moment i przestrzeń na to. Ja na to Camino szykowałem się od lat i teraz przyszedł moment. I myślę, że jeżeli ktoś będzie tego potrzebował w życiu, to naprawdę to poczuje i odkryje. I to samo przyjdzie.
0: Za rok ponownie wyruszasz na Camino?
1: Za rok chyba nie, ale na pewno postaram się powtórzyć tę drogę, bo można dużo się dowiedzieć o sobie wtedy.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP Franciszek Cofta.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Polewko zapraszam na jutrzejszy poranek o 7:09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzymy Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest piątek, 24 lipca, 9 na zegarach. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś, jeśli chodzi o życzenia imieninowe udajemy się do Krystyny, do Olgi i do Wojciecha. Słońce wstało dziś o godzinie 4:36, zajdzie o godzinie 20:40. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, chociaż będzie całkiem ciepło, 20-21 stopni maksymalnie dziś na termometrach. Weekend ma być jeszcze cieplejszy, jeszcze przyjemniejszy weekend z wyraźnie wyższą temperaturą, 23 stopni w sobotę, 28 stopni w najbliższą niedzielę, czyli już całkiem letnio. Dziś obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami. Paweł Majewski w studiu ze mną. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: I Paweł, skoro ze mną w studiu, to będziemy zapowiadać rozmowę z gościem dnia. Paweł ją dla Państwa poprowadzi.
2: Tak, dzisiaj gościem dnia pan marszałek Jacek Piorunek z Zarządu Województwa Podlaskiego. Tematów nie zabrakło do rozmowy, głównie ten taki chyba najważniejszy w ostatnim czasie, a więc kwestia dyrektora szpitala wojewódzkiego w Łomży, bo opozycja krytykuje pana Dariusza Domasiewicza, zarzuca mu to, że trafił...
1: Burzliwa konferencja.
2: Tak, zarzuca mu to, że trafił do szpitala ze względów politycznych, a nie ze względu na to, że jest fachowcem. No i pan marszałek, mam nadzieję, że się do tego tematu odniesie. Porozmawiamy też trochę o migracji, o tym, co sejmik planuje w sprawie paktu migracyjnego, co z remontem opery, który był jakby też powiązany z tym stanowiskiem. Będzie trochę tematów do przegadania.
1: A więc o 9:30 zapraszamy bardzo serdecznie na rozmowę z gościem dnia, a na konkurs serdecznie zapraszamy za 8 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

co robimy konkurs zgodnie z zapowiedzią. Do wygrania jest ilustrowana książka dla dzieci Samolotu od początków do dzisiaj, wydana przez wydawnictwo Jedność. Jeśli mają Państwo w swoim otoczeniu jakiegoś małego fana techniki albo po prostu fana dobrych książek, to polecamy, żeby zadzwonić i książkę wygrać. Samoloty towarzyszą nam od ponad 100 lat. Na początku nie były oczywiście tak zaawansowane technologicznie jak te dzisiaj, o czym przekonają się ci, którzy sięgną po tę książkę. Proszę dzwonić. Numer telefonów do studia 512 123 502 lub 512 123 503.

18 minut po 9:00, zgodnie z zapowiedzią, przed nami rozmowa z gościem dnia o 9:30. Gościem Pawła Majewskiego będzie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa w naszej audycji Gość Dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan marszałek Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Panie marszałku, na początku zacznijmy od gorącego tematu. Czy dyrektor łomżyckiego szpitala, pan Dariusz Domasiewicz, został zatrudniony według klucza partyjnego, politycznego?
2: Tak, rzeczywiście to temat medialny w tym sezonie ogórkowym, który w tej chwili mamy. Temat ten stał się tematem dominującym kilka dni temu za sprawą konferencji prasowej, która była pod szpitalem wojewódzkim, które zorganizowało trzech radnych sejmików województwa i jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, nie będę tutaj mówił, o czym oni mówili w szczegółach, prawda, ale zarzucili dyrektorowi kilka, można powiedzieć, obszarów, które go dotyczyły, związanym z jego

0: ataku na naprawdę na porządnego dyrektora naszego szpitala wojewódzkiego w Łomży. Śmiem twierdzić, jednego z najlepszych dyrektorów w historii tego szpitala. Nie wiem, że można uczynić atak polityczny na człowieka, który nikomu nie zagraża, jeśli chodzi o radnych sejmiku, ani Prawu Sprawiedliwości, bo nie jest to postać polityczna. A biorąc pod uwagę jego aktywność i to, co dla tego szpitala w ciągu ostatniego roku, w sumie półtora roku, bo tyle jest tam zatrudniony, uczynił, to swoiste kuriozum. Nie wiem, co było w głowie Artura Kosickiego, nie wiem, kto go do tego czynu poprosił, no bo to chyba jest jakaś usługa, bo nie sądzę, żeby w jego w świadomości można było taką konferencję zorganizować.
1: No dobrze, no,
0: ale stało się.
1: Ale pan Domasiewicz był kandydatem trzeciej drogi w wyborach do Sejmu w 2023 roku. Teraz PSL, czyli część trzeciej drogi, jest waszym koalicjantem w sejmiku. Pan Domasiewicz też był kandydatem na prezydenta Łomży, również z poparciem Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie ulega wątpliwości, że...
1: Wiesz, to nie jest taki bezpartyjny człowiek, który nie ma żadnych jakby konotacji politycznych.
0: Ale to właśnie, co uważamy za partyjność, prawda? Oczywiście, że w dzisiejszym życiu publicznym, żeby zafunkcjonować, chociażby w obszarze sejmiku województwa, ale też nawet w mieście takim jak miasto Łomża, na pewno miasto Białystok, na pewno miasto Suwałki, ta aktywność się zawsze wiąże z jakąś polityką, prawda? I tutaj ktoś ma jakieś poglądy, jakieś ideały, coś i w ramach jakiegoś ugrupowania chce być aktywny, no to robi, ale według mnie przynależność partyjna to trzeba zapisać się do partii, trzeba opłacać składki, trzeba być w niej aktywny, uczestniczyć w gremiach, chcieć to robić, a Dariusz Domasiewicz nie jest człowiekiem, który w jakiejkolwiek partii funkcjonuje. To, że startował tam z trzeciej drogi, prawda, czy to, że startował, jest też radnym miasta, prawda, to też jest w ramach pewnej grupy radnych.
1: Ale współpracuje z waszymi radnymi, z panem Szynkiewiczem chociażby, z Koalicji Obywatelskiej, no jest ta współpraca, nie ukrywajmy.
0: Jest, oczywiście, że jest i bardzo dobrze, że jest, bo ta koalicja, która jest w mieście, którą stanowi PiS, kilku byłych działaczy Platformy Obywatelskiej, może nie Platformy, ale startujących z Platformy Obywatelskiej, później obejmujący też stanowiska i plus radni samego prezydenta Chrzanowskiego, to nie jest dobry kierunek funkcjonowania naszego miasta. Zresztą to widać w wielu obszarach. Także dobra opozycja, taka jak grupa Domasiewicza właśnie i Koalicja Obywatelska w tej chwili stanowią opozycję i to jest zdrowa opozycja, która wytyka im pewne błędy, które robią. Także on tak współpracował z nami, nie ulega wątpliwości. Domasiewicz dał się poznać jako człowiek, który startował na prezydenta Łomży, tak jak pan zauważył. O mało nie został, żeby właśnie nie ci działacze Platformy Obywatelskiej, byli działacze, żeby nie postawili na Chrzanowskiego wtedy i nie związali się z PiS-em, to prawdopodobnie Chrzanowski nie byłby dzisiaj prezydentem Łomży, a byłby Domasiewicz.
1: Że aż tak duża część zwolenników Platformy zagłosowała wtedy na prezydenta Chrzanowskiego, pan uważa?
0: Nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że część działaczy Platformy zamiast wystawić swojego kandydata, a więc obniżyć próg dla prezydenta Chrzanowskiego, dali mu tą możliwość. Mało tego, w końcówce również go poparli. Także tak to wyglądało. Dlatego Domasiewicz te wybory przegrał. Ale też trzeba pamiętać, że w tej chwili ma doskonałe narzędzie pokazania się w ramach aktywności publicznej, a to jest właśnie Szpital Wojewódzki w Łomży, gdzie naprawdę sprawuje się doskonale I to jest szansa na to, żeby w przyszłych wyborach na prezydenta Łomży również chciał wystąpić.
1: Z poparciem koalicji?
0: Ja nie wiem, czy on chce to zrobić, ale ja na

0: Na przykład będę go do tego namawiał. Jeśli będzie chciał być kandydatem na prezydenta Łomży, na pewno Koalicja Obywatelska go poprze.
1: Panie marszałku, czyli rozumiem, że pełne poparcie dla pana dyrektora Domasiewicza i jego działań w szpitalu, ale chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo też właśnie pan Kosicki i reszta PiSu zarzucają mu działalność jakby pracę w dwóch miejscach, również w prywatnej firmie, i zastanawiają się, czy pan Domasiewicz ma na to czas, a także dziwią się, że zarząd województwa przedłużył mu jakby pozwolenie na pracę w dwóch miejscach na kolejne 5 lat.
0: Tak, w momencie, kiedy wygrał konkurs na dyrektora szpitala wojewódzkiego w Łomży, zgłosił nam ten fakt, że jest zatrudniony w międzynarodowej firmie, w której zajmuje się sprawami finansowymi. Tym panom, którzy stanęli przed szpitalem, coś się w głowie pomieszało, bo stwierdzili, że jest on kierownikiem hurtowni mrożonek, prawda? To jest takie przyśmiewcze oczywiście pokazanie Domasiewicza, że on oprócz tego, że jest w szpitalu, to jeszcze może jakieś skrzynki w hurtowni mrożonek nosi.
1: To znaczy nie wiem, czy to przyśmiewcze, chyba raczej chodziło o to, że pracuje w innym miejscu.
0: Nie, to miało swój cel, no takie pokazanie właśnie, że ten człowiek nie dość, że jest w szpitalu, to jeszcze skrzynki nosi, prawda? Prawdopodobnie, no bo tak można sobie, taki przeciętny odbiorca, jak tego słucha, prawda? No to tak sobie myśli. Jak mówią, że on pracuje jeszcze w hurtowni mrożonek, no to co on tam jeszcze może robić, prawda, w tej hurtowni mrożonek? Pan sobie wyobraża, co można robić w hurtowni mrożonek.
1: I to
0: stworzenie jest takiego obrazu człowieka, który, no po to, żeby go w jakiś sposób
1: dyskredytować,
0: ośmieszyć. To jest nieprawda. Zresztą Dariusz Domasiewicz w tej chwili wszedł już na drogę prawną z tymi panami. Zostali wezwani do korekty tych kłamstw. No jeśli tego nie zrobię, oczywiście pewnie to będzie miało dalszy ciąg. Z tego co wiem, znając Dariusza Domasiewicza, dba o swoje imię i godność i na pewno tego nie popuści, bo były to naprawdę kłamstwa. Tym bardziej, że jeszcze... mówienie o tym... To, co zacząłem na początku, że zgłosił nam ten fakt zarządowi województwa, że pracuje w tej firmie. On nie wykonuje żadnych czynności fizycznych. Popołudniami lub w weekend, tak jak stwierdził, myśmy zresztą to analizowali, wykonuje część pracy na komputerze. To jest firma międzynarodowa na całą Polskę. On zajmuje się sprawami ekonomicznymi, a więc weryfikuje dochody i zyski. I udowodnił nam, że nie koliduje to z jego pracą. Ale daliśmy mu na pewien czas, chcąc sprawdzić, jakim... Czy
1: jak to będzie wyglądało w praktyce.
0: Czy to nie będzie kolidować z jego pracami. I nie kolidowało. W związku z tym przedłużyliśmy. I tutaj nie ma to jakby żadnego wpływu na jego aktywność jako dyrektora. A aktywność dyrektora to mieli państwo już okazję w kilkudziesięciu konferencjach, które zorganizował na terenie szpitala w ramach wszelkiego rodzaju inwestycji, pozyskiwania środków finansowych, zatrudniania dobrej kadry lekarskiej, kupowania najnowocześniejszego sprzętu w Europie. Pan redaktor również tam był. Myśmy przecież, ja powiem szczerze, że ja już momentami to nawet mu mówiłem: Darek, ty już uspokój się z tymi konferencjami, bo to już nawet źle zaczyna wyglądać. Ale on mówi, no to co ja mam zrobić, kiedy my zaczynamy to, kiedy my kończymy to, kiedy my otwieramy tamto. Dobrze jest ludziom pokazać i zresztą nawet zawsze, jak rozpoczynamy taką konferencję w szpitalu, to mówimy, że robimy to dlatego, żeby państwo nas cały czas kontrolowali, żeby patrzyli, jak te inwestycje wyglądają, jak ten przepływ finansowy środków wygląda. A Domasiewicz naprawdę pozyskał z kilku źródeł potężne pieniądze na ten szpital. I niczego nie mamy do ukrycia.
1: I dziwię się,
0: panie redaktorze, że Artur Kosicki dał się tak podpuścić, że uderzył w człowieka, o którym naprawdę wszyscy dobrze mówią. Ja na przykład, niech pan sobie wyobrazi, najlepiej jak chodzę do swojego fryzjera, to zawsze te 15 minut czy 20, kiedy jestem obsługiwany, to cały czas obie panie mówią o dyrektorze szpitala i w samych superlatywach. No ja nie wiem, może ci ludzie gdzieś indziej przebywają. No dziwię się Markowi Olbrysiowi. No wydaje mi się, że totalnie nie rozumie rzeczywistości, jaka funkcjonuje w Łomży.
1: A żeby być uczciwym, to pan marszałek Marek Olbryś, były wicemarszałek województwa, chwalił ogólnie też takie umiejętności biznesowe pana Domasiewicza i tam samych inwestycji nikt nie krytykował. Chodziło bardziej o to, że cały czas jest strata w szpitalu i tutaj, czy to nie jest tak trochę, że pan Domasiewicz pada ofiarą sytuacji w NFZ-cie, bo tam chyba 13 milionów złotych nadwykonań niezapłaconych i to się też odbija na wyniku szpitala, nie tylko oczywiście w Łomży, ale wszystkich szpitali.
0: Tak, Olbryś się skoncentrował na fakcie na personalnie, na Domasiewiczu i jego zarobkach. Stwierdził między innymi takie sformułowanie, że Domasiewicz niby powiedział na Radzie Społecznej, że nie będzie pracował za miskę ryżu, prawda? I mało tego, jeszcze Olbryś stwierdził, że jest to udokumentowane w protokole Rady Społecznej. Nic takiego nie ma, szanowni państwo. No, są to po prostu jakieś chore wymysły. Ale co ja zrobię? Ale wracając jeszcze do konferencji, no jeszcze raz powtarzam, dziwię się Arturowi Kosickiemu, że dał się tak podpuścić. Wracając do NFZ-u, panie redaktorze, rzeczywiście jest problem. Jest problem. I tutaj, gdyby ta konferencja dotyczyła NFZ-u, gdyby ta konferencja dotyczyła mnie, prawda, jako członka zarządu województwa podlaskiego, który bierze odpowiedzialność za ten szpital i tak dalej, to jeszcze, to bym się nie zdziwił. Ale udurzenie Domasiewicza jest jakimś karkołomnym posunięciem, a biorąc pod uwagę NFZ, rzeczywiście jest, NFZ nie płaci za nadwykonania. To jest duży problem. To dotyczy całego kraju. Podobno ma być ten problem rozwiązany. Ale dopóki nie jest rozwiązany, to sytuacja naprawdę nie jest dobra, bo po prostu to powoduje dodatkowe zadłużanie szpitali i rzeczywiście jest to niezwykle ważny problem. Zresztą problem, gdzie żadna władza sobie z nim jeszcze do tej pory nie poradziła.
1: Ale to trochę obecną władzę zawsze obciąża, która rządzi.
0: Tak, ale to, panie redaktorze, to bezwzględnie tak. To ja biorę to na klatę. To ja też jestem za to odpowiedzialny, prawda? Bo ja należę do partii politycznej rządzącej i biorę za to odpowiedzialność. Sytuacja jest trudna, aczkolwiek ja nie mam na to wpływu, bo ja NFZ-em nie rządzę, ja jestem władzą samorządową, wojewódzko, ale no martwi nas ta sytuacja. Szczycimy się wydatkami potężnymi na obronność, prawda, a trochę brakuje w zdrowiu i tutaj trzeba ale niezależnie od tego, bo na czym tkwi problem? NFZ płaci za wszystkie wykonania, a więc za umowę, którą podpisał ze szpitalem w momencie jej podpisywania na początku roku, to za to wszystko płaci. Ale wszystkie nadwykonania, które szpital płaci, na przykład przychodzi pacjent, trzeba mu wymienić biodro, prawda, a więc trzeba je kupić gdzieś, prawda, i tak dalej. I ten limit tych zakupów został przekroczony, a przecież pacjenta nie wolno
1: nie
0: tak
1: zostawić.
0: Nie
1: można wyrzucić,
0: prawda?
1: Jak ktoś przychodzi z potrzebą.
0: Oczywiście. W związku z tym to obciąża już szpital. I to jest, to trzeba jak najszybciej załatwić. Podobno będą szybkie rozwiązania, ale też inna sprawa, że system ochrony zdrowia musi ulec reformie. To nie ulega wątpliwości. Ja cały czas o tym mówię, ale żeby to zrobić, to powiem panu tak. Wszystkie szpitale musiałyby być w jednym ręku, a więc nie podział na samorządowe i państwowe. Najlepiej, żeby w województwie zajmował się nimi wojewoda i wtedy być może coś by się udało. A trzecia sprawa, kolejna sprawa, to musiałaby być naprawdę wspólna koalicja wszystkich partii rządzących, żeby nikt nikogo nie obarczał tym problemem, A więc wspólna odpowiedzialność za przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia.
1: To się chyba nie zdarzy.
0: I to się pewnie nie zdarzy, tak jak pan zauważył.
1: Panie marszałku, ale nie chciałbym, żebyśmy już całą rozmowę rozmawiali tylko o panu Domasiewiczu i o służbie zdrowia. Zapytam o drugą ważną kwestię, która też tutaj rozgrzewa radnych sejmiku wojewódzkiego z opozycji. Co właściwie z uchwałą w sprawie migracji? Bo wycofaliście się z tego stanowiska przyjętego wcześniej przeciwko paktowi migracyjnemu. Ono zostało uznane w Unii Europejskiej za dyskryminujące, dlatego żeście się z niego wycofali, żeby dostać pieniądze na modernizację Opery i Filharmonii Podlaskiej. Teraz okazuje się, pan marszałek Artur Kosicki właśnie przypomina, że nie ma tych pieniędzy dalej, nie ma też stanowiska i nie przyjęliście żadnego stanowiska na czerwcowej sesji w sprawie paktu migracyjnego. Co dalej? Czy w ogóle nam grozi jako województwu podlaskiemu ten pakt migracyjny?
0: Przyjęliśmy stanowisko poparcia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie będziemy się bawić w żadne pakty migracyjne. To nic nie daje, to wręcz przeszkadza. A wracając do problemu Opery Filharmonii Podlaskiej i programu Feniks, na który nie otrzymaliśmy środków finansowych właśnie z tego względu, że zarzucono nam przyjęcie tego paktu migracyjnego. Ale też, panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć moją ostatnią wizytę w Radio Nadzieja. Ja mówiłem też o tym, że nie tylko przeszkodą w nieprzyznaniu tych środków był pakt migracyjny, ale również zabrakło nam kilku punktów w ocenie przez ekspertów. Myśmy przystępując do odwołania, to się to nazywa fachowo protest w tej procedurze, postanowili odrzucić obie te przeszkody, a więc uchyliliśmy ten pakt migracyjny to raz. To pozwoliło nam na złożenie odwołania i ponowną ocenę tego wniosku. I dalej zabrakło, tam zdaje się w tej chwili, 2 czy 3 punktów, ale sprawa jest niezakończona. Jest niezakończona, ja jeszcze raz mówię, dlatego że złożyliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ta sprawa przeciwko ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego w związku z oceną naszego wniosku i zobaczymy dopiero po tym, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy w 100% pewni, że źle oceniono nasz wniosek i spotkamy się, panie redaktorze, za miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dlatego że procedura jest niezamknięta. No jest... Ale mówiłem o tym transparentnie. Proszę wrócić do tych przekazów, że nie tylko sprawa migracji, ale też brakowało kilku punktów w tym wniosku. Także walczymy dalej. Mam nadzieję, że nam się uda.
1: No bo tutaj mocne zarzuty padają ze strony właśnie pana Kosickiego, sprzedanie bezpieczeństwa mieszkańców, chociażby, albo no taki polityczny hazard.
0: Nie, no to proszę, ja też już mówię to już 1000 razy, proszę jakby z dystansem podchodzić do tych sloganów, które głosi marszałek Kosicki. Ten człowiek ma ambicje polityczne, on chyba już nie poskłada tej koalicji w sejmiku na nowo, to nie ma mowy, to się nie wydarzy. On ma w tej chwili ambicje parlamentarne, z przekory też powiem, że w tych konferencjach występuje razem z posłem Sebastianem Łukaszewiczem, a zobaczy pan, spotkamy się za rok i zobaczy pan, że Kosicki zastąpi Łukaszewicza właśnie w ławach sejmowych. Prawdopodobnie,
1: no tych miejsc biorących jest sporo w
0: województwie podlaskim. Prawdopodobnie tak będzie wyglądać, że Kosicki Łukaszewicza zastąpi, to wyraźnie widać. Kosicki przynajmniej się trochę przygotowuje jeszcze trochę wiedzy ma na temat tego, co mówi. Nie zawsze ma rację, ale coś tam przeczyta. A robi to dlaczego? Robi to dlatego, żeby żeby tą część społeczeństwa, która jest przeciwna migracji, która ma poglądy takie typowe pisowskie czy konfederacyjne, żeby chciała właśnie na niego zagłosować i pewnie mu się uda.
1: No według badań to większość społeczeństwa polskiego nie jest przyjazna tej niekontrolowanej migracji, ale panie marszałku...
0: Oczywiście, to my, ja tak samo jestem, to przecież my nie jesteśmy wariatami, no. My jesteśmy przeciwnikami legalnej migracji. Ja to też 1000 razy powtarzam. My jesteśmy za legalną migracją, my jesteśmy za tymi ludźmi, którzy chcą przyjechać do nas z innych państw i chcą w Polsce pracować. Nam potrzebni są ludzie do pracy. My, niż demograficzny w Polsce jest tak potężny, że niedługo wyludnią nam się miasta na Podlasiu. To jest po prostu makabrycznie wyglądające. Cała Europa się ratowała migrantami. Oczywiście czasami ma z tym problemy, to nie ulega wątpliwości, ale to był taki trend, który potrafił uratować te gospodarki i całe życie społeczne i funkcjonowanie. My gubimy ludzi i jeśli nie pozwolimy tym, którzy w Polsce chcą być i pracować, no to pewnie będziemy w trudnej sytuacji. No, mamy do wyboru.
1: No ale jest jeszcze taka opcja, żeby po prostu jakąś demografię pobudzić. Nie wiem, czy się da tak zrobić, ale...
0: To już pańska sprawa i pańskiego pokolenia.
1: No tak.
0: Oczywiście róbmy wszystko, żeby tak było, ale widzi pan, jak z tym jest. No.
1: Panie marszałku.
0: W Polsce model rodziny to 2+5, jak ktoś żartuje zawsze.
1: Niestety tak często jest.
0: Niestety ten trend się utrzymuje. Jak będzie tak dalej, będzie naprawdę trudna sytuacja. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Młodzi ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, bo uważają, że jakoś to będzie, ale niż demograficzny, utrata ludzi, to będzie problem potężny.
1: Chyba w skali poprzedniego roku 250 tysięcy osób jakby w Polsce zniknęło. Taka była różnica między zgonami a narodzinami. No, czyli to jest sporo. Panie marszałku, ale jako że czas nas goni, to jeszcze chciałbym porozmawiać krótko o kwestii zabytków, kwestii wsparcia ochrony zabytków. Podlega panu jakby kwestia kultury, dziedzictwa narodowego w Urzędzie Marszałkowskim. Będą podpisywane umowy na wsparcie dla właścicieli tych zabytków, tak?
0: Tak, za chwilę... To znaczy o godzinie 10 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży podpisujemy umowy na renowację zabytków, prace budowlane i konserwacyjne przy zabytkach. Tutaj to będą beneficjenci z tak zwanego subregionu łomżyńskiego. Będzie 11 przedstawicieli. Będziemy dzielić sumę około 800 tysięcy złotych, to znaczy podpisywać umowy z nimi. W tym roku samorząd województwa w całym regionie przeznaczył na to ponad 4 miliony złotych i te umowy sukcesywnie podpisujemy. 5 sierpnia będą w Białymstoku. Także cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Także wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą. No i tutaj w większości powiem też, że to są kościoły, prawda? No bo tak to jest na ziemi w łomżyńskiej, w naszym województwie, że większość zabytków to są obiekty sakralne, ale niezwykle piękne i też wymagające pomocy.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, panie marszałku. Naszym gościem dnia był dzisiaj Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich. to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Trwa kompleksowy remont budynku Urzędu Gminy Łomża. Już jutro biskup Janusz Stepnowski zaprasza na rodzinny piknik u babci Anny. Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, a były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. Wskazał, że jego stowarzyszenie może poszerzać bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
2: Pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną partyjną, wpisaniem nawet do statutu dodatkowych zobowiązań, dodatkowych ograniczeń. Podtrzymuję cały czas. Te deklaracje są naprawdę bardzo daleko idące. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte.
1: O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. Mateusz Morawiecki mówi, że nie podpisał lojalki. Odniósł się też do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej zamrożenia działalności stowarzyszenia.
2: Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
1: O godzinie 12:00 prezes Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Trwa kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy Łomża. Inwestycja ma poprawić m.in. efektywność energetyczną obiektu i obniżyć koszty jego utrzymania. W ramach prac zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. O szczegółach mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
4: Cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania. To, co zyskamy w tej chwili, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją banki energii.
1: To jednak nie koniec zmian. Wójt zapowiada, że w piwnicach urzędu powstanie także schron, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w sytuacjach kryzysowych.
4: Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób i prace w tym kierunku także już trwają. Skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do 1 miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
1: Przed laty budynek Urzędu Gminy pełnił funkcję szpitala. To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. 24 lipca policjanci obchodzą swoje święto. Przypada w rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej. Czy zaufanie Polaków do tej formacji rośnie? Sprawdźmy.
5: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
6: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
7: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta. Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się jednak takim zaufaniem społecznym.
1: Od wielu lat największym zaufaniem społeczeństwa cieszą się strażacy. W przypadku policji opinie są bardziej zróżnicowane. Według ekspertów na wzrost zaufania do policji mogą przełożyć się bardziej skuteczne działania prewencyjne.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już jutro ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić wyjątkowy czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
0: Kozłowski.
8: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do Ogrodów Biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas.
8: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek o godzinie 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A jutro pogoda ma być już trochę lepsza, czyli bez opadów deszczu i bez burz, a takie ostrzeżenie przed burzami dla naszego regionu obowiązuje na dziś. 20 stopni to dziś temperatura maksymalna, jutro 23, a w niedzielę nawet gorąco, bo do 28 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: całym kraju ponownie, drodzy Państwo, trzeba spodziewać się burz, ale będą one mniej intensywne niż wczoraj. Tak wynika z dzisiejszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk MGW Anna Gryczman mówi, że pogoda nieco się poprawi, chociaż nadal będzie chłodno.
1: Od zachodu Polski już stopniowo pogoda będzie się uspokajać. Podobnie jak w czwartek będziemy mieć temperaturę od 18-19 do 20-22 stopni. Ten wiatr już będzie nieco spokojniejszy, ale nadal we wschodniej połowie kraju on może być porywisty.
0: Burze nadal będą się pojawiały, ale tylko w części naszego kraju.
1: W przypadku burz, szczególnie na południu, południowym wschodzie Polski, możemy mieć nadal te silniejsze opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: A w weekend, który rozpocznie się już za kilka godzin, prognozowane jest ocieplenie. Na termometrach możemy zobaczyć w niedzielę nawet do 28 stopni.

0: Trwają intensywne prace przy budowie tężni salonkowej w parku Jana Pawła II w Łomży. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, nabiera tempa. Obecnie prowadzone są prace związane m.in. z układaniem tarniny. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, tak mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
1: Te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni. I po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego, swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM.
0: A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja zostanie ukończona w październiku tego roku, a jej wartość to blisko 1,5 miliona złotych.

0: Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższych temperatur, dlatego obecnie zaskakują nas chłodniejsze dni, to sporo tych chłodniejszych dni, z regularnymi opadami deszczu, mówi profesor Bogdan Chojnicki i wyjaśnia, że prognozowane w całym kraju opady deszczu, a także burze, to jest dobra informacja dla środowiska.
1: Rzeczywiście krajobraz troszkę nasiąka nam wodą. Dla turystów to nie jest dobra wiadomość, co do tego nie mamy wątpliwości. Na wakacje chcemy wyjechać i chcemy, żeby była ładna pogoda, ale gdy spojrzymy już na naturę, na pola, tutaj ten deszcz sprawia, że w zasadzie wokół nas cała roślinność oddycha pewną piersią. Są odpowiednio wysokie temperatury, można powiedzieć optymalne, natura na pewno korzysta.
0: Ale już przed samym weekendem temperatura zacznie rosnąć, w sobotę i niedzielę będzie dominować słoneczna aura, dodaje klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Piątek i sobota mogą być bardzo ciepłe, bo ułoży się nam sytuacja w taki sposób, że powietrze takie cieplejsze z południa może tu do nas zawitać, po czym wróci najwyraźniej też chłodne powietrze już pewnie w poniedziałek, więc na pewno na chwilę pojawi nam się takie dość intensywne ocieplenie. To na pewno buduje dobrą taką perspektywę na weekend.
0: Na zachodzie Polski temperatury prognozowane w weekend zbliżą się do 30 stopni, u nas niewiele mniej, bo w niedzielę 28, jutro ma być już w pogodzie bardziej stabilnie, bo jeszcze dziś przelotne burze mogą występować, jutro od 23 do 24 stopni. A to jest piątek, 24 lipca, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja, minęła 10.30.

suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. Około 23 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii obejmują już zakazy używania węży ogrodowych. Ograniczenia obowiązują m.in. w Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, a także w Londynie i południowej części Anglii. Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy mycia samochodów, okien i tarasów oraz napełniania przydomowych basenów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można się spodziewać o tej porze roku. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii coraz częściej odpowiadają jednak: najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez nieszczelne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Nie wiadomo, jak długo w Wielkiej Brytanii potrwają te zakazy. Dostawcy zapowiadają, że zniosą je dopiero po wzroście poziomu wody w rzekach i zbiornikach. A to jest Radio Nadzieja, 24 lipca, już za 19 minut 11.

była Edyta Bartosiewicz i jej tatuaż. Już za 11 minut godzina 11, punktualnie o 11 na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości, a później oczywiście także prognoza pogody. A teraz śpiewa Florence and the Machine.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewka.
1: Ważą się losy Prawa i Sprawiedliwości. W południe prezes Kaczyński ma wydać oświadczenie. Jutro wspomnienie świętego Krzysztofa. Trwa akcja 1 grosz za 1 kilometr. W Polsce jest coraz mniej bocianów. Termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego minął. Były premier poinformował, że nie złożył deklaracji przynależności do PiS, którą nazwał lojalką. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania.
2: Termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności minął o północy. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
3: Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania. Docieranie do nowych grup wyborców.
2: Tłumaczy były premier.
4: Sądzę, że raczej komitet polityczny przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. To są tylko prezenty dla Donalda Tuska.
2: Mówił w programie trzecim Polskiego Radia europoseł PiSu Patryk Jaki. Kierownictwo partii ma się zebrać w przyszłym tygodniu.
1: Informacje zebrała Małgorzata Naukowicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Już jutro Kościół katolicki będzie obchodził wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców podróżujących i pielgrzymów. To dobra okazja, by pomodlić się o bezpieczne podróże i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak, modlitwa za podróżujących i troska o kulturę jazdy są ważnym elementem obchodów tego dnia.
6: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: W wielu parafiach po niedzielnych mszach świętych odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów. Będzie to także okazja do wsparcia akcji Miwa Polska Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, z której środki przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarza.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę rowerową w ostatnich latach. Ostrołęka pozyskała niemal 15 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę i modernizację tras dla rowerzystów i pieszych. Powstanie ponad 6 kilometrów nowych i przebudowanych ciągów komunikacyjnych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęka Katarzyna Ogniewska.
7: W efekcie w naszym mieście powstanie lub zostanie zmodernizowane ponad 6 kilometrów tras pieszo-rowerowych. Nowe drogi i udogodnienia pojawią się aż na 7 kluczowych odcinkach. Prace obejmą ulice Narutowicza, Mostową, Fieldorfa Nila, Kołobrzeską, Zawadzkiego, Aleję Księdza Popiełuszki oraz ulicę Zeromskiego, gdzie wybudowana zostanie najdłuższa, bo ponad 2-kilometrowa droga dla rowerów i drogi dla pieszych wraz z samą przebudową ulicy Żeromskiego.
1: W ramach inwestycji pojawią się również stojaki rowerowe, stacje samoobsługowe i naprawy rowerów, punkty pomiaru ruchu, a także wiaty i ławki. Populacja bocianów pobiła historyczny rekord, niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd niestety ubywa.
8: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
9: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
8: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
9: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
8: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki.
1: O tym, dlaczego tak się dzieje, mówiła Aneta Łuczkowska i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Kolejny serwis o 13:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A dziś w regionie znów obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed burzami o umiarkowanym charakterze. 20 stopni to temperatura maksymalna. Spodziewajmy się słabych i przelotnych opadów deszczu. W nocy zimno, 11 stopni tylko, mamy przecież końcówkę lipca. Jutro już cieplej i spokojniej w pogodzie, do 23 stopni, w niedzielę do 28.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: Autorzy projektów, które wstępnie nie zostały dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok, muszą się spieszyć ze składaniem odwołań, które rozpatrzy specjalny zespół do spraw budżetu obywatelskiego, bo ten termin upływa dziś. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski na przykładzie niedopuszczonego do głosowania projektu rozświetlenia wieży ciśnień tłumaczył, że zespół do spraw budżetu przy ocenie propozycji musiał patrzeć także na gospodarność publiczną. Środków.
1: Wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa, to po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu, to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością.
0: Zespół wstępnie odrzucił 17 projektów, ale jesteśmy gotowi na rozpatrzenie odwołań i nie przesądzam, że decyzji nie zmienimy, tak zapewniał na naszej antenie Andrzej Stypułkowski. Do tej pory do głosowania mieszkańców dopuszczono 42 projekty. Samo głosowanie zaplanowano od 15 września do 2 października. Jego wyniki mamy poznać 27 października. Miasto przeznaczyło na przyszłoroczny budżet obywatelski 3 200 000 zł, co jest rekordową kwotą.

0: A już jutro ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić wyjątkowy czas ze swoimi wnukami. A do wspólnego świętowania zaprasza biskup Janusz Sepnowski.
1: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
0: A rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci będą mogły oczywiście spędzić ze swoimi dziadkami wartościowy czas.
1: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
0: Będzie dużo zabawy, dużo śmiechu i wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych, po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia jutro, 25 lipca o godzinie 10.00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Trwał tradycyjnie Dzień Awansów, Odznaczeń i Podziękowań. 24 lipca policjanci obchodzą swoje święto. Przypada w rocznicę powołania w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. Posłuchajmy, co mówimy o zaufaniu do tej formacji.
1: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
2: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
3: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta. Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się jednak takim zaufaniem społecznym.
0: Od wielu już lat największym zaufaniem społeczeństwa cieszą się strażacy. W przypadku policji opinie są bardziej zróżnicowane. Według ekspertów na wzrost zaufania do policji mogą przełożyć się bardziej skuteczne działania prewencyjne.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna pyta, czy wyrażenie mimo więc, że jest poprawne. Kłopot jest z takimi słowami, które czasami choćby dla elegancji stylistycznej, wychodzi na pretensjonalność, umieszczamy nie we właściwym miejscu. Gdyby powiedział więc, mimo że, byłoby wszystko w porządku. Pani zresztą sugeruje więc, pomimo że, czyli a zatem, mimo że coś tam się dzieje, powinniśmy tak, a tak. I tutaj nie mielibyśmy żadnej wątpliwości. Natomiast wsadzenie tego więc między mimo i że, które jest takim wyrażeniem często łącznie występującym zamiast mimo mojego zaangażowania albo mimo że byłem zaangażowany, tak właśnie mówimy i to mimo że stanowi takie połączenie dość ścisłe. I wrzucanie tego więc między mimo i że wydaje się niewłaściwe, zwraca uwagę i lepiej tak nie mówmy. Natomiast możemy powiedzieć więc, mimo że coś tam się stało. To więc bywa w innych miejscach zdania. Powiedział więc on, zamiast więc powiedział on, zupełnie przyzwoicie. Trochę nacechowane stylistycznie, ale możliwe. Ale nie wkładajmy tego więc między mimo i że.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzili 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Światowy Dzień Dziadków ustanowił papież Franciszek, a chodzi o zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych, a także zachęcania do tego, abyśmy budowali więzi międzypokoleniowe. Więcej powiemy po godzinie 12, bo już za 6 minut w samo południe na antenie Radia Nadzieja. Modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Wielu z was chorych, ciężki krzyż, choroby, cierpienia ofiarowuję w intencji papieża, w intencji mojego posługiwania, w intencjach Kościoła i to tych najważniejszych. Bóg wam zapłać. Pragnę zapewnić was na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede wszystkim was w Polsce, was chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z wami bliskość i więź. Jednoczę się duchowo z wami wszystkimi. W szczególny sposób odnawiam to zjednoczenie w duchu, które łączy mnie z każdym człowiekiem cierpiącym, z każdym chorym przykutym do łóżka szpitalnego czy do wózka inwalidzkiego, z każdym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nawiedzony jest krzyżem.

0: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzili 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
1: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa, bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
0: A Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych, a także zachęcania do budowania więzi międzypokoleniowych. Igo już teraz na antenie Radia Nadzieja, 12 minut po 12.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Jurgen Klopp, oficjalnie trenerem reprezentacji Niemiec. Niemiecki Związek Piłki Nożnej zaprezentował szkoleniowca, który zajmie się kadrą po mundialu, na którym trzeci raz z rzędu nie weszła do najlepszej szesnastki. Jurgen Klopp ogłosił zakończenie kariery trenerskiej 2 lata temu, po tym jak trenował Liverpool. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj. Ostatnie dni są jak z filmu, tak mówił szkoleniowiec w centrali niemieckiego związku. Nie planuję potem żadnej kariery, to jest idealny moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji. Tak zapowiedział wybitny szkoleniowiec Jurgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z mundialu w 1/16 finału. Przegrała po rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich 2 mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo, i to w świetnym stylu.

0: trwa kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy Łomża. Inwestycja ma poprawić efektywność energetyczną obiektu i obniżyć koszty jego utrzymania. W ramach prac zaplanowano zacieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej i montaż instalacji fotowoltaicznej. O aktualnie prowadzonych pracach mówił na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: Cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania. To, co zyskamy w tej chwili, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii.
0: To nie koniec zmian. Wójt zapowiada, że w piwnicach urzędu powstanie też schron, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w sytuacjach kryzysowych.
1: Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób. I prace w tym kierunku także już trwają. Skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
0: A przypomnijmy, przed laty budynek Urzędu Gminy pełnił funkcję szpitala.

0: Misterstwo Książek.
1: Chinami rządzą inżynierowie. Ich celem jest rozwój, rozbudowa, planowanie z rozmachem i wdrażanie tych celów w życie. Jednostka jest tylko trybem w tej wielkiej i rozpędzonej machinie. Ameryką rządzą prawnicy, którzy wyszukują przepisy, które wstrzymują budowanie i inwestowanie. Człowiek jest, przynajmniej w teorii, w centrum myślenia o państwie, wolności i prawie. Amerykanie byli kiedyś inżynierami, ale przestali, dlatego coraz częściej ich miejsce na świecie zajmują Chiny. Dziś chcę Państwu opowiedzieć o znakomitej książce Na złamanie karku, jak Chiny chcą urządzić przyszłość, autorstwa Dana Wanga, wydanej przez Zysk i Spółka. Autor jest analitykiem i badaczem, który zajmuje się technologiami i gospodarką. Pracował przez 10 lat w największych chińskich miastach. Jego rodzice to Chińczycy, którzy z kilkuletnim synem wyemigrowali do Kanady. A ta książka stała się bestsellerem i została doceniona przez takie tytuły jak The New Yorker, Financial Times czy New York Times. Sam autor napisał tak. Na złamanie karku to opowieść o państwie chińskim, które wciągnęło swoich obywateli w nowoczesność, na co z zazdrością patrzy duża część świata, używając do tego środków bolesnych dla bardzo wielu, na co z kolei duża część świata patrzy z odrazą i słusznie. To także przypomnienie, że niegdyś i Stany Zjednoczone ceniły tempo i ambitne budowanie. Opisując pulsujące życiem metropolie i gigantyczne fabryki, książka naświetli zdumiewający postęp i ciemne zaplecze państwa inżynieryjnego. Pisze Dan Wang i dodaje, Chiny są państwem inżynieryjnym, które nie może się powstrzymać od budowania, mierzącym się z amerykańskim społeczeństwem prawniczym, które blokuje co tylko może. I to nie jest jakaś metafora, jeśli chodzi o określenie inżynierowie i prawnicy, bo 5 z ostatnich 10 prezydentów Stanów Zjednoczonych uczęszczało na uczelnie prawnicze. W latach 1984-2020 każdy demokratyczny nominat na stanowisko prezydenta i wiceprezydenta studiował prawo. W Chinach w latach 80. i 90. w chińskim rządzie na czołowe stanowisko byli wyznaczani inżynierowie. W 2002 roku cała dziewiątka członków stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego miała za sobą studia inżynieryjne. Xi Jinping także studiował inżynierię chemiczną. Efektem rządów inżynierów mogą być dramatyczne w skutkach założenia, jak w przypadku polityki jednego dziecka, co też zresztą wymyślił inżynier. Przez 35 lat epoki jednego dziecka przeprowadzono ponad 320 milionów aborcji, wysterylizowano 108 milionów kobiet. Miasta dosyć szybko przystosowały się do nowych przepisów, ale na wsiach dzieci zapewniały bezpieczeństwo i dobrobyt. Na wsiach ukrywano dzieci, podrzucano je do rodzin, które nie miały swoich, a potem, kiedy powszechne stało się USG, przeprowadzano aborcje selektywne, czyli dziewczynki uśmiercano, bo to chłopcy byli bardziej pożądani. Społeczeństwo jedynaków ma w sobie jakiś cień samotności i rozpaczliwie poszukuje bliskości, co w naturalny sposób zapewniało rodzeństwo. To w państwie inżynieryjnym możliwa była polityka zero COVID, gdzie wyeliminowanie wirusa było celem wbrew kosztom społecznym. Umożliwiła też zastosowanie narzędzi inwigilacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Ameryka, jeśli chce wygrywać rywalizację z Chinami, musi obudzić w sobie ducha inżynieryjnego, ale nie oczywiście z takimi totalitarnymi zapędami. Kończąc swoją książkę, Dan Wang pisze tak. Chiny mają większe zdolności produkcyjne, bardziej zaawansowaną infrastrukturę, solidniejszą bazę przemysłu obronnego i większy zasób mieszkaniowy. Stany Zjednoczone mogą się okazać krajem mocniejszym w kolejnym stuleciu, jeśli zdołają zachować pluralizm, a jednocześnie więcej budować. Aby rozmaite amerykańskie ideały mogły być w pełni urzeczywistnione, kraj będzie musiał odbudować swój etos budowlany, co, jak wierzę, rozwiąże większość jego ekonomicznych, ale i politycznych problemów, tak pisze autor w zakończeniu tej książki. I to jest naprawdę świetna książka Na złamanie karku od wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. Trzecia Rzesza, państwo Hitlera, staje się centrum świata. Do miasta zjeżdżają nie tylko sportowcy i dziennikarze, ale też politycy, dyplomaci, pisarze, artyści, turyści. Dla nazistowskich dygnitarzy to okazja do sączenia propagandy sukcesu. Superpaństwa, doskonale zorganizowanego i przyjaznego obywatelom. Państwa silnego i sprawczego, nowoczesnego i poukładanego. Pokazania światu ludzkiej twarzy Hitlera, chociaż dyktatura nazistowska stawała się już coraz bardziej brutalna. Ludzie uznawani za Żydów czy półżydów, Romów czy przedstawicieli innych niepożądanych mniejszości byli szykanowani, zwalniani z pracy, wysiedlani, bici i zastraszani. Ale w czasie igrzysk to wszystko miało być niewidoczne, ukryte, zasłonięte. Ten czas doskonale opisuje Oliver Hilmes w książce Berlin 1936, wydanej przez wydawnictwo Znak Litera Nowa. To naprawdę znakomicie rozpisany wielogłos kronika 16 dni igrzysk, święta sportu w mieście pogrążającym się w mroku. Znajdziemy tu policyjne meldunki, artykuły prasowe, zapiski w dziennikach czy listach, nazistowskie instrukcje, takie jak nieużywanie motywów rasowych w opisywaniu wyników sportowych, ale przede wszystkim to historie ludzi, twórców nazistowskiego aparatu terroru i propagandy, pisarzy, naukowców obsadzanych w roli użytecznych idiotów, dziennikarzy, muzyków jazzowych, właścicieli klubów i knajp czy zwykłych Berlińczyków, którzy próbują przetrwać w tych mrocznych, ciemnych czasach, co nie zawsze jest łatwe, jeśli państwo uznało cię za Żyda, socjalistę, Roma czy wroga państwa. Peter w 1936 roku miał 13 lat i był fanem Herty. Cieszył się, że będzie mógł z tatą śledzić zmagania sportowców na stadionie olimpijskim. Jego rodzina, zwolennicy socjalistów od czasu przejęcia władzy przez Hitlera, jest uznawana za Żydów. Peter ma nadzieję, że igrzyska coś zmienią. Widzi, że gadzinówka Der Stürmer znika z gablot, ale to złudzenie, mistyfikacja. A Peter siedząc na stadionie cieszy się z porażki Niemek w biegu sztafetowym. Sprzedaż gadzinówki w czasie igrzysk na ulicach jest zabroniona. W niej czarnoskórzy amerykańscy sportowcy mogliby przeczytać, że świadomi Amerykanie wieszają murzynów, którzy chcą zhańbić rasę. Tymczasem gwiazdą igrzysk jest czarnoskóry sportowiec Jesse Owens, który zdobywa medal za medalem. Pokonuje Niemców, aryjskich sportowców. Hitler powie na to: Amerykanie powinni się wstydzić, że zdobywają medale dzięki murzynom. Nie podam ręki temu murzynowi. Ale trybuny wiwatowały, widząc, jaką przewagę nad innymi miał Owens, i kiedy bił rekord za rekordem, wykrzykiwali jego imię. Słuchając transmisji z Berlina przez radio, ze zwycięstw Amerykanina cieszył się też przebywający na wygnaniu w Szwajcarii Thomas Mann. W dzienniku zapisze: nagrania z sensacyjnego przebiegu wyścigu na 100 metrów, w którym dwa pierwsze miejsca zajmują amerykańscy murzyni. Wspaniale! Każdy reżim potrzebuje użytecznych idiotów w postaci artystów, naukowców, dziennikarzy, pisarzy. Nie inaczej było z nazistami. Wykorzystali szwedzkiego noblistę, pokazując mu obóz dziewcząt wspólnie pracujących i opiekujących się dziećmi, nie wspominając o innych obozach powstających w III Rzeszy, które za kilka lat będą kojarzyły się z masową zagładą. Pisarz Thomas Wolff, którego książka zyskała sporą popularność w Niemczech, był zauroczony państwem niemieckim. Z chęcią brał udział w nocnym życiu Berlina, udzielał wywiadów, komplementując Niemcy. Ze swoim niemieckim wydawcą niejedną noc spędził na rozmowach przy dobrym jedzeniu i reńskim winie. Ale kiedy podczas igrzysk był świadkiem aresztowania żydowskiego mężczyzny, próbującego uciec z kraju, przeżył wstrząs. Brutalność aresztujących otworzyła mu oczy, czemu dał wyraz w noweli opublikowanej po powrocie do Ameryki. Jego twórczość w Niemczech została zakazana. Ten wielogłos zrobił na mnie wielkie wrażenie. Autor opisuje także dalsze losy swoich bohaterów, pisarza, prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, właścicieli klubów i restauracji, sportowców, małej dziewczynki wysiedlonej z kamienicy, która potem trafiła do Auschwitz, ale udało jej się przeżyć, aż po chłopca, który nie kibicował Niemkom, uciekł z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, zmienił nazwisko, przyjął amerykańskie obywatelstwo i został znanym historykiem. Ich losy i wielu innych autor splutł w doskonałej książce Berlin 1936, 16 dni sierpnia, wydanej przez Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Jak budować więź z nastolatką, która, jak nam się wydaje, nagle z małej, uroczej dziewczynki, która przybiegała, siadała nam na kolana i się przytulała, zamieniła się w kolczastą osobę mającą do nas pretensje, której nie rozumiemy i nie wiemy, co robić. Nie jest to łatwe, ale możliwe do wykonania. Tak, abyśmy ani my, ani ona nie wyszli z tej próby poobijani. Ojciec szóstki dzieci, sześciu córek, doktor psychologii Justin Coulson poświęcił temu zagadnieniu swoje badania oraz książkę Połączona – budowanie więzi z dorastającą córką. Jest więc praktykiem, chociaż w tej książce unika odwoływania się do prywatnych doświadczeń, skupia się na wynikach swoich badań, ankietach i rozmowach z nastolatkami oraz ich rodzicami. Justin Coulson jest też autorem bestsellerowych książek o rodzinie i wychowaniu, prowadzi szkolenia, jest mówcą TEDx, ekspertem telewizyjnym i autorem publikacji. Książkę Połączona wydało wydawnictwo Kontrapunkt, imprint wydawnictwa W drodze, a my jako Radio Nadzieja objęliśmy ją swoim patronatem, bo to jest ważna książka. Dotyka samej istoty wychowania, więc budowania więzi. Okazało się, że dla nastolatków nie jest najważniejsza sprawa, no nie wiem, spędzania czasu przed ekranami, relacji w szkole czy z rówieśnikami, ale potrzeba bliskości, bycia wysłuchanymi, zauważonymi i szanowanymi, czyli więzi. To nie jest tak, że kiedy mamy w domu małe dziecko, zbudujemy z nim relację, to ona będzie już tak samo bliska i taka sama po kilkunastu latach. Nie, dojrzewa dziecko i my dojrzewamy jako rodzice. Jeśli tego nie zrozumiemy i wciąż będziemy traktowali nastoletnie córki jak kilkulatki, to nie dość, że mamy gotowy przepis na codzienne awantury, to jeszcze możemy zrobić naszemu dziecku krzywdę. Bo nastolatki potrzebują autonomii i niezależności, nawet jeśli będą popełniały błędy. Coulson opisuje rozmowę z z mamą, która z jednej strony chciała, żeby jej córka była niezależną, silną kobietą, z drugiej chciała nią cały czas kierować, przewodzić, w efekcie za nią decydować. A to sprzeczność. Autonomia dziecka, nastolatki, polega na dawaniu jej wolności, na mierzeniu się przez córkę z podejmowaniem decyzji, oczywiście adekwatnych do wieku, i mierzeniem się z konsekwencjami tych decyzji. Dzieci nie są tak kruche, jak nam się wydaje, i o tym Justin Coulson też sporo pisze w tej książce. Nie znaczy to, że nie mamy stawiać dzieciom granic. Coulson pisze tak. Osobiście uważam, że jesteśmy zobowiązani do wytyczania granic, lecz powinniśmy to robić z szacunkiem. Kiedy zaś nasze córki te granice przekraczają, mamy im przypominać empatycznie i klarownie, że kochamy je i chcemy im pomagać, ale bywa to trudne, gdy sprawy idą w złym kierunku. Paradoksalnie, jeśli mniej odwołujemy się do swojej władzy, rzadziej domagamy się szacunku i jesteśmy mniej krytycznie nastawieni wobec córek w momentach, gdy zachowują się najgorzej, wykazujemy się większym współczuciem i człowieczeństwem, to przyciągamy nasze dziewczęta do siebie. Dostrzegają wówczas, że nie jesteśmy pozbawieni uczuć i że chcemy im pomóc. Jak zaś wielokrotnie podkreślałem na tych stronach, naszym zadaniem jest pozwolenie dzieciom, by popełniały błędy, dorastały, rozwijały się i czyniły kolejne kroki samodzielnie. Autor subtelnie podpowiada, w jaki sposób podejść do tematów, które są ważne dla naszych córek i spraw, którymi żyją, a więc przyjaźni, rozczarowań, mediów społecznościowych, seksu, pierwszych miłości, wyglądu, poszukiwania siebie i tego, co chce w życiu robić, wolności, lęku, depresji czy intymności. Jeśli czujecie się bezradni w relacji z dorastającą córką, albo wciąż macie w domu małą dziewczynkę, która już wyraźnie zaznacza swoją autonomię, to polecam lekturę tej książki. Połączona. Budowanie więzi z dorastającą córką.
0: Ministerstwo Książek.
1: Nie takie potworki straszne, jak czasami mogłoby się wydawać. Może niektóre z nich wyglądają inaczej, mają jedno oko albo trzy, może bywają niesforne i podkradają zabawki, ale w gruncie rzeczy to urocze stworzonka, które tak jak dzieciaki lubią psocić, harcować i bawić się. Zupełnie niesłusznie mają taką złą prasę. Ale nie zawsze. Aleksandra Helm i Ruby van der Bogen w swojej książce 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, wprowadzają dzieciaki w zabawny i sympatyczny świat potworków, książkę pełną ilustracji wydaną w większym formacie dla podkreślenia potworzych szczegółów wydało wydawnictwo Znak. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak wygląda potworek, a tu nie ma łatwej odpowiedzi. Jedne mają ostre ząbki, inne są bezzębne, jedne skrzydlate, inne z czułkami, jedne okrągłe, inne podłużne, jedne puchate, inne z grubą skórą lub łuskami. Mogą się wydawać straszne, ale tak naprawdę są urocze. Jedzą wszystko na literę P, pierniki, pomidory, pomelo, pietruszkę czy pierogi, piją sok z poziomek albo pomarańczy. I chociaż ciasteczka nie są na P, to potworki je uwielbiają. Jeśli znajdziemy w swoim otoczeniu okruszki, możemy być pewni, że gdzieś w pobliżu grasowały właśnie te stworzonka. W ciągu dnia potworki lubią się ukrywać, ich kryjówki są albo w jaskiniach, podwodnych jamach, ale często też w kocach i poduszkach. Młode potworki to potworzątka, nie mają swoich zabawek, więc kiedy dziecka nie ma w pobliżu, podkradają zabawkę i uciekają z nią, żeby się schować. Ale kiedy chwilę się nią pobawią, oddają ją, tyle że kładą, byle gdzie, więc jeśli znajdujemy zabawki w dziwnych miejscach, to może być robota właśnie potworzątek. Starsze potworki są bardzo troskliwe, często zaglądają do pokoju dziecka, przykrywając mu nóżki, a kiedy widzą, że śni mu się coś złego, kładą mu swoją łapkę na czole, a to przemienia złe sny w dobre. Potworzątka chodzą też do szkoły. Nie chce im się wstawać rano i często ukrywają się przed rodzicami, są w tym naprawdę dobre, na lekcjach uczą się budować przytulne kryjówki, chodzą na lekcje wspinaczki albo latania, tańczą i grają na instrumentach. Gdy mają zły humor, zaczynają rosnąć. Szczęśliwe potworki są malutkie, ten rozzłoszczony staje się coraz większy. Ale nawet takiego wielkiego potworka nie trzeba się bać, warto uśmiechnąć się do niego, podrapać po pleckach i dać coś do jedzenia. Wtedy potworek zacznie maleć. Urocza książka, bogato ilustrowana, każda strona to mnóstwo potworkowych szczegółów. Nocny świat, który może wydawać się dzieciom nieprzyjazny, staje się super ciekawym czasem i miejscem urzędowania sympatycznych stworzeń. Żadne dziecko po lekturze tej książki nie będzie się bało potworów, będzie raczej zostawiało zabawki dla potworzątek albo wypatrywało okruszków po zjedzonych ciasteczkach. Książka pomoże w budowaniu obrazu świata, który jest przyjazny dziecku. 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Po reklamie.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości, a przedstawi jej Wiktoria Małż.
1: Ponad 30 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. ONZ alarmuje, 2/3 mieszkańców Gazy cierpi z powodu niedożywienia. Zabytki odzyskają dawny blask. Blisko 800 tysięcy złotych wsparcia trafiło do subregionu łomżyńskiego. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym tygodniu decyzję tę potwierdzi Komitet Polityczny PiS.
2: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponad 2/3 mieszkańców Strefy Gazy cierpi na niedożywienie, alarmuje ONZ. Tymczasem Palestyńczycy rozpoczęli w internecie międzynarodową kampanię informacyjną, która ma zwrócić uwagę na sytuację w Strefie Gazy, mimo obowiązującego od 10 października rozejmu. Według organizatorów akcji od tego czasu zginęło ponad 1100 Palestyńczyków, a blisko 4000 osób zostało rannych.
4: Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zaalarmował, że sytuacja w Gazie pozostaje kryzysowa, a jedną z głównych przyczyn jest blokowanie przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej. Wraz ze zwiększeniem izraelskiej kontroli nad Gazą pogarszają się tam warunki życia. Rozprzestrzeniają się choroby, a dostawy pomocy humanitarnej są mocno utrudnione. Zagrożonych niedożywieniem jest 1 400 000 ludzi, około 70% mieszkańców Strefy Gazy. Mówił Guterres. Palestyńscy dziennikarze i aktywiści rozpoczęli w internecie międzynarodową kampanię pod hasłem „Okłamują was”. Podkreślają, że mimo ogłoszonego w październiku zawieszenia broni w Strefie Gazy, nadal dochodzi do bombardowań, giną ludzie, a kryzys humanitarny trwa.
1: Od czasu rozejmu każdego dnia ginie w Gazie średnio jedno dziecko, a dwoje jest rannych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 12 beneficjentów z subregionu łomżyńskiego podpisało dzisiaj umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowe obiekty. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale także turystyki regionu.
5: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
1: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
6: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który no, potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby było no, harmonia pewna, że jakaś praca została ukończona.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków blisko 4 miliony złotych, a beneficjentów programu będzie 60. Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. W najbliższą niedzielę Kościół katolicki będzie obchodził 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
7: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa, bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 20 stopni pokazują termometry w regionie, to już prawie temperatura maksymalna. Pamiętajmy, że na dziś obowiązuje jeszcze ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami, wtedy może także padać deszcz. W nocy 11 stopni, jutro cieplej nawet do 24, a w niedzielę do 28.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: A więc rozłam, o czym mówiła już Wiktoria w serwisie informacyjnym, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński usuwa tych, którzy nie podpisali deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Zdaniem szefa PiS-u takie działanie zmierzało do podziału formacji, a na to, jak mówił Jarosław Kaczyński, nie ma zgody.
1: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
0: Osoby należące do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mogłyby nadal działać, tak zapewniał prezes Kaczyński.
1: To, co robiło stowarzyszenie, mogło być robione także w ramach partii. Zresztą taka propozycja padła w ramach albo zespołu pracy państwowej, albo jakiegoś forum wewnątrzpartyjnego. Nie zostało to niestety przyjęte.
0: A przed Mateuszem Morawieckim bardzo trudne zadanie. Musi przekonać opinię publiczną, że nie zdradził Jarosława Kaczyńskiego. Tak komentuje prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Najtrudniejsze będzie odbudowanie pozycji wobec potencjalnych wyborców. Tak mówił Pawłowski.
2: To zazwyczaj ci wyborcy reagują: o, zdradził, oszukał, prawda, jest niewdzięczny i tak dalej. To jest w ogóle najgroźniejszy mechanizm, z którym zderzy się dzisiaj Mateusz Morawiecki wśród tych wyborców prawicowych. Jak ich przekonać, że nie jest zdrajcą? Jak przekonać ich, że on nie wykorzystał Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej? To będzie bardzo trudne, bo to są takie bardzo silne emocje w nas, które właśnie, nawet jeżeli ktoś nie kibicuje Kaczyńskiemu, to zupełnie nie lubimy zdrajców.
0: A Prawo i Sprawiedliwość straci ponad 30 posłów. We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków.

0: Już jutro będziemy obchodzili wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. To dobra okazja, aby pomodlić się o bezpieczne podróże i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, modlitwa za podróżujących i troska o kulturę jazdy są ważnym elementem obchodów tego dnia, mówi ksiądz Leszek Gęsiak.
1: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
0: W wielu parafiach po niedzielnych mszach świętych odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów. Będzie to też akcja do wsparcia akcji Miwa Polska Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr, z której środki przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Wsiądziemy na chwilę do pociągu słoneczny, który zawozi pasażerów nad morze. A na koniec pojawimy się w Brudzeniu Dużym, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Blisko 8 milionów złotych na obiekty sportowe trafiło do warszawskich dzielnic. Pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie m.in. boisk czy basenów, a także dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanych projektach mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
2: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców. 7,9 miliona złotych na realizację tych zadań.
1: Jednym z dofinansowanych projektów jest budowa pływalni przy ulicy Ostruckiej na warszawskiej Białołęce, mówi Anna Majchrzak, burmistrz dzielnicy i radna województwa mazowieckiego.
3: Pływalnia na ulicy Ostruckiej to inwestycja w dzielnicy, ale myślę, że będzie z tego korzystać całe miasto stołeczne Warszawa, a nawet Mazowsze, dlatego że będzie to jedna z największych pływalni w tych okolicach. Jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami zarówno rekreacyjnymi, jak i podnoszeniem kwalifikacji w pływaniu.
1: Wsparcie przekazywane jest przez władze Mazowsza w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Do 23 rodzinnych ogródków działkowych z Warszawy trafiło ponad 400 tysięcy złotych. To pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Środki umożliwią realizację wielu małych, ale ważnych inwestycji, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Współfinansujemy drobne inwestycje niezbędne dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi, czy też inne inwestycje.
1: Łącznie w tym roku na program Mazowsze dla działkowców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1 000 000 złotych. To umożliwi realizację aż 64 inwestycji na całym Mazowszu.
0: W drodze.
1: Za nami prawie połowa wakacji. To czas podróżowania i odpoczynku. Od lat koleje mazowieckie zapewniają szybki i tani transport nad morze. O pociągu słonecznym mówi prezes spółki Robert Stępień.
5: Od kilku lat jest też zdublowany przez pociąg słoneczny BIS, który jeździ do Gdyni z kolei, a zatem są dwa wakacyjne pojazdy kolei mazowieckich, jeden do Ustki, drugi do Gdyni.
1: Ta forma transportu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza.
6: Kilka lat już z rzędu jeździmy słonecznym na wakacje, szczególnie jak jest w soboty właśnie jeszcze dodatkowo słoneczny BIS.
7: Jest to też taki wygodny sposób podróży, omijamy wszystkie korki, w miłej atmosferze dotrzemy na miejsce nad morzem.
1: Więcej o ofercie pociągu słoneczny można znaleźć na mazowieckie.com.pl.
0: Warto wiedzieć.
1: Ta petycja może mieć duże znaczenie. Sejmik województwa mazowieckiego rozpatrzył pismo od mieszkańca dotyczące honorowych dawców krwi. W petycji wskazano, żeby ta grupa miała dodatkowe zniżki na transport publiczny na Mazowszu, mówi radna województwa mazowieckiego Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ta petycja jest dosyć szeroka. Zakłada ulgi zarówno w kolejach mazowieckich, jak i w pociągach Polregio na terenie Mazowsza, czy w warszawskiej kolei dojazdowej. I komisja pochyliła się nad tą petycją. Uważamy, że ten dar krwi, jaki dają honorowi dawcy krwi, to jest tak cenny dar, że trzeba promować taką postawę.
1: Radni województwa mazowieckiego chcą, aby system zniżek był podobny jak w innych miastach, dodaje Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ważne jest, żeby te zniżki były podobne, żeby systemy się przenikały, że uzupełniały i żeby nie wprowadzać jakichś różnic, które by utrudniały zrozumienie systemu.
1: Sprawą zniżek dla honorowych dawców krwi zajmie się teraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
0: Mazowsze zaprasza.
1: Przed nami pierwszy w tym roku mazopiknik w regionie płockim. Wydarzenie odbędzie się w Brudzeniu Dużym. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w parku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 od godziny 13 do 22. Widzimy się już 25 lipca w Brudzeniu Dużym.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Jarosław Kaczyński zapowiedział wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości grupy posłów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Jak tę sytuację komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości z Łomży Bogumiła Olbryś? Będziemy to sprawdzać w wiadomościach o godzinie 14. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Jest 14. Czas na wiadomości. Przedstawię Wiktoria Małż.
1: Poseł Bogumiła Olbryś mówi o odejściach z PiS. Zabrakło lojalności wobec partii. Na mazowieckich drogach jest bezpieczniej. Samorząd stawia na szkolenie kierowców. Dziś przypada 107. rocznica powołania Polskiej Policji Państwowej. Grupie posłów skupionej wokół Mateusza Morawieckiego zabrakło lojalności wobec partii. Tak ogłoszony dziś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Nadzieja komentuje poseł tego ugrupowania Bogumiła Olbryś. Będąc w tak dużej partii jak PiS, trzeba odłożyć na bok własne ambicje, oceniła poseł z Łomży.
2: Jest to niepotrzebne, jest bardzo przykre. Jest takie piękne słowo w życiu każdego dorosłego człowieka – lojalność. Jeśli w życiu decydujemy się na bycie chociażby właśnie w jakimś ugrupowaniu politycznym, to nie są tylko same plusy. To czasami są rzeczy, które trzeba ponad własne ambicje przejąć do wspólnego działania, bo jednolitość i wspólnota ma ogromny sens. Bardzo przykre jest, że pan premier Mateusz Morawiecki chyba zaangażował tą grupę posłów.
1: Bogumiła Olbryś podkreśliła, że odejście ponad 30 parlamentarzystów skupionych wobec byłego premiera to złe rozwiązanie dla prawicy.
2: Szkoda, bo to jest grupa naprawdę bardzo mądrych i zacnych osób. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś refleksja, że jeszcze jakieś uzgodnienia jeszcze będą, ale te sytuacje, które się zadziały dosłownie w ostatnich godzinach, publiczne dyskusje, publiczne jakieś swary, publiczne kłótnie i nawet niezbyt eleganckie słownictwo, to naprawdę jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest w każdej partii. Bardzo się cieszę, że prezes Kaczyński właśnie tak drastycznie, po ojcowsku, powiedział dosyć, panowie, basta, koniec.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów nie złożyło deklaracji, więc zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Komitet Polityczny Ugrupowania.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na drogach województwa mazowieckiego jest coraz bezpieczniej. To efekt wieloletnich działań edukacyjnych i szkoleń prowadzonych przez samorząd województwa. Choć z roku na rok ginie mniej osób, nie wszystkie statystyki napawają optymizmem. Coraz większym problemem staje się liczba osób ciężko rannych, mówi sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski.
4: Pojawił nam się od 4 lat, to jest ogólnopolski problem, a nawet można powiedzieć ogólnoeuropejski problem. O ile zmniejsza się liczba osób zabitych, to niepokojąco osiąga poziom pewnej stagnacji, a nawet wzrostu niewielkiego liczba osób ciężko rannych, którzy w efekcie tej ciężkoranności stają się niestety osobami niepełnosprawnymi.
1: Samorząd organizuje szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców, prowadzi program dla seniorów 60+, oraz edukuje dzieci i młodzież w ramach projektu Bezpieczne Mazowsze.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Obchodzimy dziś 107. rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej. Uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się także w Hali Kultury w Łomży. Nie zabrakło podziękowań od przedstawicieli władz, podziękowań i awansów dla części funkcjonariuszy. Młodszy inspektor Piotr Klej, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Łomży, podkreślił, że poziom wyszkolenia policjantów jest adekwatny do wyzwań współczesnego świata.
5: Policjanci ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa, za bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko w skali tutaj takiej lokalnej, ale tak bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Tak jak wszystkie służby, musimy wdrażać nowe technologie, iść z postępem czasu, dostosowywać się do, jakby nie patrzeć, panującej sytuacji, no, która nie jest łatwa w chwili obecnej. Aczkolwiek myślę, że cechujemy się takim profesjonalizmem, że jest to na pewno adekwatne do tego, co się dzieje, a nawet wykracza poza te ramy.
1: Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży służy ponad 230 policjantów. Do obsadzenia pozostają 4 wakaty. 25 lat wspólnej historii i dobrych relacji. Gmina Śniadowo świętuje w tym roku jubileusz partnerstwa z niemiecką gminą Markhofen. To okazja do podsumowania współpracy, która przez lata zaowocowała wieloma wspólnymi inicjatywami i wymianą doświadczeń, podkreślał na antenie Radia Nadzieja wójt Rafał Pstrągowski.
6: Przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd, ten nasz partnerski, Markhofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami.
1: Władze obu gmin zgodnie deklarują, że chcą rozwijać współpracę także w przyszłości. A w tych wiadomościach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. O godzinie 16 zapraszamy na Flash Regionu, czyli podsumowanie najważniejszych informacji dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Możliwe są jeszcze przelotne burze i przelotne opady deszczu. 21 stopni na termometrach teraz, w nocy 11 stopni, jutro nawet do 23, a w niedzielę 28 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
7: Po reklamie.

0: 12 beneficjentów subregionu łomżyńskiego podpisało dziś umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowych obiektów. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale też turystyki regionu.
1: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
0: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
2: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby była harmonia, pewna, że jakaś praca została ukończona.
0: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków 3 800 000 zł, a beneficjentów programu będzie 60.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: drogie panie, warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na trzecią pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa prowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej. W Małym Płocku nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i oczywiście także coś do jedzenia. Już 14.19 na radiowym zegarze. O 14.30 zapraszam na felieton Ku Trzeźwości Narodu, felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Kochani, jako ludzie wierzący wiemy, jak ważne jest, aby uznać swój grzech, szczerze za niego żałować i zmienić swoje życie, aby było zgodne z Bożymi przykazaniami. Jeśli tego nie ma, człowiek pogrąża się coraz bardziej w niewoli zła. Niestety współczesny człowiek tak często banalizuje, a nawet gloryfikuje zło. Odwraca wartości etyczne, ulega modzie na bezwstyd, wulgarność i nietrzeźwość. W ten sposób blokuje sobie drogę przemiany życia i osiągnięcia szczęścia, które przecież z woli Bożej jest naszym powołaniem. Święty Jan Paweł II prosił nas przed laty: nauczcie się myśleć, mówić i działać wedle zasad ewangelicznej prostoty i jasności. Tak, tak, nie, nie. Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym. Zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się nazywać grzech grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem. Choćby cała moda i propaganda były temu przeciwne. Poprzez taką prostotę i jasność buduje się jedność Królestwa Bożego, a jedność ta jest zarazem dojrzałą jednością wewnętrzną każdego człowieka. Jest fundamentem jedności małżeństw i rodzin. Jest siłą społeczeństw, które usiłuje się rozbić i rozłożyć od wewnątrz, nazywając zło dobrem, a grzech wyrazem postępu i wyzwolenia. Kochani, w naszej ojczyźnie takim grzechem często lekceważonym, łączonym przewrotnie z prawem do wolności, grzechem, który na różne sposoby jest wizerunkowo ocieplany, jest upijanie się. Dlatego kierowani troską o dobro każdego Polaka, naszych rodzin i całego narodu, musimy nazywać pijaństwo grzechem, za ten grzech szczerze żałować i stanowczo z nim zerwać, aby odtąd żyć w prawdziwej wolności. Nie ma innej drogi na odnowę naszego życia indywidualnego, rodzinnego i narodowego. W tej walce duchowej przyzywajmy Bożej pomocy, prosząc o wstawiennictwo świętych i błogosławionych, zwłaszcza tych, których nazywamy apostołami trzeźwości. Już w poniedziałek 27 lipca spotkamy się w miejscu piastowym na 22. Narodowej Modlitwie o Trzeźwość. Dzięki telewizji Trwam i Radiu Maria będziemy mogli wspólnie modlić się o upragniony dar trzeźwości dla naszej ojczyzny. Z tego pięknego sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza co roku rozbrzmiewa wołanie o wolność wewnętrzną Polaków. Właśnie błogosławiony ksiądz Markiewicz uczy nas, że najważniejszą sprawą dla narodu jest bój bezkrwawy, bój o wierność Bogu i Jego przykazaniom. Jest to walka o dusze nieśmiertelne Polaków, o szczęście wieczne każdego z nas. Spotkanie w miejscu piastowym jest dobrym przygotowaniem do sierpnia, miesiąca abstynencji. Jest świadectwem naszej wiary, że tylko z Bożą pomocą możemy odnieść zwycięstwo nad złem nietrzeźwości. Jest też zachętą, aby do modlitwy dołączyć dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Bowiem skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze, w duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Rok po tym historycznym wydarzeniu błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił w kazaniu do górali tatrzańskich w Zakopanem, że program zawarty w jasnogórskich ślubach zrodził się w górach i w góry wysokie prowadzi. Że w tym programie słychać wezwanie w górę serca. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności. Mówił też, że naszemu narodowi stale trzeba przypominać upomnienie apostoła Piotra. Trzeźwimi bądźcie i czuwajcie. bo dzięki ślubom rozpoczęliśmy

0: zjednoczeni wiarą i prawdziwą troską o trzeźwość naszej ojczyzny. Wielkodusznie odpowiedzmy na to wezwanie. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Szczątki żołnierza podziemia niepodległościowego podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, zidentyfikowane. Eksperci IPN w wyniku badań porównawczych DNA ustalili, że znalezione kilka lat temu na cmentarzu powązkowskim na Łączce szczątki należą do dowódcy jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów na Mazowszu. Żołnierze NSZ i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ten żołnierz poległ w walce z komunistycznym oddziałem w 1951 roku. Jego zwłoki zostały w celu identyfikacji przewiezione do Warszawy, po czym zostały wrzucone do bezimiennego dołu śmierci na Powązkach. Pełniący obowiązki prezesa IPN Karol Polejowski podkreślił, że identyfikacja szczątków Roja ma bardzo wiele wymiarów. Syn brata Mieczysława Dziemieszkiewicza, Marek Dziemieszkiewicz, podkreślał, że zidentyfikowanie szczątków Mieczysława jest wyjątkowo ważne dla całej rodziny. Mieczysław Dziemieszkiewicz w 1945 roku wstąpił do oddziału NSZ na polecenie dowódcy kompanii Mariana Koźniewskiego. Wobec masowych aresztowań dokonywanych przez UB w Ciechanowie stworzył patrol pogotowia akcji specjalnej NZW. Został dowódcą. Jako dowódca patrolu dowodził wieloma akcjami przeciwko komunistom, siłom bezpieczeństwa i ich agenturze.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Już jutro ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić wyjątkowy czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznać swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup.
2: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o godzinie 10.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro Kościół Katolicki będzie obchodził wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. To dobra okazja, by pomodlić się o bezpieczne podróże i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, modlitwa za podróżujących i troska o kulturę jazdy są ważnym elementem obchodów tego dnia.
3: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: W wielu parafiach po niedzielnych mszach świętych odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów. Będzie to także okazja do wsparcia akcji Miwa Polska Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. W najbliższą niedzielę Kościół Katolicki będzie obchodził 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
4: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa. Bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
2: Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. Jezus wyjaśnia uczniom wcześniej wygłoszoną przypowieść o siewcy. Pokazuje, że istotą przesłania to jest różny los ziaren zasiewu, w zależności od tego, gdzie ono padło. Owocu może nie być wcale. Może być on bardzo słaby lub niewielkiej wielkości, ale też w odpowiednich warunkach będzie obfity. Nawet stokrotnie. Owym zasiewem danym przez samego Boga to jest słowo o królestwie. To właśnie słowo, Boże słowo, pomaga każdemu z nas coraz lepiej poznawać, czym jest to królestwo, o którym Jezus naucza. Jakie są jego prawa, jaką drogą możemy podążać, aby do tego królestwa zdążać. Naszym zadaniem jest Boży zasiew przyjąć otwartym sercem. Sercem gotowym, by też wkładać własny wysiłek, aby Boży zasiew owocował w naszych sercach i w naszym życiu. Aby tak było, musimy okazywać gotowość, by słuchać tego, co On nam mówi. A mówi do nas Pan w czasie liturgii mszy świętej. Mówi do nas w osobistej lekturze Biblii. Mówi do nas podczas osobistej modlitwy. Dlatego warto się zastanowić, czy naprawdę staramy się w czasie naszej codziennej modlitwy nie tylko mówić nasze słowa skierowane do Boga, ale ile to w tej modlitwie, trzeba się zastanowić nad tym, jest czasu, gotowości, aby słuchać tego, co On nam mówi. Przyjmijmy Boże Słowo. Czyjmy nasz wysiłek, aby ten Boży zasiew jak najobficiej się rozwijał i owocował.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

będziesz jak anioł strój.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Grupie posłów skupionej wokół Mateusza Morawieckiego zabrakło lojalności wobec partii. Tak ogłoszony dziś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Nadzieja komentuje poseł tego ugrupowania Bogumiła Olbryś. Będąc w tak dużej partii jak PiS, trzeba odłożyć na bok własne ambicje, oceniła poseł z Łomży.
2: Jest to niepotrzebne, jest bardzo przykre. Jest takie piękne słowo w życiu każdego dorosłego człowieka, lojalność. Jeśli w życiu decydujemy się na bycie chociażby właśnie w jakiejś ugrupowaniu politycznym, to nie są tylko same plusy, to czasami są rzeczy, które trzeba ponad własne ambicje przejąć do wspólnego działania, bo jednolitość i wspólnota ma ogromny sens. Bardzo przykre jest, że pan premier Mateusz Morawiecki chyba zaangażował tą grupę posłów.
1: Bogumiła Olbryś podkreśliła, że odejście ponad 30 parlamentarzystów skupionych wobec byłego premiera to złe rozwiązanie dla prawicy.
2: Szkoda, bo to jest grupa naprawdę bardzo mądrych i zacnych osób. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś refleksja, że jeszcze jakieś uzgodnienia jeszcze będą, ale te sytuacje, które się zadziały dosłownie w ostatnich godzinach, publiczne dyskusje, publiczne jakieś swary, publiczne kłótnie i nawet niezbyt eleganckie słownictwo, to naprawdę jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest w każdej partii. Bardzo się cieszę, że prezes Kaczyński właśnie tak drastycznie, po ojcowsku, powiedział dosyć, panowie, basta, koniec.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów nie złożyło deklaracji, więc zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Komitet Polityczny Ugrupowania. Trwa kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy Łomża. Inwestycja ma poprawić m.in. efektywność energetyczną obiektu i obniżyć koszty jego utrzymania. W ramach prac zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. O zakresie aktualnie prowadzonych prac mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
3: Cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania. To, co zyskamy w tej chwili, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii.
1: To jednak nie koniec zmian. Wójt zapowiada, że w piwnicach urzędu powstanie także schron, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w sytuacjach kryzysowych.
3: Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób i prace w tym kierunku także już trwają. Skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do 1 miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
1: Przed laty budynek Urzędu Gminy pełnił funkcję szpitala. Obchodzimy dziś 107. rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej. Uroczystości z tej okazji odbyły się także w Hali Kultury w Łomży. Nie zabrakło podziękowań od przedstawicieli władz, wyrazów uznania i awansów dla części funkcjonariuszy. Młodszy inspektor Piotr Klej, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Łomży, podkreślił, że poziom wyszkolenia policjantów jest adekwatny do wyzwań współczesnego świata.
4: Policjanci ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa, za bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko w skali tutaj takiej lokalnej, ale tak bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Tak jak wszystkie służby, musimy wdrażać nowe technologie, iść z postępem czasu, dostosowywać się do, jakby nie patrzeć, panującej sytuacji, no, która nie jest łatwa w chwili obecnej. Aczkolwiek myślę, że cechujemy się takim profesjonalizmem, że jest to na pewno adekwatne do tego, co się dzieje, a nawet wykracza poza te ramy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił mówił, czego życzy funkcjonariuszom z okazji ich święta.
0: Tego, żeby spotykali się z uprzejmością i życzliwością, bo wiemy, jak w dzisiejszych czasach jest istotne bezpieczeństwo. Mieszkańcy miasta chcą czuć się bezpieczni i policja spełnia w tym kontekście ważną rolę, więc na pewno życzę też policjantom pewnej motywacji, siły też i wytrwałości w tym, co robią.
1: Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży służy ponad 230 policjantów. Do obsadzenia pozostaje 4 wakaty. 12 beneficjentów z subregionu łomżyńskiego podpisało dziś umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowych obiektów. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale także turystyki regionu.
5: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem, a to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami, a zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
1: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
6: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który no, potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby była no, harmonia pewna, że jakaś praca została ukończona.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków blisko 4 miliony złotych, a beneficjentów programu będzie 60.
7: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa w naszej audycji Gość Dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan marszałek Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Panie marszałku, na początku zacznijmy od gorącego tematu. Czy dyrektor łomżyckiego szpitala, pan Dariusz Domasiewicz, został zatrudniony według klucza partyjnego, politycznego?
2: Tak, rzeczywiście to temat medialny w tym sezonie ogórkowym, który w tej chwili mamy. Temat ten stał się tematem dominującym kilka dni temu za sprawą konferencji prasowej, która była pod szpitalem wojewódzkim, które zorganizowało trzech radnych sejmików województwa i jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, no nie będę tutaj mówił, o czym oni mówili w szczegółach, prawda, ale zarzucili dyrektorowi kilka, można powiedzieć, obszarów, którego dotyczyły, związanym z jego zatrudnieniem i jego aktywnością. Ja powiem w ten sposób. Trochę się dziwię kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności marszałkowi Kosickiemu, bo on był jakby tutaj chyba raczej inspiratorem, może nie inspiratorem, ale był tutaj jakby liderem tej grupy, że dał się podpuścić i zainspirować w ataku na porządnego dyrektora naszego szpitala wojewódzkiego w Łomży. Śmiem twierdzić, jednego z najlepszych dyrektorów w historii tego szpitala. Nie wiem, że można uczynić atak polityczny na człowieka, który nikomu nie zagraża, jeśli chodzi o radnych sejmiku, ani Prawu Sprawiedliwości, bo nie jest to postać polityczna, a biorąc pod uwagę jego aktywność i to, co dla tego szpitala w ciągu ostatniego roku, w sumie półtora roku, bo tyle jest tam zatrudniony, uczynił, to swoiste kuriozum. Nie wiem, co było w głowie Artura Kosickiego, nie wiem, kto go do tego czynu poprosił, no bo to chyba jest jakaś usługa, bo nie sądzę, żeby w jego w świadomości można było taką konferencję zorganizować.
1: No dobrze, no,
2: ale stało się.
1: Ale pan Domasiewicz był kandydatem trzeciej drogi w wyborach do Sejmu w 2023 roku. Teraz PSL, czyli część trzeciej drogi, jest waszym koalicjantem w sejmiku. Pan Domasiewicz też był kandydatem na prezydenta Łomży, również z poparciem Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie ulega wątpliwości, że...
1: Więc to nie jest taki bezpartyjny człowiek, który nie ma żadnych jakby konotacji politycznych.
2: Ale to właśnie, co uważamy za partyjność, prawda? Oczywiście, że w dzisiejszym życiu publicznym, żeby zafunkcjonować, chociażby w obszarze sejmiku województwa, ale też nawet w mieście takim jak miasto Łomża, na pewno miasto Białystok, na pewno miasto Suwałki, ta aktywność się zawsze wiąże z jakąś polityką, prawda? I tutaj ktoś ma jakieś poglądy, jakieś ideały, coś i w ramach jakiegoś ugrupowania chce być aktywny, no to robi, ale według mnie przynależność partyjna to trzeba zapisać się do partii, trzeba opłacać składki, trzeba być w niej aktywny, uczestniczyć w gremiach, chcieć to robić, a Dariusz Domasiewicz nie jest człowiekiem, który w jakiejkolwiek partii funkcjonuje. To, że startował tam z trzeciej drogi, prawda, czy to, że startował, jest też radnym miasta, prawda, to też jest w ramach pewnej grupy radnych.
1: Ale współpracuje z waszymi radnymi, z panem Szynkiewiczem chociażby, z Koalicji Obywatelskiej, no jest ta współpraca, nie ukrywajmy.
2: Jest, oczywiście, że jest i bardzo dobrze, że jest, bo ta koalicja, która jest w mieście, którą stanowi PiS, kilku byłych działaczy Platformy Obywatelskiej, może nie Platformy, ale startujących z Platformy Obywatelskiej, później obejmujący też stanowiska i plus radni samego prezydenta Chrzanowskiego, to nie jest dobry kierunek funkcjonowania naszego miasta. Zresztą to widać w wielu obszarach. Także dobra opozycja, taka jak Grupa Domasiewicza właśnie i Koalicja Obywatelska w tej chwili stanowią opozycję i to jest zdrowa opozycja, która wytyka im pewne błędy, które robią. Także on tak współpracował z nami, nie ulega wątpliwości. Domasiewicz dał się poznać jako człowiek, który startował na prezydenta Łomży, tak jak pan zauważył. O mało nie został, żeby właśnie nie ci działacze Platformy Obywatelskiej, byli działacze, żeby nie postawili na Chrzanowskiego wtedy i nie związali się z PiS-em, to prawdopodobnie Chrzanowski nie byłby dzisiaj prezydentem Łomży, a byłby Domasiewicz.
1: To, że aż tak duża część zwolenników Platformy zagłosowała wtedy na prezydenta Chrzanowskiego, pan uważa?
2: Nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że część działaczy Platformy zamiast wystawić swojego kandydata, a więc obniżyć próg dla prezydenta Chrzanowskiego, dali mu tą możliwość. Mało tego, w końcówce również go poparli. Także tak to wyglądało. Dlatego Domasiewicz te wybory przegrał. Ale też trzeba pamiętać, że w tej chwili ma doskonałe narzędzie pokazania się w ramach aktywności publicznej, a to jest właśnie Szpital Wojewódzki w Łomży, gdzie naprawdę sprawuje się doskonale. I to jest szansa na to, żeby w przyszłych wyborach na prezydenta Łomży również chciał wystąpić.
1: Z poparciem koalicji?
2: Ja nie wiem, czy on chce to zrobić, ale ja na przykład będę go do tego namawiał. Jeśli będzie chciał być kandydatem na prezydenta Łomży, na pewno Koalicja Obywatelska go poprze.
1: Panie marszałku, czyli rozumiem, że pełne poparcie dla pana dyrektora Domasiewicza i jego działań w szpitalu, ale chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo też właśnie pan Kosicki i reszta PiS-u zarzucają mu działalność jakby pracę w dwóch miejscach, również w prywatnej firmie i zastanawiają się, czy pan Domasiewicz ma na to czas, a także dziwią się, że zarząd województwa przedłużył mu jakby pozwolenie na pracę w dwóch miejscach na kolejne 5 lat.
2: Tak, w momencie, kiedy wygrał konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgłosił nam ten fakt, że jest zatrudniony w międzynarodowej firmie, w której zajmuje się sprawami finansowymi. Tym panom, którzy stanęli przed szpitalem, coś się w głowie pomieszało, bo stwierdzili, że jest on kierownikiem hurtowni mrożonek, prawda? To jest takie przyśmiewcze oczywiście, pokazanie Domasiewicza, że on oprócz tego, że jest w szpitalu, to jeszcze może jakieś skrzynki w hurtowni mrożonek nosi.
1: To znaczy nie wiem, czy to przyśmiewcze, chyba raczej chodziło o to, że pracuje w innym miejscu.
2: Nie, to miało swój cel, takie pokazanie właśnie, że ten człowiek nie dość, że jest w szpitalu, to jeszcze skrzynki nosi, prawda? Prawdopodobnie, bo tak można sobie, taki przeciętny odbiorca, jak tego słucha, prawda? No to tak sobie myśli. Jak mówią, że on pracuje jeszcze w hurtowni mrożonek, no to co on tam jeszcze może robić, prawda, w tej hurtowni mrożonek? Pan sobie wyobraża, co można robić w hurtowni mrożonek. I to stworzenie jest takiego obrazu człowieka, który, po to, żeby go w jakiś sposób dyskredytować, ośmieszyć. To jest nieprawda. Zresztą Dariusz Domasiewicz w tej chwili wszedł już na drogę prawną z tymi panami. Zostali wezwani do korekty tych kłamstw. Jeśli tego nie zrobię, oczywiście pewnie to będzie miało dalszy ciąg. Z tego co wiem, znając Dariusza Domasiewicza, dba o swoje imię i godność i na pewno tego nie popuści, bo były to naprawdę kłamstwa. Tym bardziej, że jeszcze mówienie o tym to, co zacząłem na początku, że zgłosił nam ten fakt zarządowi województwa, że pracuje w tej firmie. On nie wykonuje żadnych czynności fizycznych. Popołudniami lub w weekend, tak jak stwierdził, myśmy zresztą to analizowali, wykonuje część pracy na komputerze. To jest firma międzynarodowa na całą Polskę. On zajmuje się sprawami ekonomicznymi, a więc weryfikuje dochody i zyski. I udowodnił nam, że nie koliduje to z jego pracą. Ale daliśmy mu na pewien czas, chcąc sprawdzić, jakim czy
1: jak to będzie wyglądało w praktyce.
2: Tak, nie będzie, czy to nie będzie kolidować z jego pracami, i nie kolidowało. W związku z tym przedłużyliśmy. I tutaj nie ma to jakby żadnego wpływu na jego aktywność jako dyrektora, a aktywność dyrektora to mieli państwo już okazję w kilkudziesięciu konferencjach, które zorganizował na terenie szpitala w ramach wszelkiego rodzaju inwestycji, pozyskiwania środków finansowych, zatrudniania dobrej kadry lekarskiej, kupowania najnowocześniejszego sprzętu w Europie. Pan redaktor również tam był. Myśmy przecież, ja powiem szczerze, że ja już momentami to nawet mu mówiłem: Darek, ty już uspokój się z tymi konferencjami, bo to już nawet źle zaczyna wyglądać. Ale on mówi: no to co ja mam zrobić, kiedy my zaczynamy to, kiedy my kończymy to, kiedy my otwieramy tamto? Dobrze jest ludziom pokazać. I zresztą nawet zawsze, jak rozpoczynamy taką konferencję w szpitalu, to mówimy, że robimy to dlatego, żeby państwo nas cały czas kontrolowali, żeby patrzyli, jak te inwestycje wyglądają, jak ten przepływ finansowy środków wygląda. A Domasiewicz naprawdę pozyskał z kilku źródeł potężne pieniądze na ten szpital. I niczego nie mamy do ukrycia. I dziwię się, panie redaktorze, że Artur Kosicki dał się tak podpuścić, że uderzył w człowieka, o którym naprawdę wszyscy dobrze mówią. Ja na przykład, niech pan sobie wyobrazi, najlepiej jak chodzę do swojego fryzjera, to zawsze te 15 minut czy 20, kiedy jestem obsługiwany, to cały czas obie panie mówią o dyrektorze szpitala i w samych superlatywach. Ja nie wiem, może ci ludzie gdzieś indziej przebywają. No dziwię się Markowi Olbrysiowi. Wydaje mi się, że totalnie nie rozumie rzeczywistości, jaka funkcjonuje w Łomży.
1: A żeby być uczciwym, to pan marszałek Marek Olbryś, były wicemarszałek województwa, chwalił ogólnie też takie umiejętności biznesowe pana Domasiewicza i tam samych inwestycji nikt nie krytykował. Chodziło bardziej o to, że cały czas jest strata w szpitalu i tutaj, czy to nie jest tak trochę, że pan Domasiewicz pada ofiarą sytuacji w NFZ-cie, bo tam chyba 13 milionów złotych nadwykonań niezapłaconych i to się też odbija na wyniku szpitala, nie tylko oczywiście w Łomży, ale wszystkich szpitali.
2: No tak, Olbryś się skoncentrował na fakcie na personalnie, na Domasiewiczu i jego zarobkach. Stwierdził między innymi takie, tam było takie sformułowanie, że Domasiewicz niby powiedział na Radzie Społecznej, że nie będzie pracował za miskę ryżu, prawda? I mało tego, jeszcze Olbryś stwierdził, że jest to udokumentowane w protokole Rady Społecznej. Nic takiego nie ma, szanowni państwo. No, są to po prostu jakieś chore wymysły. No, ale co ja zrobię? Ale wracając jeszcze do konferencji, no jeszcze raz powtarzam, dziwię się Arturowi Kosickiemu, że dał się tak podpuścić. Wracając do NFZ-u, panie redaktorze, rzeczywiście jest problem. Jest problem. I tutaj, gdyby ta konferencja dotyczyła NFZ-u, gdyby ta konferencja dotyczyła mnie, prawda, jako członka zarządu województwa podlaskiego, który bierze odpowiedzialność za ten szpital i tak dalej, to jeszcze, to bym się nie zdziwił. Ale uderzenie w Domasiewicza jest jakimś karkołomnym posunięciem. A biorąc pod uwagę NFZ, rzeczywiście jest, NFZ nie płaci za nadwykonania. To jest duży problem. To dotyczy całego kraju. Podobno ma być ten problem rozwiązany, ale dopóki nie jest rozwiązany, to sytuacja naprawdę nie jest dobra, bo po prostu to powoduje dodatkowe zadłużanie szpitali i rzeczywiście jest to niezwykle ważny problem. Zresztą problem, gdzie żadna władza sobie z nim jeszcze do tej pory nie poradziła.
1: Ale to trochę obecną władzę zawsze obciąża, która rządzi.
2: Tak, ale to, panie redaktorze, to bezwzględnie tak. To ja biorę to na klatę. To ja też jestem za to odpowiedzialny, prawda? Bo ja należę do partii politycznej rządzącej i biorę za to odpowiedzialność. Sytuacja jest trudna, aczkolwiek ja nie mam na to wpływu, bo ja NFZ-em nie rządzę, ja jestem władzą samorządową, wojewódzko, ale no martwi nas ta sytuacja. Szczycimy się wydatkami potężnymi na obronność, prawda, a trochę brakuje w zdrowiu i tutaj trzeba, ale niezależnie od tego, bo na czym tkwi problem? NFZ płaci za wszystkie wykonania, a więc za umowę, którą podpisał ze szpitalem w momencie jej podpisywania na początku roku, to za to wszystko płaci. Ale wszystkie nadwykonania, które szpital płaci, na przykład przychodzi pacjent, trzeba mu wymienić biodro, prawda, a więc trzeba je kupić gdzieś, prawda, i tak dalej. I ten limit tych zakupów został przekroczony, a przecież pacjenta nie wolno tak zostawić.
1: Nie można wyrzucić, jak ktoś przychodzi z potrzebą.
2: Oczywiście. W związku z tym to obciąża już szpital. I to jest, to trzeba jak najszybciej załatwić. Podobno będą szybkie rozwiązania, ale też inna sprawa, że system ochrony zdrowia musi ulec reformie. To nie ulega wątpliwości. Ja cały czas o tym mówię, ale żeby to zrobić, to powiem panu tak. Wszystkie szpitale musiałyby być w jednym ręku, a więc nie podział na samorządowe i państwowe. Najlepiej, żeby w województwie zajmował się nimi wojewoda i wtedy być może coś by się udało. A trzecia sprawa, kolejna sprawa, to musiałaby być naprawdę wspólna koalicja wszystkich partii rządzących, żeby nikt nikogo nie obarczał tym problemem, a więc wspólna odpowiedzialność za przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia.
1: To się chyba nie zdarzy.
2: I to się pewnie nie zdarzy, tak jak pan zauważył.
1: Panie marszałku, ale nie chciałbym, żebyśmy już całą rozmowę rozmawiali tylko o panu Domasiewiczu i o służbie zdrowia. Zapytam o drugą ważną kwestię, która też tutaj rozgrzewa radnych sejmiku wojewódzkiego z opozycji. Co właściwie z uchwałą w sprawie migracji? Bo wycofaliście się z tego stanowiska przyjętego wcześniej przeciwko paktowi migracyjnemu. Ono zostało uznane w Unii Europejskiej za dyskryminujące, dlatego żeście się z niego wycofali, żeby dostać pieniądze na modernizację Opery i Filharmonii Podlaskiej. Teraz okazuje się, pan marszałek Artur Kosicki właśnie przypomina, że nie ma tych pieniędzy dalej, nie ma też stanowiska i nie przyjęliście żadnego stanowiska na czerwcowej sesji w sprawie paktu migracyjnego. Co dalej? Czy w ogóle nam grozi jako województwu podlaskiemu ten pakt migracyjny?
2: Przyjęliśmy stanowisko poparcia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie będziemy się bawić w żadne pakty migracyjne. To nic nie daje, to wręcz przeszkadza. A wracając do problemu Opery Filharmonii Podlaskiej i programu Fenix, na który nie otrzymaliśmy środków finansowych właśnie z tego względu, że zarzucono nam przyjęcie tego paktu migracyjnego. Ale też, panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć moją ostatnią wizytę w Radio Nadzieja. Ja mówiłem też o tym, że nie tylko przeszkodą w nieprzyznaniu tych środków był pakt migracyjny, ale również zabrakło nam kilku punktów w ocenie przez ekspertów. Myśmy przystępując do odwołania, to się to nazywa fachowo protest w tej procedurze, postanowili odrzucić obie te przeszkody, a więc uchyliliśmy ten pakt migracyjny to raz. To pozwoliło nam na złożenie odwołania i ponowną ocenę tego wniosku. I dalej zabrakło, tam zdaje się w tej chwili, dwóch czy trzech punktów, ale sprawa jest niezakończona. Jest niezakończona, ja jeszcze raz mówię, dlatego że złożyliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ta sprawa przeciwko ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego w związku z oceną naszego wniosku. I zobaczymy dopiero po tym, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy w 100% pewni, że źle oceniono nasz wniosek. I spotkamy się, panie redaktorze, za miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dlatego że procedura jest nie zamknięta. No jest... Ale mówiłem o tym transparentnie. Proszę wrócić do tych przekazów, że nie tylko sprawa migracji, ale też brakowało kilku punktów w tym wniosku. Także walczymy dalej. Mam nadzieję, że nam się uda.
1: No bo tutaj mocne zarzuty padają ze strony właśnie pana Kosickiego.

0: Z przekory też powiem, że w tych konferencjach występuję razem z posłem Sebastianem Łukaszewiczem, a zobaczy pan, spotkamy się za rok i zobaczy pan, że Kosicki zastąpi Łukaszewicza właśnie na w ławach sejmowych. Prawdopodobnie,
1: no tych miejsc biorących jest sporo w
0: prawdopodobnie
1: Podlaskim,
0: tak będzie to wyglądać, że Kosicki Łukaszewicza zastąpi. To wyraźnie widać. Kosicki przynajmniej się trochę przygotowuje jeszcze do, trochę wiedzy ma na temat tego, co mówi. Nie zawsze ma rację, ale coś tam przeczyta. Robi to dlaczego? Robi to dlatego, żeby tą część społeczeństwa, która jest przeciwna migracji, która ma poglądy takie typowe pisowskie czy konfederacyjne, żeby chciała właśnie na niego zagłosować i pewnie mu się uda.
1: No według badań to większość społeczeństwa polskiego nie jest przyjazna tej niekontrolowanej migracji, ale panie marszałku... No,
0: oczywiście, to my, ja tak samo jestem, to przecież my nie jesteśmy wariatami, no. My jesteśmy przeciwnikami nielegalnej migracji. Ja to też 1000 razy powtarzam. My jesteśmy za legalną migracją, my jesteśmy za tymi ludźmi, którzy chcą przyjechać do nas z innych państw i chcą w Polsce pracować. Nam potrzebni są ludzie do pracy. My, nisz demograficzny w Polsce jest tak potężny, że niedługo wyludnią nam się miasta na Podlasiu. To jest po prostu makabrycznie wyglądające. I cała Europa się ratowała migrantami. Oczywiście czasami ma z tym problemy, to nie ulega wątpliwości, ale to był taki trend, który potrafił uratować te gospodarki i całe życie społeczne i funkcjonowanie. My gubimy ludzi i jeśli nie pozwolimy tym, którzy w Polsce chcą być i pracować, no to pewnie będziemy w trudnej sytuacji. No, mamy do wyboru.
1: No ale jest jeszcze taka opcja, żeby po prostu jakąś demografię pobudzić. Nie wiem, czy się da tak zrobić, ale...
0: To już pańska sprawa i pańskiego pokolenia.
1: No tak.
0: Oczywiście róbmy wszystko, żeby tak było, ale widzi pan, jak z tym jest. No.
1: Panie marszałku.
0: W Polsce model rodziny to 2+5, jak ktoś żartuje zawsze.
1: Niestety,
0: niestety ten trend się utrzymuje. Jak będzie tak dalej, będzie naprawdę trudna sytuacja. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Młodzi ludzie w ogóle sobie nie zdają sobie sprawy, bo uważają, że jakoś to będzie, ale niż demograficzny, utrata ludzi, to będzie problem potężny.
1: Chyba w skali poprzedniego roku 250 tysięcy osób jakby w Polsce zniknęło. Taka była różnica między zgonami a narodzinami, no czyli to jest sporo. Panie marszałku, ale jako że czas nas goni, to jeszcze chciałbym porozmawiać krótko o kwestii zabytków, kwestii wsparcia ochrony zabytków. Podlega panu jakby kwestia kultury, dziedzictwa narodowego w Urzędzie Marszałkowskim. Będą podpisywane umowy na wsparcie dla właścicieli tych zabytków, tak?
0: Tak, za chwilę, to znaczy o godzinie 10 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży podpisujemy umowy na renowację zabytków, prace budowlane i konserwacyjne przy zabytkach. Tutaj to będą beneficjenci z tak zwanego subregionu łomżyńskiego. Będzie 11 przedstawicieli. Będziemy dzielić sumę około 800 tysięcy złotych, to znaczy podpisywać umowy z nimi. W tym roku samorząd województwa w całym regionie przeznaczył na to ponad 4 miliony złotych i te umowy sukcesywnie podpisujemy. 5 sierpnia będą w Białymstoku. Także no, cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Także wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków

0: są, bo oni sobie sami nie poradzą. No i tutaj tu w większości powiem też, że to są kościoły, prawda, no bo tak to jest na ziemi, w Łomżyńskiej, w naszym województwie, że większość zabytków to są obiekty sakralne, ale niezwykle piękne i też wymagające pomocy.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, panie marszałku. Naszym gościem dnia był dzisiaj Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Grupie posłów skupionej wokół Mateusza Morawieckiego zabrakło lojalności wobec partii. Tak ogłoszony dziś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Nadzieja komentuje poseł tego ugrupowania Bogumiła Olbryś. Będąc w tak dużej partii jak PiS, trzeba odłożyć na bok własne ambicje, oceniła poseł z Łomży.
2: Jest to niepotrzebne, jest bardzo przykre. Jest takie piękne słowo w życiu każdego dorosłego człowieka, lojalność. Jeśli w życiu decydujemy się na bycie chociażby właśnie w jakiejś ugrupowaniu politycznym, to nie są tylko same plusy, to czasami są rzeczy, które trzeba ponad własne ambicje przejąć do wspólnego działania, bo jednolitość i wspólnota ma ogromny sens. Bardzo przykre jest, że pan premier Mateusz Morawiecki chyba zaangażował tą grupę posłów.
1: Bogumiła Olbryś podkreśliła, że odejście ponad 30 parlamentarzystów skupionych wobec byłego premiera to złe rozwiązanie dla prawicy.
2: Szkoda, bo to jest grupa naprawdę bardzo mądrych i zacnych osób. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś refleksja, że jeszcze jakieś uzgodnienia jeszcze będą, ale te sytuacje, które się zadziały dosłownie w ostatnich godzinach, publiczne dyskusje, publiczne jakieś swary, publiczne kłótnie i nawet niezbyt eleganckie słownictwo, to naprawdę jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest w każdej partii. Bardzo się cieszę, że prezes Kaczyński właśnie tak drastycznie, po ojcowsku, powiedział dosyć, panowie, basta, koniec.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów nie złożyło deklaracji, więc zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Komitet Polityczny Ugrupowania. Trwa kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy Łomża. Inwestycja ma poprawić m.in. efektywność energetyczną obiektu i obniżyć koszty jego utrzymania. W ramach prac zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. O zakresie aktualnie prowadzonych prac mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
3: Cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania. To, co zyskamy w tej chwili, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii.
1: To jednak nie koniec zmian. Wójt zapowiada, że w piwnicach urzędu powstanie także schron, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w sytuacjach kryzysowych.
3: Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób i prace w tym kierunku także już trwają. Skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do 1 miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
1: Przed laty budynek Urzędu Gminy pełnił funkcję szpitala. Obchodzimy dziś 107. rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej. Uroczystości z tej okazji odbyły się także w Hali Kultury w Łomży. Nie zabrakło podziękowań od przedstawicieli władz, wyrazów uznania i awansów dla części funkcjonariuszy. Młodszy inspektor Piotr Klej, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Łomży, podkreślił, że poziom wyszkolenia policjantów jest adekwatny do wyzwań współczesnego świata.
4: Policjanci ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa, za bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko w skali tutaj takiej lokalnej, ale tak bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Tak jak wszystkie służby, musimy wdrażać nowe technologie, iść z postępem czasu, dostosowywać się do, jakby nie patrzeć, panującej sytuacji, no, która nie jest łatwa w chwili obecnej. Aczkolwiek myślę, że cechujemy się takim profesjonalizmem, że jest to na pewno adekwatne do tego, co się dzieje, a nawet wykracza poza te ramy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił, mówił, czego życzy funkcjonariuszom z okazji ich święta.
0: Tego, żeby spotykali się z uprzejmością i życzliwością, bo wiemy, jak w dzisiejszych czasach jest istotne bezpieczeństwo. Mieszkańcy miasta chcą czuć się bezpieczni i policja spełnia w tym kontekście ważną rolę, więc na pewno życzę też policjantom pewnej motywacji, siły też i wytrwałości w tym, co robią.
1: Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży służy ponad 230 policjantów. Do obsadzenia pozostaje 4 wakaty. 12 beneficjentów z subregionu łomżyńskiego podpisało dziś umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowych obiektów. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale także turystyki regionu.
5: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
1: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
6: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który no, potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby była no, harmonia pewna, że jakaś praca została ukończona.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków blisko 4 miliony złotych, a beneficjentów programu będzie 60.
7: Flash regionów.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, lubi pani grillować?
1: No, to zależy w jakim towarzystwie.
0: A na przykład w towarzystwie Mateusza Morawieckiego? 31
1: lipca? Oczywiście, oczywiście, z przyjemnością będę grillować, ale zupełnie poważnie mówiąc, to oczywiście przede wszystkim jest to spotkanie, gdzie będą panele, debaty, eksperci i dyskusje o Polsce i wykuwanie się programu i propozycji. No więc to jest najważniejsza część. A jeśli znajdzie się też chwila na to, żeby po prostu w takiej bardziej luźnej atmosferze porozmawiać z tymi, którzy tam przybędą z różnych stron Polski, to będzie to sama przyjemność.
0: A pani poseł, a jaka to będzie Polska? Czy jeszcze ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus w ramach PiS, czy już poza?
1: No szczerze mówiąc, tak jeszcze trochę muszę powiedzieć, no niech kurz opadnie. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak wyjdziemy z tego takiego patu, który Państwo obserwujecie, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że podział czy wypychanie nas z Prawa i Sprawiedliwości to naprawdę nie jest najlepsze rozwiązanie. No po prostu chcemy być częścią Prawa i Sprawiedliwości, tak jak ja jestem od 20 kilku lat. Od samego początku zakładałam Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i szczerze mówiąc naprawdę nie wyobrażam sobie, że tak po prostu jestem wypchnięta i nie podpisałam lojalki i już prawda mnie w PiS-ie nie ma. No to jest kilkanaście kampanii, 10 czy 11, w których brałam udział i ja czuję się absolutnie jądrem Prawa i Sprawiedliwości, więc ja mam nadzieję, że jednak wakacje sprawią, że te emocje opadną i że wrócimy do rozmów o wspólnej pracy dla Polski i pracy nad wspólnym programem dla Polski.
0: Czyli pani poseł czuje się taką wierną politycznie córką Jarosława Kaczyńskiego?
1: Można tak powiedzieć, aczkolwiek teraz czuję się wypychana, niestety.
0: Ale też Piotr Miller wspomniał, że jest grono intrygantów, którzy chcą was właśnie wypchnąć. Między innymi wspomniał o Jacku Kurskim, Patryku Jakim. I czy pani podziela ten pogląd Piotra Millera i Jacku Sasinie jeszcze?
1: No niestety oceniając to, co się dzieje i patrząc na te właśnie, no powiedzmy, ruchy, decyzje, podpowiedzi, jakie płynęły do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z Piotrkiem Millerem. No ja szczerze mówiąc jestem w tej grupie, która miała wątpliwości co do jednoczenia się z Solidarną Polską, bo właśnie obserwowałam i było to dla mnie niepokojące i nie godziło się na to, kiedy tak naprawdę uruchomiono taki front i to właśnie źródłem tego była, między innymi było to środowisko związane ze Zbigniewem Ziobro, takiego krytykowania działań rządu Mateusza Morawieckiego, prawda? Uważałam, że to jest jakieś destrukcyjne, że to jest bezsensowne i nie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy dyskutować wewnątrz, nie wywlekać tego, nie dyskutować na forach, Twitterach, portalach społecznościowych i w mediach. No ale mleko się już rozlało. No i dzisiaj się mierzymy z tym, co widzicie Państwo niestety. No i musimy z tego wyciągać wnioski. Jak mówię, liczę, że emocje opadną, kurz opadnie i że nie jest jeszcze podjęta ostateczna decyzja i że cały czas jest jeszcze przestrzeń do rozmów.
0: A pani posła, czy pani podjęła już ostateczną decyzję? Czy pani odejdzie ze stowarzyszenia, czy jednak pozostanie?
1: No jeśli mnie pan pyta, czy podpisałam oświadczenie, tak, to informuję, że nie podpisałam.
0: Ale wie pani, że według tego, co mówią też władze partii, że pani się znajdzie poza partią i Nikolas, którzy nie podpiszą tego oświadczenia?
1: Panie redaktorze, powtarzam wobec tego jeszcze raz. Rozumiem, co mówią, czytam komunikaty i czuję presję i jak mówię, oceniam, że jestem wypychana i mam nadzieję cały czas, że jednak kurz opadnie i wrócimy do rozmów, bo no, może to zabrzmi patetycznie, ale taka jest prawda. No Polska jest najważniejsza, program. No proszę zobaczyć, jak niestety na drugi plan zeszły takie sprawy, jak to, jak nieudolnie koalicja, prawda, pod kierownictwem Donalda Tuska rządzi Polską. No Polacy siedzą w kolejkach, w szpitalach, dowiadują się, że, prawda, za kilkanaście miesięcy albo lat będą mieli dopiero realizowane zabiegi, a tu można mieć wrażenie, że my zajmujemy się sobą.
0: Pani poseł, ale my, ja czegoś jednego nie rozumiem.
1: Mam na myśli, nie my, członkowie stowarzyszenia, zaczęliśmy te dyskusje, nie my chcieliśmy być wypchani. Ja przypomnę, że Stowarzyszenie Rozwój Plus to właśnie miała być propozycja programowa. Poszerzenie agendy, poszerzenie elektoratu, poszerzenie tematów rozmów, a więc absolutnie praca na dobry program, z którym wygramy z Donaldem Tuskiem.
0: Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem. A dlaczego nie możecie tych swoich pomysłów realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bez tworzenia stowarzyszenia?
1: Ależ my to tworzymy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ja zwracam uwagę, że
0: ale
1: w ramach
0: po co wam
1: Prawa
0: to
1: i Sprawiedliwości...
0: Przecież nie musicie tego stowarzyszenia mieć.
1: Panie redaktorze, w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują różne stowarzyszenia, jak na przykład Od Nowa. Już nie wspomnę, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują partie. No tak naprawdę Partia Solidarna Polska ciągle funkcjonuje, mniej lub bardziej formalnie. No jakoś po prostu no, tworzymy pewne skrzydło, które głęboko wierzy, że w takiej formule, w takiej formule stowarzyszeniowej jesteśmy w stanie dotrzeć jednak do szerszej grupy wyborców. No proszę spojrzeć, no Trzaskowski to testuje od wielu, wielu lat i to się jednak jakoś tam sprawdza. No ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, cóż złego jest w idei stowarzyszeniowej, która naprawdę nie ma absolutnie takich intencji tworzenia bytu politycznego, tylko rzeczywiście takiej przestrzeni, agendy do dyskusji, do poszerzania elektoratu. Powiem panu, bo odbieram też telefony, bardzo prosto. Na spotkanie polityczne, na spotkanie, gdzie ja występuję jako polityk, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, organizuję tutaj na moim terenie na Dolnym Śląsku spotkanie, przyjdą jacyś ludzie, wspaniali, piękni i chętnie chcą dyskutować. Ale jednak na spotkanie, które proponujemy jako stowarzyszenie, gdzie nie ja jestem głównym prelegentem, tylko jednak otwieram się na ekspertów i to z różnych stron, takich powiedzmy nawet ideologicznych, i po prostu zapraszamy do dyskusji, jednak przyjdą inni ludzie, jednak przyjdą też tacy, którzy na polityczne i partyjne spotkanie by nie przyszli. A w takim gronie mamy szansę wykuć rzeczywiście lepszy program, dotrzeć do szerszej grupy wyborców, i o to chodzi.
0: Ale na przykład Kacper Płażyński wam zarzuca, że na przykład nie płacicie dobrowolnych darowizn na rzecz partii, a partia jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo została odcięta z części dotacji. Na przykład tutaj jakby pani, niech pani tego nie odbierze jako ataku, ja tylko to po prostu przeczytałem w Super Ekspresie, który miał dotrzeć do przecieku z Nowogrodzkiej, że grup wpływowych właśnie polityków stowarzyszenia nie płaci i tam znalazło się też imię, nazwisko pani. Czy pani mogłaby się do tego
1: odnieść?
0: Nie
1: będę absolutnie tego, panie redaktorze, komentować. No to już jest taki poziom dyskusji, gdzie kiedy zaczniemy się bronić, czyli na przykład powoływać na argumenty, czy przywoływać nazwiska z drugiej strony, to możemy rzeczywiście tą bramę, gdzie jest jeszcze szansa na to, żeby ona była taka jednak otwarta do rozmów, zatrzasnąć. Nie mam takich intencji. To jest w mojej ocenie absolutnie wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Ja pytana o to odpowiadam krótko. Od 2001 roku regularnie wszystkie statutowe składki wynikające z mojego członkostwa oraz funkcji, jakie pełnię w Prawie i Sprawiedliwości, opłacałam regularnie. I tak to zostawmy. Nie, absolutnie nie namówi mnie pan na dyskusję na ten temat.
0: Dobrze, a jeszcze chciałem a propos też grillowania, ale też przez część kolegów z partii, wspomniany też Kacper Płażyński napisał na X-ie: Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie, w imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę. Jakby pani się odniosła do słów Kacpra Płażyńskiego?
1: Panie redaktorze, trwały negocjacje i rozmowy. Moi koledzy ze stowarzyszenia spotykali się z, no, nazwijmy to, z drugą stroną. W rozmowach uczestniczył też Piotrek Milowański, sekretarz naszej partii. Przedstawialiśmy, w naszym imieniu przedstawiali naprawdę 21, z tego co pamiętam, różnych postulatów, propozycji, porozumienia, które naprawdę były daleko idącymi postulatami. No my jesteśmy gotowi na te rozmowy, jednak mimo tej naszej otwartości, no dziś do porozumienia, czy wczoraj do porozumienia nie doszło. I, no i też zaskakujące dla mnie jest to jednak, że Mateusz Morawiecki był umówiony z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na rozmowę w cztery oczy, a w tej rozmowie bierze udział Jacek Sasin. No, panie redaktorze, no naprawdę, no do tanga trzeba dwojga. Ja oceniam, że z naszej strony naprawdę jest dużo, dużo determinacji. Powtarzam jeszcze raz, liczę, że kurz opadnie, że trochę emocje opadną i że naprawdę te rozmowy zaczną się na nowo, bo my nie mamy absolutnie żadnych złych intencji i w ogóle trochę, przyznam, nie rozumiem, co się dzieje.
0: Pani poseł, a czy gdyby na przykład jednak kandydatem na premiera pozostał Mateusz Morawiecki, może by nie było tego konfliktu, może to chodzi właśnie o ambicje Mateusza Morawieckiego, że został troszkę odstawiony na boczny tor?
1: Ale to już jest, przepraszam, to już jest absolutny argument naprawdę bezsensowny. Ja na przykład mogę panu powiedzieć, że niedawno gościliśmy na Dolnym Śląsku Przemysława Czarnka, więc kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości i zapewniam pana, zachęcam też słuchaczy, zajrzyjcie państwo na nasze strony, na nasze portale społecznościowe. Wszyscy w moim regionie z Dolnego Śląska stawiliśmy się na to spotkanie. Absolutnie wspieramy jego kandydaturę i byliśmy, goszcząc go na Dolnym Śląsku, na tym wydarzeniu wszyscy razem i wspólnie. I tak to właśnie powinno wyglądać. Więc nie zgadzam się z tym argumentem. To jest po prostu moim zdaniem zupełny jakiś taki wymyślona rzecz, żeby podkręcać emocje. Nie ma takiej emocji, nie ma w ogóle takiej podstawy do dyskusji na ten temat. Wspieramy Przemysława Czarnka.
0: A czy wyobraża pani sobie w ogóle taką sytuację, w której zostajecie wyrzuceni z PiS, ale jako nowa partia wejdziecie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i wy na przykład wystawicie wspólne listy?
1: No długo już w tej polityce funkcjonuję, jestem w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić, okej, ale jak mówię, bronię się przed tym. Liczę, że nie będę zmuszona do planowania takiej przyszłości.
0: A nie przekonuje pani na przykład argument części też frakcji w PiS-ie, że trzeba odbić część elektoratu Grzegorza Brauna, stąd zmiana narracji w PiS?
1: Nie, no ten argument rzeczywiście mnie akurat nie przekonuje. Uważam, że ściganie się z Braunem sprawia, że tak naprawdę wyborca wybierze oryginał, a nie tego, prawda, ścigającego ten oryginał. No po prostu. Uważam, że to jest bezsensowne, że musimy jednak tworzyć swoją własną tożsamość, mówić odważnie o naszych poglądach, mówić także o trudnych rzeczach. Ja generalnie w polityce stawiam na szczerość. No nie da się funkcjonować w polityce tak i trzeba sobie zadać pytanie, dokąd ona nas zaprowadzi, kiedy będziemy obiecywać wszystko wszystkim, prawda, żeby sięgać po najszersze, prawda, grono wyborców, no to tak nie działa. Znaczy na końcu, gdzieś w końcu, nawet jak wygramy wybory, trzeba się z tego rozliczyć. Prawo i Sprawiedliwość dotąd, taką marką Prawa i Sprawiedliwości była właśnie realizacja obietnic, było dotrzymywanie słowa, a żeby to udźwignąć, no to jednak musimy wyborców traktować poważnie, musimy budżet państwa traktować poważnie i musimy o pewnych rzeczach mówić szczerze. Nie da się wszystkiego wszystkim obiecać, nie da się robić spektaklu, jak to robi Grzegorz Braun, bo to, co on robi, to jest moim zdaniem po prostu czyste aktorstwo, takie cyniczne, prawda? On właśnie dotyka tych emocji, które być może wielu mogłoby otrzymać na spektaklu teatralnym. No fajnie się to ogląda, ale jakby przyszło do realizacji, do spełniania tych obietnic, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Więc to jest takie łechtanie po prostu takich głębokich jakichś napięć i emocji u ludzi, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwą polityką i z rzeczywistym, nie wiem, zarządzaniem krajem, jakimś planem. Ja stawiam na szczerość w polityce i na odpowiedzialność. A żeby to realizować, no to trzeba się z pewnymi rzeczami mierzyć, mówić jak jest, a nie obiecywać wszystko wszystkim.
0: A jak pani mówi o szczerości, to czy już po dzisiejszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim już odbyła się jakaś szczera rozmowa pomiędzy państwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
1: Ale oczywiście, my rozmawiamy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie i wymieniamy też poglądy na różne tematy. Oczywiście, że tak.
0: I co państwo uważacie po tym spotkaniu właśnie pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim?
1: No, wydaje mi się, że już to wyraziłam i to wielokrotnie odpowiadając na różne pańskie pytania. No, uważamy, że trzeba ochłonąć, dać czas kolegom, zatrzymać się na chwilę z nadzieją, że jednak wrócimy do rozmów.
0: Parlamentarna większość poparła kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram to aktywistka wolnych sądów, wspierająca też proaborcyjne protesty. Na ile ta osoba, która uczestniczyła też w sporach politycznych, może później skutecznie pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dla wszystkich obywateli?
1: To widzi pan, ta sprawa trochę tak pokazuje, z czym się musimy mierzyć w przypadku rządów Donalda Tuska, czyli z takim totalnym kryzysem instytucji państwa. Czyli dziś, mówiąc o dobrym programie, rozmawiając z Polakami o przyszłości Polski, musimy również mówić o tym, no bo chyba wszyscy dostrzegamy, że kryzys instytucji państwa jest i, no i trzeba znaleźć na to rozwiązanie. I to jest właśnie taki ewidentny przykład. No nikt nie ma wątpliwości. Osoba zaangażowana politycznie i to tak naprawdę bardzo zaangażowana politycznie, no będzie pełniła funkcję w instytucji, która powinna być od tych takich gorących politycznych sporów oddalona. No to jest jeden z punktów moim zdaniem programowych zbliżającej się kampanii wyborczej, tak? Czy da się jeszcze niektóre instytucje odzyskać, czy da się o nie powalczyć, czy jesteśmy w stanie wszyscy zrobić krok do tyłu i stawiać na osoby, które jednak będą kierowały tymi instytucjami i nie są bezpośrednio w tej polityce takiej na pierwszym planie zaangażowane.
0: Według pani ten urząd teraz stanie się bardziej zaangażowany światopoglądowo niż dotychczas?
1: Oczywiście, że tak.
0: Czyli raczej obrońcy życia raczej nie mogą liczyć na pomoc u pani rzecznik, według pani?
1: No nie chcę jej oceniać tak bezwzględnie, no może dozna jakiegoś, powiedzmy, nawrócenia, może poczuje ciężar tej właśnie instytucji i odpowiedzialności. No daje szansę, daje jej szansę, daje szansę każdemu człowiekowi, no ale obawy pewnie i moje, i pana, i słuchaczy są uzasadnione, no ale no, zobaczymy.
0: A jakie pierwsze działania nowej Rzecznik Praw Obywatelskich będą dla PiS testem jej bezstronności?
1: No to zależy od tego, co będzie miała konkretnie na agendzie, bo to trochę nie od niej zależy. To znaczy, to też trzeba powiedzieć, no, czy traktuje instytucje poważnie, czy nie, prawda? Może być liderką pewnych projektów, ale może też monitorować to, co się dzieje. I w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierze, będziemy ją oceniać. Także no, ja bym ten temat na tym etapie zostawiła. Przyznaję, nie jestem zadowolona, jestem pełna obaw, ale każdemu trzeba dać szansę. Poczekajmy, aż zacznie pracę.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i szczęść Boże.
2: 7:09. Gość poranka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Prawda jest taka, że niespecjalnie miałem czas się przygotować, dlatego że przed wyprawą miałem dużo pracy i trochę nauczony tą zasadą z braci z tezy, że pielgrzymka może być pielgrzymką zaufania. Poszedłem trochę na żywo, oczywiście, oglądałem filmy, spotkałem się z paroma osobami, zadzwoniłem do paru osób, które Camino przebyły i po to, żeby się jakoś zorganizować logistycznie, ale starałem się nie mieć oczekiwań, starałem się nie planować, co chcę w życiu przemyśleć, tylko po prostu wyruszyć samemu, bo samemu szedłem Camino i otworzyć się na drogę. A jeżeli chodzi o takie praktyczne przygotowania, to oczywiście starałem się zapakować trzy koszulki, jedną parę spodni, dobre, sprawdzone buty, wziąć tylko to potrzebne, ale bardziej otworzyć się na to, co mnie spotka po drodze.
1: A skąd w ogóle pielgrzymowałeś? Z jakiej miejscowości?
0: Ja zacząłem w Porto. Tak, w Porto. Wszedłem wybrzeżem w stronę Hiszpanii, w miejscowości Kamienia. Wzdłuż rzeki szedłem jeszcze, połączyłem się, doszedłem do centralnej drogi portugalskiej i tam w Tui przeszedłem do Hiszpanii już. Kontynuowałem w górę w stronę Santiago de Compostela.
1: Czy na przykład czegoś nie zabrałeś albo na coś nie byłeś przygotowany w czasie drogi?
0: Chyba nie. Nie miałem wiele rzeczy, ale Camino ma to do siebie, że po pierwsze po drodze zawsze spotykasz drugiego człowieka, który tobie pomoże, który jak czegoś brakuje, jakichś plastrów, to jest tam, a po drugie ta trasa jest tak dobrze znana, od tylu lat uczęszczana, że zawsze po drodze można znaleźć sklep albo jakieś wsparcie.
1: A ile w ogóle kilometrów przeszedłeś?
0: Przeszedłem chyba około 260 kilometrów, tak, 260 kilometrów. Każdego dnia około 25-30, ponieważ te kilometry z ciężkim, dużym plecakiem muszą być trochę inaczej liczone niż na przykład pielgrzymka w Polsce.
1: A jak w ogóle dałeś radę pod względem fizycznym przejść ten dystans?
0: Pod względem fizycznym myślę, że nie miałem większych problemów, bo te 20-25 kilometrów to dziennie 30, czasem to nie jest duża sprawa. No i codziennie uprawiam sport, więc nie było to dla mnie trudne. I bardziej chciałem po prostu ten czas przeżyć duchowo niż postawić na większy wysiłek każdego dnia, więc starałem się dobrze rozłożyć trasę, też znaleźć czas na to, żeby pomyśleć, żeby pójść na mszę czasem, żeby spotkać się z ludźmi wieczorem, więc dopiero w ostatnim etapie drogi gdzieś na stopach pojawiły się jakieś bąble. Na szczęście we wszystkich aptekach mają tam świetne plastry specjalne, jakieś takie
1: żelowe. To sukces, to ma zahartowane nogi.
0: Które naprawdę jakoś tę drogę ułatwiają, także chyba bez większych problemów. Był to wysiłek, oczywiście, i byłem zmęczony każdego dnia, ale nie była to jakaś męka, jakaś udręka, bo chyba nie też o to w Camino chodzi, nie? Chodzi o drogę, o spotkanie tego drugiego człowieka i o to, żeby mieć też w tym trudzie jednak odrobinę komfortu, przestrzeni, pięknego widoku po to, żeby się spotkać ze sobą, z Panem Bogiem.
1: A jak mówisz właśnie o tym spotkaniu z drugim człowiekiem, to czy przypominasz sobie jakieś wyjątkowe spotkania na szlaku?
0: Każde spotkanie było inne, to na pewno. To, co było bardzo dobre, chociaż na początku tego bardzo się bałem, to, że w tę drogę poszedłem zupełnie sam. I to pozwoliło mi otworzyć się na tych wszystkich, których po drodze spotykałem. A to były przeróżne historie, chociażby pierwszego dnia spotkałem tam już w drodze dwóch braci z Wielkiej Brytanii, trochę starsi ode mnie, bo 60-latkowie. Jednemu z nich w ostatnim roku zmarła żona. I razem postanowili trochę wyjść na tę wyprawę, żeby trochę przewietrzyć głowy, żeby się ze sobą też w tym spotkać i zastanowić się, co dalej w życiu, no bo to duże wydarzenie życiowe. Każda osoba, którą spotykałem, miała inną historię. Niektórzy poważniejsze, właśnie strata kogoś bliskiego. Inni chcieli sobie coś przemyśleć, a inni po prostu, chyba tak jak ja, bez wielkich intencji, wyszli z takim zaufaniem i dużym otwarciem. Że cokolwiek się tam stanie, kogokolwiek spotkamy,

0: zrobimy, to, to na pewno to będzie jakaś wskazówka na tej drodze.
1: A wiemy, że to twoje pierwsze Camino. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się pójść akurat w bieżącym roku?
0: Ja to Camino odkładałem z roku na rok, bardzo długo już, a Camino było jakiegoś takiego rodzaju moim marzeniem. O tym słyszałem od moich przyjaciół, oglądałem też film Droga Życia i bardzo podobała mi się ta przestrzeń, którą jest Camino. Podobną przestrzeń chyba znalazłem w Letyze, w miejscu, które mnie ukształtowało, w miejscu, w którym tak naprawdę odkrywałem swoją relację z Panem Bogiem, w ogromnej takiej wolności, w miejscu, w którym trzy razy dziennie modlimy się, ale centrum modlitwy jest cisza, w miejscu, w którym jest tyle przestrzeni na to, żeby spróbować czegoś, żeby spotkać drugiego człowieka, który jest zupełnie różny od nas i jakoś odbić w tym siebie. I to Camino w tej ciszy, w tym spotkaniu z drugim człowiekiem, w tej właśnie różnorodności, ja poznawałem siebie. I to nie było proste, bo to był pewnego rodzaju trud. To nie było komfortowe, bo to był zawsze drugi, inny ode mnie człowiek, ale ja uczyłem się siebie i właśnie w takich sytuacjach poznawałem Boga. Ja wiedziałem, że chcę iść z Nim przez życie. I Camino wydawało mi się bardzo podobną przestrzenią. Właśnie taką przestrzenią, która nie jest super wygodna, w której spotkasz drugiego człowieka, w której musisz zaufać i nikt ciebie też nie prowadzi.
1: A na ile chcesz oczywiście się z tym podzielić? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas drogi?
0: To jest, myślę, że wiele rzeczy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeżeli idziesz na Camino szukać siebie, to znajdujesz Boga. Jeżeli idziesz szukać Boga, to znajdujesz siebie. I te zdania teraz, jak patrzę z perspektywy czasu i dni, wydają mi się bardzo prawdziwe, dlatego że były takie momenty, kiedy chciałem Camino potraktować jako pewnego rodzaju pielgrzymkę, żeby się pomodlić, żeby wyciągnąć różaniec. I to były takie momenty, kiedy bardzo trudno było mi się pomodlić, skupić w jakiejś wolności. Bardzo, bardzo ciężko mi to przychodziło i odpuszczałem. I to były takie też momenty, w których zaczynałem myśleć o swoim życiu, o relacjach, które na chwilę zostawiłem tam w Polsce, o pracy, o tym, co chcę robić. No i właśnie poznawałem siebie i myślę, że to nic złego, żeby na chwilę modlitwę odwrócić na bok, bo to też była modlitwa właśnie, nie? A kiedy ja miałem takie dni, że chciałem pomyśleć o tym, co chcę robić w życiu, albo kiedy chciałem coś zaplanować, kiedy chciałem przemyśleć, czy ta droga jest ta, albo czy ta praca jest odpowiednia, no to te wszystkie problemy gdzieś prowadziły mnie do Pana Boga. Więc to powiedzenie, że jeżeli chcesz, jeżeli na Camino idziesz po to, żeby poznać siebie, to spotkasz Pana Boga, a jeżeli chcesz spotkać Boga, to po prostu poznasz siebie. No, to fajnie określa Camino.
1: A czy zdarzyła się jakaś trudna dla ciebie sytuacja na szlaku, gdzie musiałeś całkowicie zaufać Bogu?
0: Czy była jakaś trudna sytuacja?
1: Nic ci teraz nie przychodzi, była, tak? Na myśl.
0: Była to było ciekawe, że Camino i ta droga była takiego rodzaju, pewnego rodzaju alegorią życia. Można tak powiedzieć. I był taki moment, kiedy w miejscowości Camina, dokładnie, można powiedzieć na rozstaju dróg, ponieważ planowałem iść cały czas trasą wzdłuż wybrzeża, ale spotkałem ludzi, którzy przekonywali mnie do tego, żeby iść zupełnie inną trasą i też musiałem skrócić moją drogę o jeden dzień z różnych względów i to była bardzo trudna decyzja, chociaż z jednej strony prosta, czy iść w prawo, czy iść po prostu w lewo. Ale pamiętam, że to była dla mnie bardzo, bardzo trudna noc i decyzja, bo musiałem podjąć decyzję w parę godzin w ciągu nocy. I z jednej strony można powiedzieć, że ludzie mają dużo większe problemy, czy iść w prawo, czy w lewo. Ale to był taki moment, kiedy z jednej strony bardzo prosty, prostej decyzji, a z drugiej strony gdzieś w tej decyzji, w tym problemie, niby małym, naprawdę, naprawdę gdzieś tam spotkałem się z Panem Bogiem i wróciłem do takiej relacji z Nim. Więc trochę trudno wytłumaczyć mi ten moment, ale i o tym opowiedzieć, bo jest bardzo prosty. Ale to był taki moment pewnego trudu, w którym po prostu spotkałem się z Panem Bogiem, no i po prostu z Nim szedłem dalej.
1: Czy doświadczyłeś też Pana Boga na przykład kontemplując przyrodę na szlaku?
0: Myślę, że tak. Zwłaszcza patrząc na ocean po mojej lewej stronie, który jest przepiękny, który robi ogromne wrażenie. Jest trochę większy i piękniejszy niż Morze Bałtyckie. I to rzeczywiście, jak teraz sobie o tym myślę, to ogrom tego oceanu i piękno w jakiś sposób przybliżało mnie do tej relacji. Nie wiem do końca też, jak to opisać, ale jest w tym coś pięknego. No. Także to piękno, chyba właśnie to piękno.
1: A zasmakowałeś też na przykład...
0: Piękno prowadzi do Boga.
1: A zasmakowałeś też na przykład w hiszpańskich potrawach?
0: Na trasie, tak, w ogóle słynne menu Pellegrino, czyli te hiszpańskie pielgrzymie posiłki, zawsze na trasie były bardzo dobre, gdzie za trochę niższą cenę można kupić cały posiłek i tam rzeczywiście, chyba najbardziej prosta rzecz, ale hiszpańska tortilla, każdego dnia na śniadanie. Razem z tymi, z którymi się tam staraliśmy się zjeść i to był taki fajny, codzienny przysmak.
1: Polecasz, tak, naszym słuchaczom?
0: No i tarta de Santiago, oczywiście, która od pewnego czasu na trasie zaczęła się pojawiać, więc każdy, kto na Camino rusza, powinien spróbować tarta de Santiago. To jest takie specjalne ciasto pielgrzyma.
1: A chciałem, wiesz co, spytać jeszcze, bo moi znajomi ze wspólnoty też przygotowują się do wymarszu na hiszpański Camino pod koniec lipca i kupują sporo specyfików na pluskwy, bo podobno w albergach, czyli schroniskach dla pielgrzymów, bywają pluskwy. Spotkałeś się z takim przypadkiem?
0: Nie było pluskiew, na szczęście, ale słyszałem wiele historii, tak, ostrzegano mnie i zastanawiałem się w ogóle, jak się zabezpieczyć przed tym, ale okazuje się na trasie już, że te schroniska, przynajmniej te, które wybierałem, były bardzo schludne, bardzo czyste. Nawet w tych najtańszych takich miejskich schroniskach, które są proste i może trochę mniej wygodne, starają się dbać o higienę i są jednorazowe prześcieradła, każdego dnia wyrzucane, więc mi to się nie zdarzyło i też nie słyszałem po drodze o takich przypadkach. Rzeczywiście straszą, ale to chyba tylko ci, którzy jeszcze nie poszli.
1: A po Camino w ogóle utrzymujesz z kimś kontakt?
0: Tak, jest parę osób. O, to jest właśnie bardzo fajna sprawa, że te relacje osób, które spotykamy na szlaku, czasem na 5 minut, czasem na godzinę, czasem idzie się 2 godziny razem, czasem cały dzień, albo czasem parę dni, to one są bardzo, bardzo takie jakieś głębokie. Może dlatego, że widzimy się raz i być może za chwilę już się w ogóle nie zobaczymy, albo nigdy w życiu się nie zobaczymy. I jakoś tak naturalnie od razu na tym Camino pojawiają się tematy, które... Nie ma small talków, nie ma rozmowy o pogodzie, tylko jest konkret. Rozmawiamy o tym, z czym się na to Camino przyszło, co zostawiło się w domu, nad czym się pracuje, jakie relacje się buduje i to jest piękne.
1: A powiedz mi, wytłumacz, bo tak każdy pielgrzym ma też przypiętą muszlę. Co symbolizuje ta muszla? Jakie ma ona znaczenie?
0: Muszla świętego Jakuba. Słyszałem parę wersji w ogóle tego symbolu. Jedna z nich to muszla, która... Na muszli mamy schodzące się do środka promienie. I jedni mówią, że symbolizują na jedność, jedni, że wszystkie drogi schodzące się do Santiago, ale też muszla, która jest symbolem miski, po to, żeby podać drugiemu człowiekowi spragnionemu trochę wody. Słyszałem parę wersji i tak naprawdę wcale nie wiem, czy Która z nich jest taka oficjalna i prawidłowa?
1: A komu w ogóle doradzał...
0: Tylko wyufałem ludziom.
1: Jasne. A komu doradzałbyś wyjść na szlak Camino? To droga jest dla wszystkich chętnych, czy jednak powołanie dla konkretnego człowieka na szlak w danym roku?
0: Myślę, że droga dla wszystkich, którzy znajdą sobie jakąś moment i przestrzeń na to. Ja na to Camino szykowałem się od lat i teraz przyszedł moment. I myślę, że jeżeli ktoś taki moment, jeżeli ktoś będzie tego potrzebował w życiu, to naprawdę to poczuje i odkryje. I to samo przyjdzie.
1: Za rok ponownie wyruszasz na Camino?
0: Za rok chyba nie, ale na pewno postaram się powtórzyć tę drogę, bo można dużo się dowiedzieć o sobie wtedy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP Franciszek Cofta.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: A na radio wam zagarza godzina 17:57. W ten piątkowy wieczór wita państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Cieszę się, że jesteście państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Już za chwilę połączymy się z Łomżyńską Katedrą, skąd będziemy transmitować dla państwa wieczorną mszę świętą.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: A w oczekiwaniu na mszę świętą zaśpiewa nam Lubelska Szkoła Ewangelizacji. Tytuł utworu: Niepojęte, niezmierzone.

0: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiejsze wspomnienie świętej Kingi Dziewicy przypomina o życiu pełnym oddania Bogu i ludziom. Urodzona w 1234 roku na Węgrzech, wybrała życie modlitwy i ubóstwa. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu, gdzie służyła Bogu i bliźnim. Zmarła 24 lipca 1292 roku w opinii świętości. Jej życie uczy nas, jak łączyć modlitwę z działaniem. Prośmy, aby na wzór świętej Kingi potrafili oddawać swoje życie na służbę Bogu i świadczyli o Jego miłości w codziennych obowiązkach. W tej mszy świętej modlimy się za świętej pamięci Tomasza Bronowicza. Uznajmy teraz przed Bogiem naszą słabość i grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tymto czasie Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc. Oto Słowo Boże. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego. Głoście je na wyspach odległych i mówcie: ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszych od niego. Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Pan nas obroni i tak jak pasterz owce.
0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Ty Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Oto słowo Pańskie. Za wstawiennictwem świętej Kingi powierzmy Bogu nasze intencje. Módlmy się za Kościół Święty, aby tak jak patronka dnia dzisiejszego był znakiem ubóstwa, pokory i całkowitego oddania Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby ich decyzje przynosiły pokój, sprawiedliwość i zapewniały wspólne dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud został wynagrodzony obfitymi plonami sprzyjającą pogodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich, samotnych i cierpiących, aby dzięki pomocy bliźnich odnaleźli wsparcie i nadzieję w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Tomasza Bronowicza, aby Pan obdarzył ich wiecznym pokojem i radością w swoim królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim, abyśmy na wzór świętej Kingi potrafili łączyć modlitwę z pracą dla dobra innych. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołałeś świętą Kingę, by była wzorem miłości i pokory, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Wszechmogący. Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w świętej Kindze Dziewicy i pokornie Cię prosimy, aby nasza ofiara podobała się Tobie, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętą Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament przez zasługi świętej Kingi Dziewicy nieustannie pobudza nas do dobrego i oświeca, abyśmy godnie oczekiwali przyjścia Twojego Syna i zostali dopuszczeni do Jego niebieskiej uczty, który żyje i króluje na wieki wieków. Matce Bożej pięknej miłości, zawierzmy naszą rodzinę parafialną, wszystkie nasze sprawy, intencje, trwającą peregrynację obrazu Matki Bożej pięknej miłości pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas dawaj.
0: Wszystkim życzymy spokojnego i błogosławionego wieczoru. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Na radiowym zegarze 19 minut po godzinie 18 zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam zespół Trzecia Godzina Dnia utwór zatytułowany Nadejdzie Dzień.

0: Roy Orbison zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja przebój Pretty Woman. A słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja w piątek 24 lipca 2026 roku. To 205 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 160 dni. Dzisiaj obchodzimy święto Policji, a swoje imieniny obchodzi Augustyn, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga oraz Kinga. Słońce wzeszło o 4:36 i zajdzie 20 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 4 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 54 minuty, ale ku pokrzepieniu serc jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 32 minuty. W Kościele Katolickim 24 lipca przypada wspomnienie świętej Kingi. A dzisiejszy cytat dnia to: przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. I takich pięknych marzeń życzy Państwu Radio Nadzieja. A już teraz zagramy utwór zespołu Budka Suflera, Twoje Radio. A jakie to radio? To oczywiście Radio Nadzieja.
1: Wieczór w dobrym nastroju.

0: Uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się także w Hali Kultury w Łomży. Nie zabrakło podziękowań od przedstawicieli władz, wyrazów uznania i awansów dla części funkcjonariuszy. Młodszy inspektor Piotr Klej, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Łomży, podkreślił, że poziom wyszkolenia policjantów jest adekwatny do wyzwań współczesnego świata.
1: Policjanci ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa, za bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko w skali tutaj takiej lokalnej, ale tak bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Tak jak wszystkie służby, musimy wdrażać nowe technologie, iść z postępem czasu, dostosowywać się do, jakby nie patrzeć, panującej sytuacji, no, która nie jest łatwa w chwili obecnej. Aczkolwiek myślę, że cechujemy się takim profesjonalizmem, że jest to na pewno adekwatne do tego, co się dzieje, a nawet wykracza poza te ramy.
0: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił, czego życzy funkcjonariuszom z okazji ich święta.
2: Tego, żeby spotykali się z uprzejmością i życzliwością, bo wiemy, jak w dzisiejszych czasach jest istotne bezpieczeństwo. Mieszkańcy miasta chcą czuć się bezpieczni i policja spełnia w tym kontekście ważną rolę, więc na pewno życzę też policjantom pewnej motywacji, siły też i wytrwałości w tym, co robią.
0: Życzenia policjantom złożył także starosta łomżyński Lech Szabłowski.
3: W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu łomżyńskiego chciałbym najpierw to serdecznie podziękować za profesjonalizm, za pełne zaangażowanie w istotną część naszego życia społecznego, jakim jest nasze bezpieczeństwo. A wszystkim policjantom, wszystkim funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży chciałbym życzyć spokojnej służby. I życzę również tego, aby policjanci byli jeszcze bardziej doceniani przez rząd polski, ale również przez samorządy, żeby wiedzieli, że ich służba jest bardzo ważna i jest potrzebna.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek mówił o odwadze i wysokich kompetencjach policjantów.
4: Ja dzisiaj w imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego wszystkim policjantom naszego województwa, również Komendy Miejskiej Policji w Łomży, za ich wkład w bezpieczeństwo nasze wspólne chciałbym bardzo serdecznie podziękować i oczywiście życzyć wszystkiego najlepszego.
0: Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży służy 231 policjantów, a do obsadzenia pozostają 4 wakaty. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 40 minut po godzinie 18, a na naszej antenie Mrozu zaśpiewa swój przebój zatytułowany Złoto.

0: Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. A dlaczego? A dlatego, ponieważ w Mrągowie trwa jubileuszowa 45. edycja pikniku Country Mrągowo 2026. To wyjątkowe wydarzenie, jubileuszowa edycja największego festiwalu muzyki country w Polsce. To już 45 lat, od kiedy muzyka country gości w Mrągowie. A zatem wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Do Mrągowa podejrzewam, że można dojechać również rowerem, można dojechać również hulajnogą elektryczną. Ale uwaga, uwaga! Ponad 660 wykroczeń stwierdzili policjanci podczas jednodniowej akcji wymierzonej w użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 950 osób. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu. Posłuchajmy.
1: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
1: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
3: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przepadek tego pojazdu.
1: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja i już tylko 10 minut brakuje do godziny 19, a zaśpiewa nam teraz zespół Hozier, Someone New.

0: 25 lat wspólnej historii i dobrych relacji. Gmina Śniadowo świętuje w tym roku jubileusz partnerstwa z niemiecką gminą Markkofen. To okazja do podsumowania współpracy, która przez lata zaowocowała wieloma wspólnymi inicjatywami i wymianą doświadczeń. Podkreślał na antenie Radia Nadzieja wójt Rafał Pstrągowski.
1: Przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd, ten nasz partnerski, Markkofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami.
0: Jak mówi wójt Rafał Pstrągowski, niemieckie doświadczenia są cenną inspiracją, choć Polska także rozwija się dziś w bardzo dobrym tempie.
1: I mogę powiedzieć śmiało, że w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, z czego słynie moja gmina, no myślę, że wyprzedziliśmy zdecydowanie tutaj gospodarstwa rolne tam funkcjonujące. Natomiast wzorce czerpiemy z tego, jak tam się rozwija przemysł. Tutaj nam jeszcze brakuje, niemniej jednak myślę, że zdecydowanie był to dobry okres dla samorządu.
0: Władze obu gmin zgodnie deklarują, że chcą rozwijać współpracę także w przyszłości. Przedstawiciele gminy Śniadowo odwiedzili partnerską gminę w tym roku, natomiast jak zdradził na antenie Radia Nadzieja wójt Rafał Pstrągowski, delegacja gminy Markkofen odwiedzi nasz region za rok. A skoro o Niemczech była mowa, zagramy również po niemiecku na antenie Radia Nadzieja. Zespół Ich w utworze Du Erinnerst mich ein Liebe.

0: Staszka i Chcę kochać na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już 7 minut po godzinie 19. Grupie posłów skupionej wokół Mateusza Morawieckiego zabrakło lojalności wobec partii. Tak ogłoszony dziś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Nadzieja komentuje poseł tego ugrupowania Bogumiła Olbryś. Będąc w tak dużej partii jak PiS, trzeba odłożyć na bok własne ambicje, oceniła poseł z Łomży.
1: Jest to niepotrzebne, jest bardzo przykre. Jest takie piękne słowo w życiu każdego dorosłego człowieka – lojalność. Jeśli w życiu decydujemy się na bycie chociażby właśnie w jakimś ugrupowaniu politycznym, to nie są tylko same plusy. To czasami są rzeczy, które trzeba ponad własne ambicje przejąć do wspólnego działania, bo jednolitość i wspólnota ma ogromny sens. Bardzo przykre jest, że pan premier Mateusz Morawiecki chyba zaangażował tą grupę posłów.
0: Bogumiła Olbryś podkreśliła, że odejście ponad 30 parlamentarzystów skupionych wobec byłego premiera to złe rozwiązanie dla prawicy.
1: Szkoda, bo to jest grupa naprawdę bardzo mądrych i zacnych osób. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś refleksja, że jeszcze jakieś uzgodnienia jeszcze będą, ale te sytuacje, które się zadziały dosłownie w ostatnich godzinach, publiczne dyskusje, publiczne jakieś swary, publiczne kłótnie i nawet niezbyt eleganckie słownictwo, to naprawdę jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest w każdej partii. Bardzo się cieszę, że prezes Kaczyński właśnie tak drastycznie, po ojcowsku, powiedział dosyć, panowie, basta, koniec.
0: O północy z czwartku na piątek minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów nie złożyło deklaracji, więc zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Komitet Polityczny Ugrupowania. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszej antenie zaśpiewa teraz zespół Ringside, Tired of Being Sorry.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: no judgment.
1: No Judgment na antenie Radia Nadzieja. A już jutro, w sobotę, Kościół katolicki będzie obchodził wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców podróżujących i pielgrzymów. To dobra okazja, by pomodlić się o bezpieczne podróże i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak, modlitwa za podróżujących i troska o kulturę jazdy są ważnym elementem obchodów tego dnia.
2: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: W wielu parafiach po niedzielnych mszach świętych odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów. Będzie to także okazja do wsparcia akcji Miwa Polska – Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr, z której środki przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja. Zaśpiewa nam teraz zespół Kombi, a tytuł tej piosenki to Czekam wciąż na cud. A zatem czekamy.

0: Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał zespół One Republic, Didn't I? Trwa kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy Łomża. Inwestycja ma poprawić m.in. efektywność energetyczną obiektu i obniżyć koszty jego utrzymania. W ramach prac zaplanowano docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. O zakresie aktualnie prowadzonych prac mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: Cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania. To, co zyskamy w tej chwili, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją banki energii.
0: To jednak nie koniec zmian. Wójt zapowiada, że w piwnicach urzędu powstanie także schron, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w sytuacjach kryzysowych.
1: Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób. I prace w tym kierunku także już trwają. Skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
0: Przed laty część budynku Urzędu Gminy pełniła funkcję szpitala. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 28 minut po godzinie 19, a na naszej antenie zaśpiewa zespół Lady Punk. Tacy sami.

0: czas.
1: Daj mi znać, na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Sobel, Czarny Hi-Fi i Michał Szczygieł. 12 beneficjentów z subregionu łomżyńskiego podpisało dzisiaj umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowych obiektów. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale też turystyki regionu.
2: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
1: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
3: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który no, potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby było no, harmonia pewna, że jakaś praca została ukończona.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków 3 800 000 zł, a beneficjentów programu będzie 60. Na naszym radiowym zegarze już 37 minut po godzinie 19, a zaśpiewa nam teraz Jessie Ware, Selfish Love.

0: Justin Bieber i Dominic Fike, Die For You na antenie Radia Nadzieja. Po apelu, jaki zamieszczono w mediach, udało się znaleźć rodzinę zastępczą dla 1,5-miesięcznego chłopca, którego matka pozostawiła w szpitalu w Zambrowie. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa, a po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kosakowski.
1: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
0: W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców, dodaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
1: Dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
0: W powiecie zambrowskim działa 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 30 dzieci. Jednak nie było możliwości przyjęcia niemowlęcia. Miejsc zabrakło także w całym województwie podlaskim, dlatego wsparcie przyszło z Chełmna. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Baim. Ta sama chwila.

0: Somebody Like You, czyli Love to Lose na antenie Radia Nadzieja. Mówiliśmy o pikniku country, a w naszym regionie w ten weekend będzie muzyka szantowa. W Nowogrodzie odbędzie się dwudniowy festiwal piosenki Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich, bez wyjątku, mówi organizator festiwalu Bogdan Piorunek.
1: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rejgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych, czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
0: Z kolei drugi dzień festiwalu rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
1: Zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
0: Wydarzenie odbędzie się w Amfiteatrze nad Narwią. Partnerem głównym festiwalu jest województwo podlaskie. Na naszym radiowym zegarze już tylko 3 minut brakuje do godziny 20, a o godzinie 20 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Już jutro ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić wyjątkowy czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznać swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup.
2: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o godzinie 10.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro Kościół katolicki będzie obchodził wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. To dobra okazja, by pomodlić się o bezpieczne podróże i odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, modlitwa za podróżujących i troska o kulturę jazdy są ważnym elementem obchodów tego dnia.
3: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: W wielu parafiach po niedzielnych mszach świętych odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów. Będzie to także okazja do wsparcia akcji Miwa Polska Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. W najbliższą niedzielę Kościół katolicki będzie obchodził 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
4: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa. Bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Wieczór w dobrym nastroju.

0: Tina Turner i The Best na antenie Radia Nadzieja. A teraz przenosimy się do Włoch. Włochy zaostrzają przepisy wobec nieletnich sprawców przestępstw. Rząd Giorgi Meloni przyjął projekt ustawy, który zmienia zasady odpowiedzialności karnej osób w wieku od 14 do 18 lat.
1: Teraz sąd za każdym razem musi ustalić, czy w chwili popełnienia przestępstwa nastolatek rozumiał, co robi. W myśl nowych przepisów z góry będzie przyjmował, że nieletni był świadomy swoich działań, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Kto rabuje i niszczy, musi zawsze ponieść konsekwencje, nawet jeśli ma 15 lub 16 lat. Dlatego wprowadziliśmy surowsze przepisy wobec nieletnich przyłapanych z bronią. Zaostrzyliśmy prawo dotyczące rozpowszechniania i noszenia noży. Wprowadziliśmy też bardziej dotkliwe kary za grupowe akty wandalizmu, mówi premierka Włoch. Rząd Giorgi Meloni przekonuje, że zmiany pomogą ograniczyć wykorzystywanie nieletnich przez grupy przestępcze i skuteczniej ścigać młodych sprawców. Jednocześnie podkreśla, że potrzebne są również inwestycje w rodziny, edukację, sport i działania społeczne. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 11 minut po godzinie 20, a zaśpiewa nam teraz zespół TAP i Mateusz Ziółko, a tytuł tej piosenki to Legiony.

0: To jest wieczór z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze. Już prawie 15 minut po godzinie 20, a to oznacza, że już za chwilę weźmiemy do naszych dłoni różańce. Zapraszam serdecznie do włączania się we wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i drugi podobny numer telefonu 512 123 503. Na naszej antenie zaśpiewa teraz Eleni Maryjo, śliczna pani, a tuż po tej piosence wieczorna modlitwa różańcowa.
1: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: różańcowa.
1: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunku memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, w szczególności dla Danusi, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie, o nawrócenie grzeszników oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
2: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie. Uczniowie Jezusa ze zdumieniem odkrywają, że grób jest pusty i że Boża miłość, która stała się widzialna w Jezusie Chrystusie, zmartwychwstaje. Miłość okazuje się największą siłą we wszechświecie. Nie można jej zamknąć w grobie ani w przeszłości. W obliczu zmartwychwstania upewniamy się ostatecznie o tym, że Ten, który do nas przyszedł i który nauczył nas żyć w miłości, nie jest jedynym z męczenników, lecz prawdziwym Bogiem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i włączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, dziękujemy.
2: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie. Być chrześcijaninem nie znaczy być zapatrzonym jedynie w niebo. Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich uczniów dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych. On przyszedł po to, aby nauczać nas sztuki życia w Bożej miłości i prawdzie już tutaj, w doczesności. Jezus nie opisuje nieba, lecz uczy nas drogi do nieba poprzez ziemię. On poleca nam, jak żyć, by Jego Królestwo było widoczne już teraz.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
1: Szczęść Boże, Panie, dziękujemy.
2: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj Ducha Jezusowej mądrości, męstwa, świętości i roztropności, gdyż świat zachęca nas do egoizmu i cynizmu, do przewrotności i okrucieństwa wobec słabszych, do ateizmu i materializmu. Duch tego świata będzie nam zawsze obiecywał łatwe szczęście, które nie istnieje.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Dziękujemy z Panem Bogiem.
2: Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w świętość samego Boga, w tę świętość, którą Maryja osiągnęła w najwyższym stopniu dzięki uprzedzającej łasce Syna. Ona do końca pozostała heroicznie wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Jest dla nas niezawodnym znakiem nadziei i pewności, że Bogu możemy powierzyć wszystko, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiony, Tobą błogosławiony z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: godzinie wjazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej. Jesteśmy powołani do naśladowania Maryi i do zdumiewania się razem z nią wielkimi rzeczami, które Bóg uczynił z miłości do ludzi. Ona jest naszą wspomożycielką i pośredniczką Bożej łaski. Razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zawierzamy jej siebie, naszych bliskich i całą ludzkość. Z nią możemy stać się świętymi, czyli portretami Boga na ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: wiecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie tym, którzy połączyli się z nami telefonicznie. Pani Jadwidze, Pani Teresie, Pani Marii, Pani Teresie oraz Panu Krzysztofowi. W studio modlili się z Państwem Magdalena,
3: Aneta
2: oraz Ania, posługująca przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Śpiewam chwała na antenie Radia Nadzieja, zaśpiewał zespół XY Uwielbienie. Na naszym radiowym zegarze już 54 minuty po godzinie 20, a my już o 21 zaśpiewamy jasnogórskiej pani Maryjo Królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Tuż po apelu jasnogórskim około godziny 21:10 kolejne notowanie listy z mocą. A ja już serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Życzę udanego weekendu, miłego wieczoru. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Z Panem Bogiem, błogosławionej nocy.

Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej

dobrym nastroju. Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 710 notowanie listy z mocą. Tak się uśmiecham, bo czekałem, aż się odezwie. Dziś jesteśmy we dwójkę.
2: Oj tak, jestem, wróciłam.
1: Witamy serdecznie. Może się pojawimy w trójkę, ale jest komplet.
2: Byłaby taka szansa, o wiele, niewiele by brakowało, a byłby tu najmłodszy listozmocowicz, czyli Ignaś. Zabierz. Pozdrowienia dla babci Gosi, która została z nim
1: na
2: dzisiaj.
1: Na młodszy model, dobrze. To
2: no słuchaj, na ten, który ma więcej włosów. Chociaż możecie konkurować w tej kwestii na razie.
1: Chciałem powiedzieć, że z zębami też, ale chyba by tam wyszło trochę nie.
2: Nie, aż tak stary nie jesteś jeszcze. Poza tym wiesz co, emeryci często mają sztuczne szczęki.
1: No z tym emerytem to już trochę, ja rozumiem, dinozaur, jakaś metafora, ale do emeryta to...
2: Kto się lubi, ten się czubi, a za mikrofonami dzisiaj Paweł Hajduga.
1: I Ewa Judasz Jakubiak, witamy serdecznie, zapraszamy na 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Tak patrzę zawsze, jak się czerwiec kończy, tak sobie podsumowanie robię, to już ponad 15 lat, jak jesteśmy z wami,
2: ale
1: trochę mniej.
2: Już się prawie lipiec skończy.
1: No już się prawie lipiec tak skończy, ale wiesz, przeleciało. Z moim liczeniem wakacje mamy... Znaczy, za oknem ta pogoda taka, nie wiem, czy widziałeś obrazki, dzisiaj gdzieś mi tam mignęły z
2: Lipcopad?
1: Naszego, tak, morza. Dobrze, że nie planowałem urlopów w tym rejonie. W ostatnich dniach w ogóle nie planuję urlopu. Widzisz, to bezpiecznie, odradzam urlop.
2: Chyba, że w Egipcie planujesz urlop, albo w innej Turcji, bądź w słonecznym zakątku naszego globu.
1: Zabierzesz mnie?
2: Dobrze. Ej, w ogóle, jak już sobie tak pitu-pitu gadamy, jak tam po mundialu? Co sądzisz? Spodziewałeś się, nie spodziewałeś się?
1: No, przeszedłem koło tego mundialu trochę. Powiem ci, że ja tak lubię spać ostatnio.
2: A ja też.
1: Ten nocne transmisje jakoś tak nie do końca mi... Uwielbiam piłkę, bardzo dużo oglądam piłki, ale na ten mundial bardziej wyniki śledziłem. I czy jestem zadowolony? Tak, nasza europejska drużyna, więc mimo wszystko zawsze nie było moich...
2: A słyszałeś o tej aferze, gdzie Hiszpanie masowo udostępniali zdjęcie krakowskiego rynku zalanego czerwienią.
1: Tak, tak, tak,
2: czyli
1: tak, ja też,
2: nie zdjęcie Hiszpanii, a zdjęcie Polski trafiło.
1: Tak, naszych kibiców krakowskich. Śledziłem tamte wydarzenie, więc ja od razu wiedziałem, że jest coś nie tak, no ale dużo rzeczy fejkowej w internecie się ostatnio, więc... A to o tym jeszcze będziemy
2: tak,
1: mieć.
2: Tak, dokładnie, dobra. Słuchajcie,
1: tak,
2: bo jest więcej gadania, mniej grania.
1: Była
2: na razie.
1: Fotka, pewnie zaraz wskoczyła.
2: Zaraz będzie tak.
1: Wskoczyła.
2: Nie, jeszcze nie.
1: To zaglądajcie,
2: nie
1: bądźcie szybsi niż Ewa. A my teraz zaglądamy do poczekalni, bo dzisiaj też tak gadu-gadu, ale tu mamy dwie propozycje. Mniejsze granie. Czy Kadosz? Mniejsze granie. Zaczniemy
2: mniejsze
1: od
2: granie,
1: utworu
2: od nadziei.
1: Nadziei. rdn.lista.185. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie koszt SMS to 1,23 zł.

0: No i co ty na to?
1: Fajnie.
0: Wolisz damski w 100% jakby damskie mniejsze granie, czy damsko-męskie mniejsze granie?
1: Wolę. A będzie w ciszy
0: tej? Ale które wolisz? Damskie?
1: Damskie.
0: No dobrze, no, nie będzie w ciszy tej. Znaczy będzie, jak sobie puścisz sam, nie?
1: Nadzieję, ale w głowie mi tam plumkało w ciszy tej.
0: Okay.
1: A mam jeszcze jeden utwór mniejszego grania, a przynajmniej był w ubiegłym tygodniu. Dziś mamy... A jeszcze nie będę zdradzał. Na razie przechodzimy do drugiej wywołanej już propozycji. Kadosz, niech się weseli. erden.lista.186.

0: dlaczego jeszcze ten numer znajduje się w poczekalni. Słuchajcie, musicie to koniecznie zmienić do następnego notowania listy z mocą. Żeby to uczynić, ślijcie SMS-a treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 20 utworów, które otrzymało najwięcej waszych głosów. Przez cały tydzień skrupulatnie głos po głosie zliczał wasze głosy.
2: Oj, bardzo skrupulatnie pozdrawiamy Huberta, bo dzisiaj liczył na piechotę, słuchajcie, niemalże zliczydłem liczył to. Gdyby mu zabrał wszystkie kalkulatory i narzędzia, to można by było powiedzieć rzeczywiście na piechotę, ale biedny każdy jeden głos musiał policzyć analogowo, bo się system coś zepsuł. Także pozdrawiamy Hubert i ściskamy.
1: Pozdrawiamy, jak się te jego głosy przełożyły na miejsca. O tym się przekonacie za chwilę. A co dziś się wydarzy na liście?
2: Trochę się będzie działo. 6 awansów, 10 spadków, 3 konstans, czyli stałe. No i powitamy jedną nowość. Oznacza to także, że niestety z jednym utworem na dobre się już pożegnamy.
1: Na miejscu 20 tradycyjnie, tak jak to w ostatnich tygodniach, spadkowicze. W tym tygodniu Anne-Marie. 3 oczka w dół, niżej się już nie da. Przytul mnie, erden.lista.183. Telefony w dłoń, ślemy SMS-y w tym tygodniu.

0: Fajnie gramy.
1: Lirycznie, tak można powiedzieć. Romantycznie wręcz. O, mi się to kojarzy z takim spacerem o zachodzie słońca, piaszczystą plażą.
0: Sprawdźcie, czy jesteśmy na Facebooku. Pozdrawiamy panią Krysię. Mam nadzieję, że nas już widać. Słychać na pewno. Wpadnijcie na nasz profil. Lista z mocą. Czekamy na was. Będziemy pozdrawiać was na żywo podczas dzisiejszej audycji. A my będziemy teraz w górę tabeli, w ogrody, wspólnie z Julią. Wielbić pana chce erden.lista.184.12.
2: Radosno.

0: Niby Julia, a jednak nie. W utworze Wielbić Pana chce. Erden.ista.184 punktów 12.
1: Święty drugiego planu, czyli czas na pozycję 18. Zawracaj nas. Erden.lista.182 punktów 14.

0: Zaglądacie na Facebooka, czekamy na was.
1: Jesteśmy, tak. Jeszcze do pozdrawiania przejdziemy, bo czekamy, aż was jeszcze więcej będzie. A tymczasem święty drugiego planu, ale na wokalu kto?
0: Marcin, styczeń po raz pierwszy dziś.
1: Styczeń w lipcu.
0: A może po raz ostatni?
1: Nie wiadomo.
0: Dziś mamy nowość, na którą trzeba chwilę jeszcze zaczekać. A my teraz już czekać nie będziemy.
1: Tak, bo jak styczeń, to ciepły płaszcz.
0: Płaszcz dzisiaj się przydaje. Mam nadzieję, że porzucimy go jeszcze w te wakacje, ale na pewno nie porzucajmy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz rdn.lista.166 na słabiutko 3 oczka w dół punktów 15.

0: masz kloc?
1: Ani się obejrzymy i się przyda ten płaszcz.
0: I coraz cieplejszy.
1: Na razie
0: kroku.
1: Trochę taki przeciwdeszczowy się przydaje, bo nie wiem jak tam wasze lato, ale nasze lato bywa kapryśne, choć w Tarnowie tego deszczu nie ma zbyt dużo.
0: rdn.lista.166. Jeśli chcecie, żeby Grzegorz obrał przeciwny kierunek od tego z ubiegłego tygodnia. No i czas na teraz pozycję 16.
1: Oj, to będzie chyba teraz strefa spadkowiczów z tego, co patrzę, bowiem kolejny spadek nam się szykuje. Z pozycji 12 na pozycję 16 duet. Morski duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 18.

0: Jak tam, popływałbyś?
1: Gdzie? W Bałtyku?
0: A ty lubisz pływać w ogóle? Ty umiesz pływać, Pawełku? Bo ja tego niestety, nie wiem. Nie. Ty nie umiesz pływać, ja też nie,
1: nie umiem pływać.
0: Czyli my pływający po warszawsku pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pięknie płyną kraulem.
1: Pozdrawiamy raz jeszcze w Czasowiczów z naszego pięknego polskiego morza, ale akurat, wiesz, pogoda byłaby na pływanie pewnie nie,
0: tak,
1: na
0: ale nie, wiesz co, w Norwegii przy takich warunkach pływają normalnie w morzu, jest to dla nich ciepłe.
1: Nie jestem ciepłolubny, dla mnie to zdecydowanie byłoby morsowanie, przyjemność z pływania, ale pozdrawiamy. Widziałem dzisiaj obrazki z naszego pięknego polskiego morza. No i co, wytrwalsi w tych przeciwdeszczowych płaszczach? Nie opalali się. No, pływać może nie pływali, ale opalać też się nie opalali.
0: Zażywali kąpieli deszczowych.
1: Tak, pieskowych, wiecznych. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że też są z nami i dacie ku temu wyraz na Facebooku. Czekamy na was, a my teraz zaglądamy na pozycję 15.
0: A tam nasza porywająca Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. No, kolejny spadek z pozycji 13 na 15. Erden.lista.113 punktów, jedynie 19.

0: wiem jak tobie, Pawełku, ale mnie Ania porwała w stronę snu trochę, bo taki makojący i uspiejący głos, że mi się mocno ziewało.
1: Mnie się ziewa nie zmieni, ale to nie...
0: Mimo pięciu kaw, słuchajcie, on jest takim wariatem, że pije pięć kaw. Dzisiaj wypił. Pochwalił mi się.
1: Metopata, ale to tak jak mówiłaś, emeryci już, mam nadzieję, nie wszyscy.
0: Ej, emeryci by nie dali rady. To jest najprostsza droga do rozrusznika. Ja się martwię o ciebie, Pawełku, naprawdę.
1: Dobrze, ugryzę się w język, przejdę do pozycji 14 już. No ale ciągle jesteśmy w strefie spadkowej. Spadkowiczów może bardziej niż spadkowej. Mam nadzieję, że nie spadkowej. Nie wywróżę Marii Bober spadku. Moc słowa, trzy oczka w dół. rdn.lista.146 punktów 24. Thank you.

0: pomaga Maria zasypiać. Nie wiem jak tobie. Fajny utwór.
1: Tak.
0: Ale trochę usypiająco zadziałał naszych słuchaczy. Zaglądajcie na nas, mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze.
1: Oni nie śpią, aktywni są w komentarzach, nie wiem, ale może tak w pierwsze dziesiątce komentarze, co to na to?
0: Dobrze.
1: Jeszcze dajmy im się wykazać.
0: Trzy utwory do pierwszej dziesiątki, zaglądamy na pozycję 13.
1: A tam nasza czuwająca od wielu notowań listy z mocą siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Niestety, kolejny spadek z pozycji 10 na pozycję 13. Erden.lista.026 punktów 33.

0: Agata Zawadzka.
1: Paweł się rozśpiewał nawet, rozmruczał. Niczym Kubuś Puchatek.
0: Rozstroił. Czuwajmy, no niestety, trzy oczka w dół. rden.lista.026.
1: No i mamy znowu ziąb, tak jak nad polskim morzem, tak teraz na naszej liście z mocą zima, a konkretnie mówiąc styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. No i kolejny spadek. Sześć oczek w dół, z 6 na 12. rden.lista.176. 70 punktów, 34.

0: klasycznie, żeśmy się z Pawełkiem zagadali. Ha, ha, ha. Macie nas, zagadaliśmy się. Poza drogą. Tak bywa, tak jest.
1: Bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Być może będzie.
1: Bardzo dobrze. Kto na tym skorzystał? Wy skorzystaliście.
0: Bo posłuchaliście dłużej.
1: No i oczywiście Marcin skorzystał. Po raz drugi dzisiaj był. Najpierw w oratorium, teraz w utworze Noc Pojedynku, a już przed nami zamyka, czy otwiera pierwszą dziesiątkę ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. Rdn.lista.902 punktów 35.

0: trzeci z sześciu dzisiejszych awansów należy do księdza Jakuba Barczaka. No zabrakło do pierwszej dziesiątki niewiele, ale jednak, ale dzięki waszym głosom na pewno będzie lepiej. Jeśli będzie dużo głosów, dużo pracy będzie miał Hubert. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Pozdrawiamy raz jeszcze.
1: Trzymamy kciuki, żeby system zaczął znowu liczyć dla niego.
0: Oj, tam.
1: Bo wszyscy mają wakacje, a on biedny musi liczyć, słuchaj.
0: Ja jako emeryt, ja miałem co prawda na początku mojej przygody z edukacją, ale były jeszcze liczydła. Naprawdę,
1: ja miałam patyczki do liczenia. Chociaż liczydło też gdzieś tam stało takie duże w szkole podstawowej.
0: Tak, jako już antyk w gablocie. Dobrze, zamykamy drugą dziesiątkę. Ksiądz Jakub Barczak, rdn.lista.902.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I rozpoczynamy pierwszą dziesiątkę od tarnowskiego akcentu, bo nie wiem, czy wiesz, ale kapela N właśnie z Tarnowa się wywodzi.
2: Już wiem.
1: Spadek. Dwa oczka w dół. Z pozycji 8 na 10. Kapela N. Anioł Pański. RDN.ista.180 punktów. Okrągłe 40.

0: Pelen, prosto z Tarnowa. Pozdrawiamy.
1: Tak jest.
0: Ciepłe miasto, przynajmniej na papierze. Anioł Pański, rdl.lista.180. No niestety powróciliśmy do spadkowiczów, chociaż znowu będzie lekki oddech. A to za sprawą kogo?
1: Jest nowość, moi drodzy, jest nowość. Wprost z poczekalni szturmem wdarł się na pozycję dziewiątą. A kto? A to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Bibro, drodzy Państwo, czyli Bartosz Baran, który serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy RDN.

0: mocne przesłanie.
1: Bibro, nowość, prosto z poczekalni, gratulujemy.
2: Ale na liście z mocą nie jest to nowość, prawda, Pawełku?
1: Nie jest, no wielki powrót. W ogóle ja uwielbiam ten rodzaj muzyki, zwłaszcza chrześcijańskiej. Wy też, jak widać po waszych głosach. Jak zamknę oczy, teraz poczułem się, jakbym znowu miał 40 lat. Tak nie, dobrze, mam 40 lat. Ale jakbym znowu był dzieciakiem. Nie wiem, czy ty słuchałaś rapu. Pytałaś mnie przed tym o piłkę.
2: Tak, słuchałam.
1: No, to podziel się
2: Ale nie, to takie, wiesz, klasyki, że tak powiem. 1.8L, jakiś tam paktofonika, tego typu rzeczy, nie? Tam jakiś tam ostry, czy coś takiego też wleciało. Ja bardzo różnej muzyki słuchałam w życiu i słucham w dalszym ciągu. Od muzyki bardzo popularnej, tanecznej i użytkowej, którą to gram i śpiewam na imprezach różnych, po muzykę dziecięcą, przez jazzową, rockową i... churalną, kościelną, w zasadzie wszystko znajdziesz na mojej playliście.
1: Nie tylko muzycznie, w ogóle jesteś człowiek orkiestra.
2: Oj, dziękuję ci bardzo, Pawełku. Pawełku, ty też w ogóle... Och, ale sobie dobrze słodzimy.
1: Przejdźmy może do muzyki, bo czeka już na nas Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. erden.lista.124.47

0: Zapewne Adam gdzieś podróżuje. Na Facebooka nie zdążył podróżować, ale do nas na Facebooku...
1: Ma zasięgu, w pociągu jest.
0: Dotarli. Kto dotarł? O, w lajkach jest z nami. Moment, muszę... No, i Facebook nie współgra. Janusz Jędrusik, Gabriela, Bartosz, Dorota, Gosia, Marta, Mariusz i Marek. A w komentarzach Bartosz już wcześniej pozdrawiał, czyli Bibro. Marta Osierska mówi, że u niej wakacje tradycyjnie remontowo czy wyjazdowo, ale nieważne gdzie, ważne, żeby miło spędzić czas, zwłaszcza wieczory przy dobrej muzyce, jak dziś z Listą z Mocą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tomek mówi, że widać nas i słychać wszędzie i pozdrawia się z Siedlec. Krysia, pani Krysia mówi, że jest, słucha wszystko, gra, pozdrawia prowadzących. Marek pozdrawia również całe radio RDN. Michał twierdzi, że prowadzimy super program, poleca każdemu i pozdrawia Listę z Mocą. I słuchajcie, to jesteście rozmowni i tacy w ogóle optymistyczni, że naprawdę aż miło czytać te komentarze. Widzę, że wypoczęci, zrelaksowani, zazdraszczam.
1: To ty zarażasz właśnie tą energią, uśmiechem.
0: Staram się. Słuchajcie, jestem tą szczęśliwą posiadaczką dziecka, które śpi w nocy, ja też śpię w nocy, więc uśmiechnięta, zadowolona mama, tu uśmiechnięta, zadowolone też dziecko. No i to tak działa, takie perpetuum mobile. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz babcię Gosię, która została z Ignasiem Małym. Ale Ignasia Małego wam tu też kiedyś przyprowadzę, bo on jest coraz bardziej gadatliwy, więc naprawdę ma coś do powiedzenia.
1: Powrócił rap na Listę z Mocą, może najmłodsi też powrócą, będziemy grać młodemu.
0: Czemu nie?
1: Do tego czasu.
0: On muzykę uwielbia.
1: Przysyłajcie do naszej poczekalni. No niestety pożegnaliśmy nawet, chyba już GG od paru tygodni nie ma z nami, ale no, w muzyce chrześcijańskiej mnóstwo młodego pokolenia jest, więc mam nadzieję, że się pojawi w naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. RDN. Lista z Mocą, @rdn.pl. Tam czekamy na wasze propozycje, a my teraz zaglądamy na pozycję 7. Niezmiennie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. rdn.lista.181 punktów 49.
2: Lecz że

0: Chodźmy tam.
1: Chodźmy tam? Czyli gdzie?
2: Z tobą pójdę wszędzie.
1: Nie wiem, co na to Darek.
2: Nie wsłuchałem się w utwór, więc powiedziałem pierwsze, co mi przyszło. Pójdziemy w trójkę. Ze czwórkę.
1: Dobra, weźmiemy Ignasia. Ignaś lubi spacer. Tak, pozdrawiamy Darka.
2: Mam nadzieję, że nie ma go teraz na mnie.
1: Marcin jest na próbie.
2: Wargocki jest już za nami z utworem Nadzieja. Fajny utwór, ja uwielbiam. Tak od razu gdzieś odpływam i to nie wcale.
1: No taki ten kopyt był taki dum, dum, dum, dum, dum.
2: Tak.
1: Bonanza.
2: Nie, dobrze, bo pomyślam, że z nami coś dzisiaj nie tak.
1: Za dużo kawy.
2: Za dużo kawy, tak zdecydowanie to kawa tak na nas działa. Mhm. Teraz czas na pozycję szóstą, tutaj awans. Teraz będzie nasz ulubiony duet.
1: Aaron tak.
2: Krux z utworem Anioły. Erden.lista.142, punktów 56.

0: Lubimy? Bardzo lubimy? Bardzo się cieszymy, że jest awans o trzy oczka do góry.
1: Prawie najlubieńszy utwór, bo teraz
0: Teraz.
1: Ale to jest potężna sinusoida ostatnio. Z końca na prawie na...
0: Wow, to się dzieje. O, 10 oczek do góry. Największy awans należy do...
1: Dzikich serc.
0: Oj tak.
1: Stać się kimś. Erden.lista.162.59.

0: Tydzień temu była rekordowo krótka lista z mocą, to w tym tygodniu rekordowo długa?
1: Tak.
0: Nie wiem, co na to inne radiostacje, ale pozdrawiamy.
1: Co jest wspólnym mianownikiem długich list? Twoja obecność?
0: Nie, dobrze, nie, wiesz, nieprawda.
1: Dobrze.
0: Nie.
1: O, ja to powiedziałem głośno, tylko...
0: Obraziłam się. Fox przed tupem. Tup, tup, tup.
1: Dobrze, już tylko cztery utwory przed nami. Nie wiem, jak długo ci się ten płoszek będzie trzymał. Mam nadzieję, że zdążymy do końca listy.
0: Ja nie umiem
1: odobrazić.
0: Tak, jakbym powiedziała, że się nie będę odzywać do końca listy, to bym skłamała. Wytrzymałabym 10 sekund.
1: No i tam dobrze. Cieszę się, że wróciłaś. Dobra, też szybko wróciłaś.
0: Dalej.
1: Czwarta pozycja przed nami, tuż za podium. A pytałeś mnie przedtem o piłkę. Kto zajął miejsce tuż za podium na mundialu?
0: Argentyna.
1: Argentyna była w finale.
0: Była, aha, nie, Anglia, Francja, nie wiem,
1: Francja,
0: Boże, Francja, tak. A co
1: nie
0: ma piernik do wiatraka?
1: Wiem, co ma Janusz?
0: Co ma Janusz do Francji?
1: Ale zajął to najgorsze dla sportowców miejsce.
0: A, opowiadasz.
1: I cóż mogę ci dać? rden.lista.116 punktów 170.
2: I pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: To narodem z Meksyku. Pamiętasz?
1: Ale nam dzisiaj międzynarodowo.
0: Nasz Carlos Janusz Jędrusik dziś tuż za podium. Niby blisko, ale jednak daleko, bo jeśli chodzi o punkty, to przepaść. Zaraz się okaże, ile tych punktów trzeba było mieć, żeby na to podium wskoczyć albo się na nim utrzymać. Ale jeśli chodzi o Janusza, zgromadził ich 170. I jeszcze raz przypomnę numer SMS przypisany do utworu. Możecie sprawdzić wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego utworu. Sprawdźcie, nasza strona działa. Nie tylko jesteśmy na Facebooku, ale także na naszej stronie internetowej. Lista z mocą .erden.pl. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek. Spadek. Z samego szczytu. Na najniższe podium, miejsce podium. Arete z utworem zwyciężyłaś erden.lista.133. Mimo tego, że zdobyło w tym tygodniu aż 486 punktów, to było to zdecydowanie zbyt mało, żeby utrzymać pozycję z zeszłego tygodnia.
3: Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Dzisiaj niestety, albo stety, w zależności jak bardzo lubicie Aretę, niestety nie zwyciężyli.
1: Zamknijmy listę na trzecim miejscu, nie zwyciężyli.
0: O, no będzie to się jest wszystko zgadzać. Pomysł w sumie. No ale nie, no, pędzimy dalej. Żeby głosować na Aretę, musicie słuchać SMS o treści rdn.isa.133 pod 7148.
2: Miejsce drugie.
1: Teraz nasza łania, czyli pozycja druga.
0: Pytanie, czy biegnie przez szkockie łąki usłane słońcem, deszczem, czy może innymi zjawiskami pogodowymi?
1: Że Mariusz? Nie, ja bardziej myślałem o Magdalenie Bober. Gościnnie w projekcie Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa śmiałków. Mam nadzieję, że są z nami chyba na Facebooku. Ich ostatnio nie było.
0: Nie było. Oj, popiołu, popiołu. Jakby to powiedziała moja babcia, nie było długo.
1: Minus 30
0: Podróżują
1: punktów.
0: Może gdzieś, nie wiem, po cieplejszych krajach.
1: Nieobecność. Zapisuj Huber minus 50 punktów. A nie.
0: To tak nie działa.
1: rdn.lista.940 Tylko Jezus, jak łania miejsce drugie.

0: Warto się być niżej, bo wtedy gramy dłużej.
1: Zachęcamy. Nie, nie zachęcamy. Zachęcamy do głosowania. Telefony w dłoń, głosujcie.
0: Ale wiesz co, to by było ciekawe, jakby jednego tygodnia ta druga dziesiątka była pierwszą dziesiątką, a ta pierwsza była drugą dziesiątką. To wtedy by się wyrównało i co dwa tygodnie byśmy grali wszystkie utwory porówno.
1: O korelacji powiedziałem przed chwilą. Niedobrze, że się obrazisz znowu, już nie ma czasu na obrażanie się dzisiaj, bo został tylko jeden utwór. Ale tu niespodzianka, bo jeszcze nie wiemy,
0: ale jaki.
1: No właśnie.
0: Właśnie,
1: mamy jeszcze, to już zdradzę, mniejsze granie, czy Magdalena Sikora, to nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
0: No dokładnie, no to już się zaraz okaże.
2: Miejsce pierwsze.
1: No dobra, może trochę skłamałem, jednak oczywiste bardziej niż mogłoby się wydawać, bo niestety mniejsze granie z utworem W domu ojca nie radziło sobie ostatnimi tygodniami. No i żegnamy utwór raz na zawsze, ale to nie jest taka najsmutniejsza informacja, ponieważ wiemy, że w naszej poczekalni mniejsze granie już czeka na taką okazję, żeby ponownie, i mam nadzieję, że tak się stanie. Pamiętajcie, w naszej poczekalni utwór Nadzieja, a my teraz zostawiamy was z dzisiejszymi zwycięzcami. Zwycięzczynią.
0: Magdaleną Sikorą z utworem On z nami. Awans z pozycji trzeciej na najwyższą lokatę erden.ista.159 punktów aż 602.
1: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ewie za nieco więcej niż 3 kwadranse. Mam nadzieję, że będzie z nami za tydzień. Na pewno będzie lista z mocą. W jakim składzie? To też jakaś niespodzianka. Czekamy na was. Na pewno będziemy. Wakacji nie mamy. Urlopów nie mamy. Po to, żeby się z wami spotkać. Ewa się uśmiecha od ucha do ucha. Ewa ma energii na cały rok. Nie wiem, jak ona to robi, ale ona nie potrzebuje urlopów. Wam życzymy odpoczynku. Życzę wam dobrego tygodnia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Ewa Judasza-Kubiak
0: i Paweł Hejduka.
1: Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
2: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
1: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
0: Wiadomości ze świata.
1: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
3: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
1: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

tylko do słów. Krzycz otwarcie wprost do chmur. Kanonadą pragnień.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa w naszej audycji Gość Dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan marszałek Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Panie marszałku, na początku zacznijmy od gorącego tematu. Czy dyrektor łomżyckiego szpitala, pan Dariusz Domasiewicz, został zatrudniony według klucza partyjnego, politycznego?
2: Tak, rzeczywiście to temat medialny w tym sezonie ogórkowym, który w tej chwili mamy. Temat ten stał się tematem dominującym kilka dni temu za sprawą konferencji prasowej, która była pod szpitalem wojewódzkim, które zorganizowało trzech radnych sejmików województwa i jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, nie będę tutaj mówił, o czym oni mówili w szczegółach, prawda, ale zarzucili dyrektorowi kilka, można powiedzieć, obszarów, którego dotyczyły, związanym z jego zatrudnieniem i jego aktywnością. Ja powiem w ten sposób. Trochę się dziwię kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności marszałkowi Kosickiemu, bo on był jakby tutaj chyba raczej inspiratorem, może nie inspiratorem, ale był tutaj jakby liderem tej grupy, że dał się podpuścić i zainspirować w ataku na porządnego dyrektora naszego szpitala wojewódzkiego w Łomży. Śmiem twierdzić, jednego z najlepszych dyrektorów w historii tego szpitala. Nie wiem, że można uczynić atak polityczny na człowieka, który nikomu nie zagraża, jeśli chodzi o radnych sejmiku, ani Prawu Sprawiedliwości, bo nie jest to postać polityczna, a biorąc pod uwagę jego aktywność i to, co dla tego szpitala w ciągu ostatniego roku, w sumie półtora roku, bo tyle jest tam zatrudniony, uczynił, to swoiste kuriozum. Nie wiem, co było w głowie Artura Kosickiego, nie wiem, kto go do tego czynu poprosił, no bo to chyba jest jakaś usługa, bo nie sądzę, żeby w jego w świadomości można było taką konferencję zorganizować.
1: No dobrze, no,
2: ale stało się.
1: Ale pan Domasiewicz był kandydatem trzeciej drogi w wyborach do Sejmu w 2023 roku. Teraz PSL, czyli część trzeciej drogi, jest waszym koalicjantem w sejmiku. Pan Domasiewicz też był kandydatem na prezydenta Łomży, również z poparciem Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie ulega wątpliwości, że...
1: Więc to nie jest taki bezpartyjny człowiek, który nie ma żadnych jakby konotacji politycznych.
2: Ale to właśnie, co uważamy za partyjność, prawda? Oczywiście, że w dzisiejszym życiu publicznym, żeby zafunkcjonować, chociażby w obszarze sejmiku województwa, ale też nawet w mieście takim jak miasto Łomża, na pewno miasto Białystok, na pewno miasto Suwałki, ta aktywność się zawsze wiąże z jakąś polityką, prawda? I tutaj ktoś ma jakieś poglądy, jakieś ideały, coś i w ramach jakiegoś ugrupowania chce być aktywny, no to robi, ale według mnie przynależność partyjna to trzeba zapisać się do partii, trzeba opłacać składki, trzeba być w niej aktywny, uczestniczyć w gremiach, chcieć to robić, a Dariusz Domasiewicz nie jest człowiekiem, który w jakiejkolwiek partii funkcjonuje. To, że startował tam z trzeciej drogi, prawda, czy to, że startował, jest też radnym miasta, prawda, to też jest w ramach pewnej grupy radnych.
1: Ale współpracuje z waszymi radnymi, z panem Szynkiewiczem chociażby, z Koalicji Obywatelskiej, no jest ta współpraca, nie ukrywajmy.
2: Jest, oczywiście, że jest i bardzo dobrze, że jest, bo ta koalicja, która jest w mieście, którą stanowi PiS, kilku byłych działaczy Platformy Obywatelskiej, może nie Platformy, ale startujących z Platformy Obywatelskiej, później obejmujący też stanowiska i plus radni samego prezydenta Chrzanowskiego, to nie jest dobry kierunek funkcjonowania naszego miasta. Zresztą to widać w wielu obszarach. Także dobra opozycja, taka jak Grupa Domasiewicza właśnie i Koalicja Obywatelska w tej chwili stanowią opozycję i to jest zdrowa opozycja, która wytyka im pewne błędy, które robią. Także no on tak współpracował z nami, nie ulega wątpliwości. Domasiewicz dał się poznać jako człowiek, który startował na prezydenta Łomży, tak jak pan zauważył. O mało nie został, żeby właśnie nie ci działacze Platformy Obywatelskiej byli działacze, żeby nie postawili na Chrzanowskiego wtedy i nie związali się z PiS-em, to prawdopodobnie Chrzanowski nie byłby dzisiaj prezydentem Łomży, a byłby Domasiewicz.
1: Że aż tak duża część zwolenników Platformy zagłosowała wtedy na prezydenta Chrzanowskiego, pan uważa?
2: Nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że część działaczy Platformy zamiast wystawić swojego...
1: No tak, ale wyborcy pewnie i tak nie głosowali na niego.
2: Wystawić swojego kandydata, a więc obniżyć próg dla prezydenta Chrzanowskiego, dali mu tą możliwość. Mało tego, w końcówce również go poparli. Także tak to wyglądało. Dlatego Domasiewicz te wybory przegrał. Ale też trzeba pamiętać, że w tej chwili ma doskonałe narzędzie pokazania się w ramach aktywności publicznej, a to jest właśnie Szpital Wojewódzki w Łomży, gdzie naprawdę sprawuje się doskonale. I to jest szansa na to, żeby w przyszłych wyborach na prezydenta Łomży również chciał wystąpić.
1: No, z poparciem koalicji?
2: Ja nie wiem, czy on chce to zrobić, ale ja na przykład będę go do tego namawiał. Jeśli będzie chciał być kandydatem na prezydenta Łomży, na pewno Koalicja Obywatelska go poprze.
1: Panie marszałku, czyli rozumiem, że pełne poparcie dla pana dyrektora Domasiewicza i jego działań w szpitalu, ale chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo też właśnie pan Kosicki i reszta PiS-u zarzucają mu działalność jakby pracę w dwóch miejscach, również w prywatnej firmie i zastanawiają się, czy pan Domasiewicz ma na to czas, a także dziwią się, że zarząd województwa przedłużył mu jakby pozwolenie na pracę w dwóch miejscach na kolejne 5 lat.
2: Tak, w momencie, kiedy wygrał konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgłosił nam ten fakt, że jest zatrudniony w międzynarodowej firmie, w której zajmuje się sprawami finansowymi. Tym panom, którzy stanęli przed szpitalem, coś się w głowie pomieszało, bo stwierdzili, że jest on kierownikiem hurtowni mrożonek, prawda? To jest takie przyśmiewcze oczywiście, pokazanie Domasiewicza, że on oprócz tego, że jest w szpitalu, to jeszcze może jakieś skrzynki w hurtowni mrożonek nosi.
1: To znaczy nie wiem, czy to przyśmiewcze, raczej chodziło o to, że pracuje w innym miejscu.
2: Nie, to miało swój cel, no takie pokazanie właśnie, że ten człowiek nie dość, że jest w szpitalu, to jeszcze skrzynki nosi, prawda? Prawdopodobnie, bo tak można sobie, taki przeciętny odbiorca, jak tego słucha, prawda, no to tak sobie myśli. Jak mówią, że on pracuje jeszcze w hurtowni mrożonek, no to co on tam jeszcze może robić, prawda, w tej hurtowni mrożonek? Pan sobie wyobraża, co można robić w hurtowni mrożonek. I to stworzenie jest takiego obrazu człowieka, który, po to, żeby go w jakiś sposób dyskredytować, ośmieszyć. To jest nieprawda. Zresztą Dariusz Domasiewicz w tej chwili wszedł już na drogę prawną z tymi panami. Zostali wezwani do korekty tych kłamstw. No jeśli tego nie zrobię, oczywiście pewnie to będzie miało dalszy ciąg. Z tego co wiem, znając Dariusza Domasiewicza, dba o swoje imię i godność i na pewno tego nie popuści, bo były to naprawdę kłamstwa. Tym bardziej, że jeszcze... mówienie o tym... To, co zacząłem na początku, że zgłosił nam ten fakt zarządowi województwa, że pracuje w tej firmie. On nie wykonuje żadnych czynności fizycznych popołudniami lub w weekend, tak jak stwierdził. Myśmy zresztą to analizowali. Wykonuje część pracy na komputerze. To jest firma międzynarodowa na całą Polskę. On zajmuje się sprawami ekonomicznymi, a więc weryfikuje dochody i zyski. I udowodnił nam, że nie koliduje to z jego pracą. Ale daliśmy mu na pewien czas, chcąc sprawdzić, jakim... Czy
1: jak to będzie wyglądało w praktyce.
2: Tak, nie będzie, czy to nie będzie kolidować z jego pracami. I nie kolidowało. W związku z tym przedłużyliśmy. I tutaj nie ma to jakby żadnego wpływu na jego aktywność jako dyrektora. A aktywność dyrektora, to mieli państwo już okazję w kilkudziesięciu konferencjach, które zorganizował na terenie szpitala w ramach wszelkiego rodzaju inwestycji, pozyskiwania środków finansowych, zatrudniania dobrej kadry lekarskiej, kupowania najnowocześniejszego sprzętu w Europie. Pan redaktor również tam był. Myśmy przecież, ja powiem szczerze, że ja już momentami to nawet mu mówiłem: Darek, ty już uspokój się z tymi konferencjami, bo to już nawet źle zaczyna wyglądać. Ale on mówi: no to co ja mam zrobić, kiedy my zaczynamy to, kiedy my kończymy to, kiedy my otwieramy tamto. Dobrze jest ludziom pokazać. I zresztą nawet zawsze, jak rozpoczynamy taką konferencję w szpitalu, to mówimy, że robimy to dlatego, żeby państwo nas cały czas kontrolowali, żeby patrzyli, jak te inwestycje wyglądają, jak ten przepływ finansowy środków wygląda. A Domasiewicz naprawdę pozyskał z kilku źródeł potężne pieniądze na ten szpital. I niczego nie mamy do ukrycia. I dziwię się, panie redaktorze, że Artur Kosicki dał się tak podpuścić, że uderzył w człowieka, o którym naprawdę wszyscy dobrze mówią. Ja na przykład, niech pan sobie wyobrazi, najlepiej jak chodzę do swojego fryzjera, to zawsze te 15 minut czy 20, kiedy jestem obsługiwany, to cały czas obie panie mówią o dyrektorze szpitala i w samych superlatywach. No ja nie wiem, może ci ludzie gdzieś indziej przebywają. No dziwię się Markowi Olbrysiowi. No wydaje mi się, że totalnie nie rozumie rzeczywistości, jaka funkcjonuje w Łomży.
1: Żeby być uczciwym, to pan marszałek Marek Olbryś, były wicemarszałek województwa, chwalił ogólnie też takie umiejętności biznesowe pana Domasiewicza i tam samych inwestycji nikt nie krytykował. Chodziło bardziej o to, że cały czas jest strata w szpitalu i tutaj, czy to nie jest tak trochę, że pan Domasiewicz pada ofiarą sytuacji w NFZ-cie, bo tam chyba 13 milionów złotych nadwykonań niezapłaconych i to się też odbija na wyniku szpitala, nie tylko oczywiście w Łomży, ale wszystkich szpitali.
2: No tak, Olbryś się skoncentrował na fakcie, na personalnie, na Domasiewiczu i jego zarobkach. Stwierdził między innymi takie, tam było takie sformułowanie, że Domasiewicz niby powiedział na Radzie Społecznej, że nie będzie pracował za miskę ryżu, prawda? I mało tego, jeszcze Olbryś stwierdził, że jest to udokumentowane w protokole Rady Społecznej. Nic takiego nie ma, szanowni państwo. No, są to po prostu jakieś chore wymysły. No, ale co ja zrobię? Ale wracając jeszcze do konferencji, no jeszcze raz powtarzam, dziwię się Arturowi Kosickiemu, że dał się tak podpuścić. Wracając do NFZ-u, panie redaktorze, rzeczywiście jest problem. Jest problem. I tutaj, gdyby ta konferencja dotyczyła NFZ-u, gdyby ta konferencja dotyczyła mnie, prawda, jako członka zarządu województwa podlaskiego, który bierze odpowiedzialność za ten szpital i tak dalej, to jeszcze, to bym się nie zdziwił. Ale uderzenie w Domasiewicza jest jakimś karkołomnym posunięciem, a biorąc pod uwagę NFZ, rzeczywiście jest, NFZ nie płaci za nadwykonania. To jest duży problem. To dotyczy całego kraju. Podobno ma być ten problem rozwiązany, ale dopóki nie jest rozwiązany, to sytuacja naprawdę nie jest dobra, bo po prostu to powoduje dodatkowe zadłużanie szpitali i rzeczywiście jest to niezwykle ważny problem. Zresztą problem, gdzie żadna władza sobie z nim jeszcze do tej pory nie poradziła.
1: Ale to trochę obecną władzę zawsze obciąża, która rządzi.
2: Tak, ale to, panie redaktorze, to bezwzględnie tak, to ja biorę to na klatę, to ja też jestem za to odpowiedzialny, prawda, bo ja należę do partii politycznej rządzącej i biorę za to odpowiedzialność. Sytuacja jest trudna, aczkolwiek ja nie mam na to wpływu, bo ja NFZ-em nie rządzę, ja jestem władzą samorządową, wojewódzką, ale no martwi nas ta sytuacja. Szczycimy się wydatkami potężnymi na obronność, prawda, a trochę brakuje w zdrowiu i tutaj trzeba, ale niezależnie od tego, bo na czym tkwi problem? NFZ płaci za wszystkie wykonania, a więc za umowę, którą podpisał ze szpitalem w momencie jej podpisywania na początku roku, to za to wszystko płaci. Ale wszystkie nadwykonania, które szpital płaci, na przykład przychodzi pacjent, trzeba mu wymienić biodro, prawda, a więc trzeba je kupić gdzieś, prawda, i tak dalej. I ten limit tych zakupów został przekroczony, a przecież pacjenta nie wolno tak zostawić.
1: Nie można wyrzucić, jak ktoś przychodzi z potrzebą.
2: Oczywiście. W związku z tym to obciąża już szpital. I to jest, to trzeba jak najszybciej załatwić. Podobno będą szybkie rozwiązania, ale też inna sprawa, że system ochrony zdrowia musi ulec reformie. To nie ulega wątpliwości. Ja cały czas o tym mówię, ale żeby to zrobić, to powiem panu tak. Wszystkie szpitale musiałyby być w jednym ręku, a więc nie podział na samorządowe i państwowe. Najlepiej, żeby w województwie zajmował się nimi wojewoda i wtedy być może coś by się udało. A trzecia sprawa, kolejna sprawa, to musiałaby być naprawdę wspólna koalicja wszystkich partii rządzących, żeby nikt nikogo nie obarczał tym problemem, a więc wspólna odpowiedzialność za przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia.
1: To się chyba nie zdarzy.
2: I to się pewnie nie zdarzy, tak jak pan zauważył.
1: Panie marszałku, ale nie chciałbym, żebyśmy już całą rozmowę rozmawiali tylko o panu Domasiewiczu i o służbie zdrowia. Zapytam o drugą ważną kwestię, która też tutaj rozgrzewa radnych sejmiku wojewódzkiego z opozycji. Co właściwie z uchwałą w sprawie migracji? Bo wycofaliście się z tego stanowiska przyjętego wcześniej przeciwko paktowi migracyjnemu. Ono zostało uznane w Unii Europejskiej za dyskryminujące, dlatego żeście się z niego wycofali, żeby dostać pieniądze na modernizację opery i filharmonii podlaskiej. Teraz okazuje się, pan marszałek Artur Kosicki właśnie przypomina, że nie ma tych pieniędzy dalej, nie ma też stanowiska. Nie przyjęliście żadnego stanowiska na czerwcowej sesji w sprawie paktu migracyjnego. Co dalej? Czy w ogóle nam grozi jako województwu podlaskiemu ten pakt migracyjny?
2: Przyjęliśmy stanowisko poparcia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie będziemy się bawić w żadne pakty migracyjne. To nic nie daje, to wręcz przeszkadza. A wracając do problemu Opery Filharmonii Podlaskiej i programu Feniks, na który nie otrzymaliśmy środków finansowych właśnie z tego względu, że zarzucono nam przyjęcie tego paktu migracyjnego. Ale też, panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć moją ostatnią wizytę w Radio Nadzieja. Ja mówiłem też o tym, że nie tylko przeszkodą w nieprzyznaniu tych środków był pakt migracyjny, ale również zabrakło nam kilku punktów w ocenie przez ekspertów. Myśmy przystępując do odwołania, to się to nazywa fachowo protest w tej procedurze, postanowili odrzucić obie te przeszkody, a więc uchyliliśmy ten pakt migracyjny to raz. To pozwoliło nam na złożenie odwołania i ponowną ocenę tego wniosku. I dalej zabrakło, tam zdaje się w tej chwili, dwóch czy trzech punktów, ale sprawa jest niezakończona. Jest niezakończona, ja jeszcze raz mówię, dlatego że złożyliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ta sprawa przeciwko ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego w związku z oceną naszego wniosku. I zobaczymy dopiero po tym, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy w 100% pewni, że źle oceniono nasz wniosek. I spotkamy się, panie redaktorze, za miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dlatego że procedura jest niezamknięta. No jest ale mówiłem o tym transparentnie. Proszę wrócić do tych przekazów, że nie tylko sprawa migracji, ale też brakowało kilku punktów w tym wniosku. Także walczymy dalej. Mam nadzieję, że nam się uda.
1: No bo tutaj mocne zarzuty padają ze strony właśnie pana Kosickiego, sprzedanie bezpieczeństwa mieszkańców, chociażby, albo no taki polityczny hazard.
2: Nie, no to proszę, ja też już mówię to już 1000 razy, proszę jakby z dystansem podchodzić do tych sloganów, które głosi marszałek Kosicki. Ten człowiek ma ambicje polityczne, on chyba już nie poskłada tej koalicji w sejmiku na nowo, to nie ma mowy, to się nie wydarzy. On ma w tej chwili ambicje parlamentarne, z przekory też powiem, że w tych konferencjach występuje razem z posłem Sebastianem Łukaszewiczem, a zobaczy pan, spotkamy się za rok i zobaczy pan, że Kosicki zastąpił Łukaszewicza właśnie na w ławach sejmowych. Prawdopodobnie,
1: no tych miejsc biorących jest sporo w
2: prawdopodobnie tak będzie wyglądać, że Kosicki Łukaszewicza zastąpi, to wyraźnie widać. Kosicki przynajmniej się trochę przygotowuje, jeszcze do trochę wiedzy ma na temat tego, co mówi. Nie zawsze ma rację, ale coś tam przeczyta. A robi to dlaczego? Robi to dlatego, żeby tą część społeczeństwa, która jest przeciwna migracji, która ma poglądy takie typowe pisowskie czy konfederacyjne, żeby chciała właśnie na niego zagłosować i pewnie mu się uda.
1: No według badań to większość społeczeństwa polskiego nie jest przyjazna tej niekontrolowanej migracji, ale panie marszałku...
2: Oczywiście, to my, ja tak samo jestem, to przecież my nie jesteśmy wariatami, no. My jesteśmy przeciwnikami nielegalnej migracji. Ja to też 1000 razy powtarzam. My jesteśmy za legalną migracją, my jesteśmy za tymi ludźmi, którzy chcą przyjechać do nas z innych państw i chcą w Polsce pracować. Nam potrzebni są ludzie do pracy. My, nisz demograficzny w Polsce jest tak potężny, że niedługo wyludnią nam się miasta na Podlasiu. To jest po prostu makabrycznie wyglądające. I cała Europa się ratowała migrantami. Oczywiście czasami ma z tym problemy, to nie ulega wątpliwości, ale to był taki trend, który potrafił uratować te gospodarki i całe życie społeczne i funkcjonowanie. My gubimy ludzi i jeśli nie pozwolimy tym, którzy w Polsce chcą być i pracować, no to pewnie będziemy w trudnej sytuacji. No, mamy do wyboru.
1: No ale jest jeszcze taka opcja, żeby po prostu jakąś demografię pobudzić. Nie wiem, czy się da tak zrobić, ale...
2: To już pańska sprawa i pańskiego pokolenia.
1: No tak.
2: Oczywiście róbmy wszystko, żeby tak było, ale widzi pan, jak z tym jest. No.
1: Panie marszałku.
2: W Polsce model rodziny to 2+5, jak ktoś żartuje zawsze.
1: Niestety, tak często jest.
2: Niestety ten trend się utrzymuje. Jak będzie tak dalej, będzie naprawdę trudna sytuacja. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Młodzi ludzie w ogóle sobie nie zdają sobie sprawy, bo uważają, że jakoś to będzie, ale niż demograficzny, utrata ludzi, to będzie problem potężny.
1: Chyba w skali poprzedniego roku 250 tysięcy osób jakby w Polsce zniknęło. Taka była różnica między zgonami a narodzinami, no czyli to jest sporo. Panie marszałku, ale jako że czas nas goni, to jeszcze chciałbym porozmawiać krótko o kwestii zabytków, kwestii wsparcia ochrony zabytków. Podlega panu jakby kwestia kultury, dziedzictwa narodowego w Urzędzie Marszałkowskim. Będą podpisywane umowy na wsparcie dla właścicieli nauczycieli tych zabytków, tak?
2: Tak, za chwilę, to znaczy o godzinie 10 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży podpisujemy umowy na renowację zabytków, prace budowlane i konserwacyjne przy zabytkach. Tutaj to będą beneficjenci z tak zwanego subregionu łomżyńskiego. Będzie 11 przedstawicieli. Będziemy dzielić sumę około 800 tysięcy złotych, to znaczy podpisywać umowy z nimi. W tym roku samorząd województwa w całym regionie przeznaczył na to ponad 4 miliony złotych i te umowy sukcesywnie podpisujemy. 5 sierpnia

0: zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą. No i tutaj tu w większości powiem też, że to są kościoły, prawda, no bo tak to jest na ziemi w łomżyńskiej, w naszym województwie, że większość zabytków to są obiekty sakralne, ale niezwykle piękne i też wymagające pomocy.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, panie marszałku. Naszym gościem dnia był dzisiaj Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry.
1: Pani poseł, lubi pani grillować?
2: No, to zależy w jakim towarzystwie.
1: A na przykład w towarzystwie Mateusza Morawieckiego, 31
2: lipca? Oczywiście, oczywiście, z przyjemnością będę grillować, ale zupełnie poważnie mówiąc, to oczywiście przede wszystkim jest to spotkanie, gdzie będą panele, debaty, eksperci i dyskusje o Polsce i wykuwanie się programu i propozycji. No więc to jest najważniejsza część. A jeśli znajdzie się też chwila na to, żeby po prostu w takiej bardziej luźnej atmosferze porozmawiać z tymi, którzy tam przybędą z różnych stron Polski, to będzie to sama przyjemność.
1: A pani poseł, a jaka to będzie Polska? Czy jeszcze ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus w ramach PiS, czy już poza?
2: No szczerze mówiąc, tak jeszcze trochę muszę powiedzieć, no niech kurz opadnie. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak wyjdziemy z tego takiego patu, który Państwo obserwujecie, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że podział czy wypychanie nas z Prawa i Sprawiedliwości to naprawdę nie jest najlepsze rozwiązanie. No po prostu chcemy być częścią Prawa i Sprawiedliwości, tak jak ja. Jestem od 20 kilku lat. Od samego początku zakładałam Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i szczerze mówiąc naprawdę nie wyobrażam sobie, że tak po prostu jestem wypchnięta i nie podpisałam lojalki i już, prawda, mnie w PiS-ie nie ma. No to jest kilkanaście kampanii, 10 czy 11, w których brałam udział i ja czuję się absolutnie jądrem Prawa i Sprawiedliwości, więc ja mam nadzieję, że jednak wakacje sprawią, że te emocje opadną i że wrócimy do rozmów o wspólnej pracy dla Polski i pracy nad wspólnym programem dla Polski.
1: Czyli pani poseł czuje się taką wierną politycznie córką Jarosława Kaczyńskiego?
2: Można tak powiedzieć, aczkolwiek teraz czuję się wypychana, niestety.
1: Ale też Piotr Miller wspomniał, że jest grono intrygantów, którzy chcą was właśnie wypchnąć. Między innymi wspomniał o Jacku Kurskim, Patryku Jakim. I czy pani podziela ten pogląd Piotra Millera i Jacku Sasinie jeszcze?
2: No niestety oceniając to, co się dzieje i patrząc na te właśnie, no powiedzmy, ruchy, decyzje, podpowiedzi, jakie płynęły do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z Piotrkiem Millerem. No ja szczerze mówiąc jestem w tej grupie, która miała wątpliwości co do jednoczenia się z Solidarną Polską, bo właśnie obserwowałam i było to dla mnie niepokojące i nie godziło się na to, kiedy tak naprawdę uruchomiono taki front i to właśnie źródłem tego była, między innymi było to środowisko związane ze Zbigniewem Ziobro, takiego krytykowania działań rządu Mateusza Morawieckiego, prawda? Uważałam, że to jest jakieś destrukcyjne, że to jest bezsensowne i nie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy dyskutować wewnątrz, nie wywlekać tego, nie dyskutować na forach, Twitterach, portalach społecznościowych i w mediach. No ale mleko się już rozlało. No i dzisiaj się mierzymy z tym, co widzicie Państwo niestety. No i musimy z tego wyciągać wnioski. Jak mówię, liczę, że emocje opadną, kurz opadnie i że nie jest jeszcze podjęta ostateczna decyzja i że cały czas jest jeszcze przestrzeń do rozmów.
1: A pani posła, czy pani podjęła już ostateczną decyzję, czy pani odejdzie ze stowarzyszenia, czy jednak pozostanie?
2: No jeśli mnie pan pyta, czy podpisałam oświadczenie, tak, to informuję, że nie podpisałam.
1: Ale wie pani, że według tego, co mówią też władze partii, że pani się znajdzie poza partią i Nikolec, którzy nie podpiszą tego oświadczenia?
2: Panie redaktorze, powtarzam wobec tego jeszcze raz. Rozumiem, co mówią, czytam komunikaty i czuję presję i jak mówię, oceniam, że jestem wypychana i mam nadzieję cały czas, że jednak kurz opadnie i wrócimy do rozmów, bo no, może to zabrzmi patetycznie, ale taka jest prawda. No, Polska jest najważniejsza, program. No, proszę zobaczyć, jak niestety na drugi plan zeszły takie sprawy, jak to, jak nieudolnie koalicja, prawda, pod kierownictwem Donalda Tuska rządzi Polską. No, Polacy siedzą w kolejkach, w szpitalach, dowiadują się, że prawda, za kilkanaście miesięcy albo lat będą mieli dopiero realizowane zabiegi, a tu można mieć wrażenie, że my zajmujemy się sobą.
1: Nie, pani poseł, ale ja czegoś innego nie rozumiem.
2: Mam na myśli, nie my, członkowie stowarzyszenia, zaczęliśmy te dyskusje, nie my chcieliśmy być wypchani. Ja przypomnę, że Stowarzyszenie Rozwój Plus to właśnie miała być propozycja programowa. Poszerzenie agendy, poszerzenie elektoratu, poszerzenie tematów rozmów, a więc absolutnie praca na dobry program, z którym wygramy z Donaldem Tuskiem.
1: Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem. A dlaczego nie możecie tych swoich pomysłów realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości bez tworzenia stowarzyszenia?
2: Ależ my to tworzymy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ja zwracam uwagę, że
1: ale
2: w ramach
1: po co wam
2: Prawa
1: to
2: i Sprawiedliwości... Przecież
1: nie musicie ale... tego stowarzyszenia mieć.
2: Panie redaktorze, w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują różne stowarzyszenia, jak na przykład od nowa, już nie wspomnę, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują partie. No tak naprawdę Partia Solidarna Polska ciągle funkcjonuje mniej lub bardziej formalnie. No ja jakoś po prostu no, tworzymy pewne skrzydło, które głęboko wierzy, że w takiej formule, w takiej formule stowarzyszeniowej jesteśmy w stanie dotrzeć jednak do szerszej grupy wyborców. No proszę spojrzeć, no Trzaskowski to testuje od wielu, wielu lat i to się jednak jakoś tam sprawdza. No ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, cóż złego jest w idei stowarzyszeniowej, która naprawdę nie ma absolutnie takich intencji tworzenia bytu politycznego, tylko rzeczywiście takiej przestrzeni, agendy do dyskusji, do poszerzania elektoratu. Powiem panu, bo odbieram też telefony, bardzo prosto. Na spotkanie polityczne, na spotkanie, gdzie ja występuję jako polityk, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, organizuję tutaj na moim terenie na Dolnym Śląsku spotkanie, przyjdą jacyś ludzie, wspaniali, piękni i chętnie chcą dyskutować. Ale jednak na spotkanie, które proponujemy jako stowarzyszenie, gdzie nie ja jestem głównym prelegentem, tylko jednak otwieram się na ekspertów i to z różnych stron, takich powiedzmy nawet ideologicznych i po prostu zapraszamy do dyskusji, jednak przyjdą inni ludzie, jednak przyjdą też tacy, którzy na polityczne i partyjne spotkanie by nie przyszli. A w takim gronie mamy szansę wykuć rzeczywiście lepszy program, dotrzeć do szerszej grupy wyborców i ale o to chodzi.
1: Ale na przykład Kacper Płażyński wam zarzuca, że na przykład nie płacicie dobrowolnych darowizn na rzecz partii, a partia jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo została odcięta z części dotacji. Na przykład tutaj jakby pani, niech pani tego nie odbierze jako ataku, ja tylko to po prostu przeczytałem w Super Ekspresie, który miał dotrzeć do przecieku z Nowogrodzkiej, że grup wpływowych właśnie polityków stowarzyszenia nie płaci i tam znalazło się też imię, nazwisko pani. Czy pani mogłaby się do tego
2: odnieść?
1: Nie
2: będę absolutnie tego, panie redaktorze, komentować. No to już jest taki poziom dyskusji, gdzie kiedy zaczniemy się bronić, czyli na przykład powoływać na argumenty, czy przywoływać nazwiska z drugiej strony, to możemy rzeczywiście tą bramę, gdzie jest jeszcze szansa na to, żeby ona była taka jednak otwarta do rozmów, zatrzasnąć. Nie mam takich intencji. To jest w mojej ocenie absolutnie wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Ja pytana o to odpowiadam krótko. Od 2001 roku regularnie wszystkie statutowe składki wynikające z mojego członkostwa oraz funkcji, jakie pełnię w Prawie i Sprawiedliwości, opłacałam regularnie. I tak to zostawmy. Nie, absolutnie nie namówi mnie pan na dyskusję na ten temat.
1: Dobrze, a jeszcze chciałem a propos też grillowania, ale też przez część kolegów z partii, wspomniany też Kacper Płażyński napisał na X-ie: Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie, w imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę. Jakby pani się odniosła do słów Kacpra Płażyńskiego?
2: Panie redaktorze, trwały negocjacje i rozmowy. Moi koledzy ze stowarzyszenia spotykali się z, no, nazwijmy to, z drugą stroną. W rozmowach uczestniczył też Piotrek Milowański, sekretarz naszej partii. Przedstawialiśmy, w naszym imieniu przedstawiali naprawdę 21, z tego co pamiętam, różnych postulatów, propozycji, porozumienia. które naprawdę były daleko idącymi postulatami. No my jesteśmy gotowi na te rozmowy, jednak mimo tej naszej otwartości, no dziś do porozumienia, czy wczoraj do porozumienia nie doszło. I, no i też zaskakujące dla mnie jest to jednak, że Mateusz Morawiecki był umówiony z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na rozmowę w cztery oczy, a w tej rozmowie bierze udział Jacek Sasin. No, panie redaktorze, no naprawdę, no do tanga trzeba dwojga. Ja oceniam, że z naszej strony naprawdę jest dużo, dużo determinacji. Powtarzam jeszcze raz, liczę, że kurz opadnie, że trochę emocje opadną i że naprawdę te rozmowy zaczną się na nowo, bo my nie mamy absolutnie żadnych złych intencji i w ogóle trochę, przyznam, nie rozumiem, co się dzieje.
1: Pani poseł, a czy gdyby na przykład jednak kandydatem na premiera pozostał Mateusz Morawiecki, może by nie było tego konfliktu, może to chodzi właśnie o ambicje Mateusza Morawieckiego, że został troszkę odstawiony na boczny tor?
2: Ale to już jest, przepraszam, to już jest absolutny argument, naprawdę bezsensowny. Ja na przykład mogę panu powiedzieć, że niedawno gościliśmy na Dolnym Śląsku Przemysława Czarnka, więc kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości i zapewniam pana, zachęcam też słuchaczy, zajrzyjcie państwo na nasze strony, na nasze portale społecznościowe. Wszyscy w moim regionie z Dolnego Śląska stawiliśmy się na to spotkanie. Absolutnie wspieramy jego kandydaturę i byliśmy, goszcząc go na Dolnym Śląsku, na tym wydarzeniu wszyscy razem i wspólnie. I tak to właśnie powinno wyglądać, więc nie zgadzam się z tym argumentem. To jest po prostu moim zdaniem zupełny jakiś taki wymyślona rzecz, żeby podkręcać emocje. Nie ma takiej emocji, nie ma w ogóle takiej podstawy do dyskusji na ten temat. Wspieramy Przemysława Czarnka.
1: A czy wyobraża pani sobie w ogóle taką sytuację, w której zostajecie wyrzuceni z PiS, ale jako nowa partia wejdziecie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i wy na przykład wystawicie wspólne listy?
2: No długo już w tej polityce funkcjonuję, jestem w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić, okej, ale jak mówię, bronię się przed tym. Liczę, że no, nie będę zmuszona do planowania takiej przyszłości.
1: A nie przekonuje pani na przykład argument części też frakcji w PiS-ie, że trzeba odbić część elektoratu Grzegorza Brauna, stąd zmiana narracji w PiS?
2: Nie, no ten argument rzeczywiście mnie akurat nie przekonuje. Uważam, że ściganie się z Braunem sprawia, że tak naprawdę no, wyborca wybierze oryginał, a nie tego, prawda, ścigającego ten oryginał. No po prostu. Uważam, że to jest bezsensowne, że musimy jednak tworzyć swoją własną tożsamość, mówić odważnie o naszych poglądach, mówić także o trudnych rzeczach. Ja generalnie w polityce stawiam na szczerość. No, nie da się funkcjonować w polityce tak i trzeba sobie zadać pytanie, dokąd ona nas zaprowadzi. Kiedy będziemy obiecywać wszystko wszystkim, prawda, żeby sięgać po najszersze, prawda, grono wyborców, no to tak nie działa. Znaczy na końcu, gdzieś w końcu, nawet jak wygramy wybory, trzeba się z tego rozliczyć. Prawo i Sprawiedliwość dotąd, taką marką Prawa i Sprawiedliwości była właśnie realizacja obietnic, było dotrzymywanie słowa. A żeby to udźwignąć, no to jednak musimy wyborców traktować poważnie, musimy budżet państwa traktować poważnie i musimy o pewnych rzeczach mówić szczerze. Nie da się wszystkiego wszystkim obiecać, nie da się robić spektaklu, jak to robi Grzegorz Braun, bo to, co on robi, to jest moim zdaniem po prostu czyste aktorstwo, takie cyniczne, prawda? On właśnie dotyka tych emocji, które być może wielu mogłoby otrzymać na spektaklu teatralnym. No fajnie się to ogląda, ale jakby przyszło do realizacji, do spełniania tych obietnic, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Więc to jest takie łechtanie po prostu takich głębokich jakichś napięć i emocji u ludzi, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwą polityką i z rzeczywistym, nie wiem, zarządzaniem krajem, jakimś planem. Ja stawiam na szczerość w polityce i na odpowiedzialność. A żeby to realizować, no to trzeba się z pewnymi rzeczami mierzyć, mówić jak jest, a nie obiecywać wszystko wszystkim.
1: A jak pani mówi o szczerości, to czy już po dzisiejszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim już odbyła się jakaś szczera rozmowa pomiędzy państwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
2: Ale oczywiście, my rozmawiamy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie i wymieniamy też poglądy na różne tematy. Oczywiście, że tak.
1: I I co państwo uważacie po tym spotkaniu właśnie pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim?
2: No, wydaje mi się, że już to wyraziłam i to wielokrotnie odpowiadając na różne pańskie pytania. No, uważamy, że trzeba ochłonąć, dać czas kolegom, zatrzymać się na chwilę z nadzieją, że jednak wrócimy do rozmów.
1: Parlamentarna większość poparła kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram to aktywistka wolnych sądów, wspierająca też proaborcyjne protesty. Na ile ta osoba, która uczestniczyła też w sporach politycznych, może później skutecznie pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dla wszystkich obywateli?
2: To widzi pan, ta sprawa trochę tak pokazuje, z czym się musimy mierzyć w przypadku rządów Donalda Tuska, czyli z takim totalnym kryzysem instytucji państwa. Czyli dziś, mówiąc o dobrym programie, rozmawiając z Polakami o przyszłości Polski, musimy również mówić o tym, no bo chyba wszyscy dostrzegamy, że kryzys instytucji państwa jest i, no i trzeba znaleźć na to rozwiązanie. I to jest właśnie taki ewidentny przykład. No, nikt nie ma wątpliwości. Osoba zaangażowana politycznie i to tak naprawdę bardzo zaangażowana politycznie, no, będzie pełniła funkcję w instytucji, która powinna być od tych takich gorących politycznych sporów oddalona. No, to jest jeden z punktów moim zdaniem programowych zbliżającej się kampanii wyborczej. Tak? Czy da się jeszcze niektóre instytucje odzyskać, czy da się o nie powalczyć, czy jesteśmy w stanie wszyscy zrobić krok do tyłu i stawiać na osoby, które jednak będą kierowały tymi instytucjami i nie są bezpośrednio w tej polityce takiej na pierwszym planie zaangażowane.
1: Według pani ten urząd teraz stanie się bardziej zaangażowany światopoglądowo niż dotychczas?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czyli raczej obrońcy życia raczej nie mogą liczyć na pomoc u pani rzecznik według pani?
2: No, nie chcę jej oceniać tak bezwzględnie. No może dozna jakiegoś, powiedzmy, nawrócenia, może poczuje ciężar tej właśnie instytucji i odpowiedzialności. No daje szansę, daje jej szansę, daje szansę każdemu człowiekowi, no ale obawy pewnie i moje, i pana, i słuchaczy są uzasadnione, no ale no, zobaczymy.
1: A jakie pierwsze działania nowej Rzecznik Praw Obywatelskich będą dla PiS testem jej bezstronności?
2: No to zależy od tego, co będzie miała konkretnie na agendzie, bo to trochę nie od niej zależy. To znaczy, to też trzeba powiedzieć, no, czy traktuje instytucje poważnie, czy nie, prawda? Może być liderką pewnych projektów, ale może też monitorować to, co się dzieje. I w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierze, będziemy ją oceniać. Także no, ja bym ten temat na tym etapie zostawiła. Przyznaję, nie jestem zadowolona, jestem pełna obaw, ale każdemu trzeba dać szansę. Poczekajmy, aż zacznie pracę.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i szczęść Boże. 7:09

0: poranku 7:09 jest profesor Barbara Strzałkowska, wykładowca na UKSW w Warszawie, biblista i przewodnik po Ziemi Świętej i krajach biblijnych. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i państwa słuchaczy również.
0: Pani profesor, po co w ogóle pielgrzymować?
1: Och, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że pielgrzymowanie i potrzeba wyruszenia w drogę po to, żeby oderwać się od takiej codzienności, jest jakoś wpisana w naturę człowieka. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują czasami wyjść po to, żeby tym bardziej poznać siebie. No a człowiek wierzący w takiej podróży szuka nie tylko siebie, ale szuka także Pana Boga, szuka czegoś więcej, szuka tej wartości wyższej. I sądzę, że czas urlopu, czas odpoczynku, czas podróży, pielgrzymowania właśnie bardzo jest temu pomocne, żeby budować naszą wiarę, naszą relację z Panem Bogiem.
0: A czym różni się pielgrzym od turysty?
1: Pielgrzym od turysty chyba tak zewnętrznie wydaje się, że się niczym nie różni, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o takim zorganizowanym pielgrzymowaniu i podróżowaniu, no to wygląda ono dość podobnie, bo jest przewodnik, jest autokar, jedziemy, zwiedzamy, opowiadamy historię. Tylko że pielgrzymuje w tym wymiarze horyzontalnym, czyli to, co zwiedzamy, oglądamy, ale też w tym wymiarze wertykalnym. To znaczy zadaniem pielgrzyma jest także pogłębić siebie i zobaczyć coś, czego być może nie widzi się na co dzień. Właśnie podróż temu służy, poznawanie miejsc świętych temu służy. To jest takie dotknięcie Pana Boga. I myślę, że taki czas, kiedy wyruszamy w drogę, może właśnie służyć temu, żeby pogłębiać swoją wiarę. I z tym się różni pielgrzym, że w pielgrzymie dokonują się także te rzeczywistości głębsze, że z jednej strony zewnętrznie wygląda jakby tak samo jak turysta, ale z drugiej dokonują się w nim wewnętrznie rzeczy. I teraz tym, którzy są organizatorami pielgrzymek, a także przewodnikami pielgrzymek, no przed tymi stawiane są zadania takie, żeby oto temu pielgrzymowi pomóc spotkać to coś więcej. Może się zdarzyć, że ktoś wyrusza w podróż po prostu do ciekawego kraju, a kraje biblijne na przykład należą do takich ciekawych krajów obyczajowo, historycznie, kulturowo, pod wieloma względami. I ktoś wyrusza po prostu na wycieczkę, ale dokonuje się w nim coś, w spotkaniu z miejscem, jakieś dotknięcie Pana Boga, w którym może ten człowiek stać się pielgrzymem, chociaż zaczynał jako turysta. Może też niestety zdarzyć się odwrotnie, że ktoś wyrusza na pielgrzymkę, ale zainteresowanie takie zupełnie przyziemne, rozmaitymi atrakcjami, sprawia, że tej głębi no, nie znajdzie albo nie dotknie. To się rzadko zdarza, ale jest takie ryzyko zawsze, kiedy wyruszamy na pielgrzymkę, że no właśnie, że trzeba w sobie też ten wysiłek duchowy podjąć, bo pielgrzymka ma wymiar ten zewnętrzny, ale najważniejszy w niej jest wymiar wewnętrzny.
0: A na ile pielgrzymka może być odpowiedzią na kryzysy współczesnego człowieka, na samotność, zagubienie, brak sensu?
1: Myślę, że pielgrzymka pozwala poznać siebie w tym, jak dotykamy miejsc. Jan Paweł II, kiedy przygotowywał rok Wielkiego Jubileuszu, napisał taki list o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. Wtedy wyrażał takie pragnienie, żeby w 2000-lecie chrześcijaństwa, w 2000-lecie od narodzin Chrystusa, udać się do krajów biblijnych, do miejsc, gdzie się wszystko zaczęło. I pisał, że jest to pewien paradoks, że Pan Bóg działa poprzez historię i takie pojęcie historii zbawienia jest nam znane, ale działa też poprzez miejsce, czyli człowiek udaje się do jakiegoś miejsca i jest jakby do Pana Boga bliżej. Oczywiście to jest pewien paradoks, bo my wiemy, że do Pana Boga mamy dostęp. Wszędzie możemy modlić się, wszędzie możemy się modlić w naszym domu, możemy się modlić w naszej parafii, w naszym kościele. Ale jest też jakimś doświadczeniem wiary to, że kiedy wyruszamy w drogę, to są takie miejsca, takie przestrzenie, gdzie jest nam do Pana Boga jakby bliżej. I sądzę, że dzisiaj człowiek, który jest samotny, który jest trochę zagubiony w tym szumie informacyjnym, gdzie no mamy, jesteśmy też zmęczeni. Ja tak obserwuję coraz częściej ludzi i mojego pokolenia, a nawet tych młodszych, nawet w wieku moich studentów, którzy bywają tacy przeciążeni, zmęczeni tym szumem informacyjnym, tym wszystkim, co nas otacza. I sądzę, że pielgrzymka to jest takie remedium na to zmęczenie, bo poprzez pielgrzymkę pieszą chociażby, tak jak udajemy się za chwilę, pielgrzymi wyruszą w stronę Jasnej Góry, tak jak co roku, i to jest taka najpopularniejsza forma pielgrzymowania w Polsce, gdzie kilkaset tysięcy osób wyrusza na szlak co roku, żeby, no właśnie, żeby spotkać Pana Boga na drodze, żeby i w drodze, i potem oczywiście w samym sanktuarium. Ale myślę, że odrywając się od tego szumu informacyjnego, po pierwsze możemy spotkać siebie, a zatem poznać siebie lepiej, a przez to też dotknąć tego, co jest jakimś naszym pierwotnym powołaniem. Na przykład na pielgrzymkach bardzo często są osoby, które odkrywają powołanie. Nie tylko do małżeństwa, poprzez to, że się spotyka inne osoby, ale do kapłaństwa, do życia zakonnego. Jest pielgrzymowanie jakimś takim katalizatorem tego, co jest w nas. Poprzez to, że wyruszamy w drogę, sięgamy jakby w głąb siebie. To dlatego pewnie tak bardzo popularne są też te pielgrzymki do Santiago de Compostela w ostatnich latach. I to są pielgrzymki, które odbywamy sami ze sobą. I bardzo często wyruszają na nie ludzie niewierzący, albo poszukujący, albo nie nazywający tak bezpośrednio wiary, ale gdzieś ta droga powoduje, że te wiary odkrywają, że spotykają Pana Boga w tych przestrzeniach przepięknych w drodze do grobu apostoła Jakuba. I myślę, że po pierwsze właśnie człowiek może spotkać siebie i przez to też dotknąć jakiegoś swojego głębokiego powołania, takiego ludzkiego też. A po drugie, jeżeli pielgrzymujemy w grupie, to mamy szansę spotkać wspólnotę i myślę, że na samotność dzisiejszą to jest wspaniałe lekarstwo, bycie w grupie ludzi, którzy dzielą podobne wartości, którzy kierują się podobnymi wartościami w życiu. Spotkanie tych ludzi umacnia także naszą wiarę, bo się okazuje, że nie jesteśmy sami, że to nie jest tak, że no, chociaż czasami możemy się tak w świecie współczesnym czuć, że człowiek wierzący jest taki trochę na boku albo obśmiewany nawet często, to wiemy jak to bywa w naszych różnych środowiskach pracy chociażby, ale na tej pielgrzymce spotykamy ludzi, którzy dzielą podobne wartości, którzy razem się modlą, którzy dotykają tej rzeczywistości Pana Boga wspólnie. I to jest wielkie zbudowanie zarówno dla ludzi młodych, jak i dla ludzi starszych. Ja akurat mam szczęście pracować z pielgrzymami w różnym wieku i widzę, że to pielgrzymowanie naprawdę przynosi błogosławione owoce. I to zarówno w życiu takich osób młodych, którzy poszukują dopiero swojej drogi życiowej i mogą tę drogę życiową odkrywać, jak i wśród ludzi dojrzałych, a samotność ludzi dojrzałych to też jest dzisiaj rzeczywistość, z którą się dzisiejszy nasz świat, nasza część globu mierzy. I sądzę, że
0: Pani
1: pielgrzymka
0: profesor,
1: może być
0: chciałem
1: taką
0: się
1: odpowiedzią.
0: Tak spytać od strony też takiej praktycznej. Na co zwrócić szczególną uwagę, gdy chcemy jechać na pielgrzymkę taką zorganizowaną za granicę, na przykład przy wyborze biura podróży i przewodnika?
1: Na pewno zwracajmy uwagę, żeby to był organizator wpisany do rejestru organizatorów ruchu turystycznego, bo z perspektywy prawa polskiego i unijnego w zasadzie pielgrzymka taka zorganizowana to jest po prostu, mówiąc taką terminologią ustawową, impreza turystyczna, czyli musi organizator być wpisany do rejestru zatwierdzanego, zgłoszonego do organów państwowych. Musi mieć wykupiony fundusz gwarancyjny, ubezpieczeniowy. To znaczy chodzi o to, żeby gdyby coś się wydarzyło, a wiadomo, że w drodze może się zdarzyć wszystko, no to żebyśmy byli zabezpieczeni ubezpieczeniem, tym podróżnym, ale też tymi rozmaitymi funduszami gwarancyjnymi, chociażby takimi, które na wszelki wypadek jakiegoś kataklizmu, katastrofy, no wszystko się, jak wiemy, zdarza w życiu. Nawet w domu, jak jesteśmy, to się może zdarzyć, ale w podróży wyjątkowo, więc dbajmy o to, żeby to był organizator rzeczywiście zarejestrowany. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, jeżeli ten wyjazd ma charakter taki pielgrzymkowy, a zatem jeżeli chcemy się wzbogacić duchowo, nie wyobrażam sobie, i chociaż ja jestem osobą świecką i pracuję wyłącznie z pielgrzymami, nie wyobrażam sobie, żeby w grupie nie było kapłana, nie było księdza, nie było Eucharystii codziennej. To jest część tego budowania tej duchowej drogi. Więc jeżeli taki organizator pielgrzymki jest już zarejestrowany, sprawdzimy, jest sprawdzony. W Polsce jest około 60 kilku, prawie 70 takich biur, które specjalizują się w ruchu pielgrzymkowym właśnie, turystycznym, religijnym, do miejsc pielgrzymkowych. To zresztą jest bardzo popularna gałąź turystyki i na szczęście ona się rozwija rokrocznie. To jest około 7 milionów Polaków, którzy wyruszają z różnych, w różne części, czy Polski, czy świata, z powodów religijnych, z powodów chrześcijańskich. To jest bardzo duża grupa, to jest mniej więcej 15% rynku turystyki zorganizowanej w Polsce, więc to jest naprawdę ogromny rynek i bardzo ważny, więc dbajmy o to, żeby to był zalegalizowany organizator, ale też, żeby spełniał te standardy, no tego, te czegoś więcej, bo jeżeli nasza pielgrzymka ma być faktycznie taką podróżą duchową, a nie tylko wycieczką, to dobrze, żeby miała tego duchowego przewodnika, żeby ten świecki przewodnik no, też był do tego przygotowany, żeby umiał opowiadać o wierze, żeby no, odpowiadał też tym naszym potrzebom, bo można pojechać do Lourdes i opowiadać to w taki sposób, że człowieka to w ogóle nie dotknie, a można stworzyć taką opowieść z tej naszej obecności w danym miejscu, że taka podróż staje się prawdziwą ucztą. I są tacy organizatorzy, ja się ogromnie cieszę, że ta branża się rozwija. Z tego powodu też kilka lat temu stworzyliśmy na naszym uniwersytecie kierunek studiów turystyka religijna.
0: No właśnie, skąd u ludzi coraz większe takie zainteresowanie właśnie tematem turystyki religijnej?
1: Ja myślę, że to się wiąże właśnie z taką potrzebą czegoś więcej. Ja myślę, że jesteśmy już bardzo syci, czy jest nam zdecydowanie ekonomicznie lepiej. Oczywiście to bywa różnie, ale tak generalnie jako społeczeństwo wzbogacamy się i widzimy, takie mam wrażenie, że na tych materialnych rzeczach nie kończy się świat, że potrzebuje ten człowiek współczesny, otoczony tą technologią, szumem informacyjnym, ale zarazem też bardzo samotny, że potrzebujemy dotknąć czegoś więcej i głębiej, czegoś, co można rzeczywiście doświadczyć na pielgrzymce. Ja akurat oprowadzam po krajach biblijnych, a więc na śladach apostolskich. Dopiero co teraz wróciłam z Turcji, ze śladów świętego Pawła, Jana, Filipa, apostołów, w miejscu, gdzie rodził się Kościół, nawet czasami mówi się o Ziemi Świętej, czyli od tam, gdzie Izrael, autonomia palestyńska, Jordania, gdzie rodziły się wydarzenia opisane na kartach Pisma Świętego, a o Turcji mówi się często, że to jest ziemia święta Kościoła. Czyli to jest ten moment, kiedy patrzymy, jak wspólnota pierwotnego Kościoła rozrastała się. I też to podróżowanie po śladach tamtych nie ma tylko na celu poznanie historii sprzed 2000 lat, chociaż oczywiście jest bardzo fascynująca ta historia, ale też odkrycie tego, czym dla mnie jest Kościół. I myślę, że turystyka religijna dla współczesnego człowieka jest taką odpowiedzią. Poza tym my...
0: A przepraszam, oprócz Turcji, jakie jeszcze, pani profesor, jakieś oryginalne kierunki pielgrzymek wskazała naszym słuchaczom, gdzie warto pojechać?
1: Oj, biura pielgrzymkowe mają oczywiście przebogate oferty. Ja na pewno zawsze rekomenduję te kraje biblijne, zarówno karty Starego, jak i Nowego Testamentu, czyli Izrael, Ziemia Święta z autonomią palestyńską, jak sytuacja polityczna pozwala, to jest rzeczywiście wyjątkowa podróż, która pozwala inaczej potem czytać Pismo Święte, rozumieć to Pismo Święte. Na pewno właśnie Turcja, ale też Grecja, na ślady świętego Pawła, Andrzeja. Mamy Maltę, też ślady świętego Pawła, Cypr, ślady wypraw apostolskich, czyli północna Afryka, Egipt, śladami świętego Marka, ale też kolebka monastycyzmu. Najstarsze klasztory to powstały właśnie w Egipcie, chociaż przeważnie kojarzymy z krajem faraonów, to zwiedza się też tam najstarsze klasztory świata, gdzie ta duchowość od 1800 lat kwitnie, rozwija się, gdzie ludzie wychodzą na pustynię po to, żeby właśnie lepiej usłyszeć Pana Boga. Ale mamy też oczywiście całe też kraje szlaków apostolskich, a potem szlaków maryjnych, objawień, więc mamy sanktuaria maryjne Europy. No i są też pielgrzymki te dalekie. One już się wiążą też i z wyższą ceną na pewno, bo leci się daleko. Są pielgrzymki do Azji, do Japonii, do Chin, gdzie poznaje się dziedzictwo chrześcijańskie, historię misji do Afryki, do krajów afrykańskich, na przykład do Rwandy, tam gdzie były objawienia maryjne w Kibeho. I mamy pielgrzymowanie też i do Ameryki Północnej, i do Ameryki Południowej. Więc to już zależy, że tak powiem, też od zasobności portfela, ale też i takiej potrzeby duchowej.
0: A jakie są,
1: można naprawdę wszędzie.
0: A jakie są najnowsze takie trendy, które pani dostrzega we współczesnym pielgrzymowaniu?
1: Ja myślę, że w ogóle obserwujemy dzisiaj taką transformację w ogóle w turystyce z takiej oferty masowej.